0: jadą kupić szlugi na sztuki na ruch. Olek Andrzeja, bo ma skacowane nogi, ale Andrzej nie ma nóg.
1: Te szlugi na sztuki to niby nielegal,
0: ale w tym ważnym dobrze znają ich dwóch przyjaciół od niewielkiej gramatury.
1: Taka to przyjaźń trochę na pych.
0: Potem Olek Andrzeja odwiezie do Magdy na spokój, tylko piwka łyk.

jeden krok w tył, 10 przód, taniec z życiem. I nie przepraszam za to, że znam kroki tu wyśmienicie. Rutyna jest jak porcelana, upuściłem ją. Rozpadła się na strony świata, nie mów, że to błąd. Podniosłem z ziemi los, po który bał się schylić tłum. I długo go nosiłem, bo jokera głupio stracić tu. Patrz i rób, w co tam wierzysz, nie zazdrość im. Praca, sen, kariera i seriale, takie same dni. Lubię łapanie chwil, przedłużam orgazm. Kochanie, znowu na mnie pięknie trzęsiesz się z gorąca. Nie tracę życia, kiedy śpię. Sen to mała śmierć, więc mój świadomy jest, a w nim ponownie śnie. Jak ciemna sieć, ukryte drzwi, schowane w cień. Wracamy nad ranem gdzieś, po tym potłuczonym szkle. Uratowany dzień z nijakości. Popatrz, tylko głupi nie ma wątpliwości. Chociaż...

0: Rapy, o coś pyta ludzi i też się chyba zgubił. Ej, witaj siemanko, jestem Radek, bracie. Trzeba znaleźć zamek, będzie raźnie razem. A więc na mapie pokaż mi, jak mam tam zajść.
1: Sorry, did you just say that you wanna come?
2: Sorka, ziom, ale nie wiem, co tam sobie myślisz.
1: Sorry, boy, but I don't know what you think.
0: Co jest? Chyba jakiś obcy język.
1: God damn, what a strange foreign language.
2: Szkoda, że był ze mnie taki głupi uczeń.
1: Shame, I used to be a fucking stupid student.
0: Student nie lubię, skończył pewnie z 7 szkół.
1: Oh, shame, I've been thrown out of 7 school.
0: Dobra, do chuja stary, gdzie jest ten zamek?
1: Alright, but tell me, buddy, where is that castle?
0: Wiesz, taki pałac, tylko raczej mniej wdzięczny.
1: You know, it's like a palace, but rather less fancy.
0: Co tam pieprzysz, orany, co za niefart?
1: What you say? Bollocks, what bad luck.
0: Robi się ziomb, dom lepiej znajdźmy.
1: It's getting cold, home, but I find
0: ho!
1: It.
0: Tam do pubu, tam jest porter i chipsy.
1: What? Did you just say you've got problems with fisting?
0: Mają tam telefon i można dzwonić.
1: Where's that guy? I don't really wanna call him.
0: To jak? Może wreszcie pojmiesz mnie?
1: So what? Maybe you'll try to comprehend.
0: Nie? Ziomek, mam dość, weź prejdź do siebie.
1: Oi man, I've had enough. Go bang yourself.

zbrodnielonych spodniach. Cynamon, a niż gości, kto programu gwoździe. Azjatycka nutka w osiedlowym swądzie. Na 24 w prezencie kup mi moździerz. Mały ogień, parę godzin, okno otwarte na oścież. Potem kolendra, dymka, kiełki. Czasem to ciężko dostać u zwykłej ekspedientki. Ścinam szponder wołowy pocięty w paski. Wrzącym bulionem na makaronie typu tajski. Zapraszam do konsumpcji, pierwszy lepszy tester. Tu nie trzeba rewolucji typu Madzia Gessler. Jestem fanem zupy fo, jak dobrego LFO. Kiedyś będę miał knajpkę i zainwestuję w to. Poza tym kocham polskie żarcie jak zwykły Marian. Lubię dopierdlić ostro, potem spić turecki Iran. Dorastam do smaków, choć wielu nie sprawdzam. Tak jak rapowych łaków, dobrym winem nie wzgardzam. Lubię jak na patelni skwierczy tłuszcz. Choć nie jestem fit, brzuch nie zwisa jak pluszcz. W dobie żywieniowych frików chcę zachować ani mórz. Wiem co w diecie zbędne.

0: ciebie, a ty w siódmym pocie. Czytasz alergeny wypisane na odwrocie.
1: Quesadilla mi się śniła, chili kumin. Długo spałem, ale wstaję, morda jak facjata mumi. Najpierw kibel, później zerkam do lodowy. Majonez i jaja, obok dżemi, tylko dwie pariówy sklep. Lista zakup.

Yo, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz, czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie. Czytasz alergeny wypisane na odwrocie. Ty, wyczuwasz podejrzaną nutę. Pytasz, czy to nie jest gluten. Myślę za siebie, a ty w siódmym pocie.

0: Jędrzej, a nawet niestety z uwagi na bardzo intensywną produkcję w dzisiejszych czasach owies.
1: Krzysiu, Krzysiu,
2: co?
1: Jem.
2: Co?
1: Zupa.
2: No to cieszę się.
1: To dzięki.

0: 97.1 FM.
1: Yeah. Can you feel it?
2: I used to feel so devastated.

Yo, take free, ha. Ja, spytasz mnie w 18, jakie mam marzenia? Nie wiem, być raperem z prawdziwego zdarzenia. Maybe ja nie statuował, zajbizowa i Jurki brachu. Chcę być wolne i móc żyć rap.

0: Jestem taki sam jak wszyscy inni.
1: Jestem troszkę samolubny. Ale przy okazji jestem koleżeński. Nie wiem, czy to jest dziwne, ale jednak tak jest.

Właściwie jeszcze jestem nic. Jeszcze to przez jakiś czas będzie trwało. Ale chciałbym w przyszłości po prostu jakoś tam odnaleźć to, co się nazywa być człowiekiem.

chciałbym w przyszłości po prostu jakoś tam odnaleźć to, co się nazywa być człowiekiem.

Na żylastym uchu słonia wrzeszczy mrówczyna, która wierzy, że w ten sposób miłość swą wyzna. Niewzruszonym mrówczym wrzaskiem delektuje się swym laskiem pospolity słoń. Nic nie trafia doń, mrówka tonie w łzach, jakby słońce bóle kroił. Choć promieniami swymi słońce bóle koić się stara, osuszając złe mrówcze spojrzenie, które ze spor wał w nieznane, w mig pokochane. Cóż takiego w sercu mrówki stać się musiało, że była w stanie przeniknąć przez słońskie ciało, by dostrzec wnętrze olbrzyma. Musiała błądzić oczyma po tłustym ciele przez wcieleń wiele. Miłość nie zna granic, miłość kocha przeszkody, łamigłówki i nierozszyfrowane kody. A ody do samej siebie śpiewać wszystkim w potrzebie gotowa jest wciąż, śpiewał żonie mąż.

Znając słowa owej piosenki, mrówczyna nuci ją i nuci, wierząc, że słonia nią ocuci, że odzyska w końcu słońcu w trąbie i wyśpiewa w słońcu pieśń miłości swej. Wtedy wietrze wieje, niech się niesie po świecie wieść o młodej parze, o uczuciu różnych wcieleń, o szczęścia darze, oszczędź drzewa na swej drodze, wichrze w lesie chwyć za wodze, pośród gałęzi miłość się gnieździ. Ponoć raj słonia i mrówki rozkwitał w maju. On był dębem, ona brzozą na jednym z kraju. Może byli i nie byli, może trwają w danej chwili od prapokoleń. Jeno słoń to leń.

0: Bawić się dziś, masz ten dar i tyle magii, trochę pracy i cyk, stary. Nie dasz wiary, co oddaliby ci, co by chcieli znać takie czary, mieć taki luz, taki styl. Ale ty, kim tylko zechcesz, możesz być. Właśnie tak, ziomek powiedział mi,
1: tak było, nie kłamie.
0: Przestań próbować zabić ten beat. Po co próbować zabić ten beat? Przestań próbować zabić ten beat. Po co próbować zabić ten beat? Przestań próbować zabić ten beat. Po co zabijać to, co dajesz życiu? Spróbuj to.

tylko sobie mogę udowodnić. Robię to tak, bo tak nikt już nie robi. Huśtam się, bujam się gdzieś tam, gdzie wirują obłoki. Lecę wysoko, przy twoich bitach ja zamykam trzecie oko. Ta muzyka ma oddychać. Nie mów do mnie rapy, ja ci nie ubliżam. To wasze nieszczere otoczenie, horror. Mieliście być true, a nie truć atmosferę. Szkoda, ale brzydzę się raperem. Wszystko po to, by zrobić karierę porno. Chcę być tam, gdzie kipi zajawa. Jeśli myślę, to o niebieskich migdałach. Bryza wolności i świadomości hałas. Albo to kochasz, albo Przestań próbować zabić ten beat. Po co próbować zabić ten beat? Przestań próbować zabić ten beat. Po co próbować zabić ten beat? Przestań próbować zabić ten beat. Po co zabijać to, co daje życie? Spróbuj to.

echa głosów z przeszłości odbijają się w mojej głowie. Zaciskają gardło moje piersi, krzyk, a moje ciało drętwieje jak stygnący beton. Mówią mi, nie jesteś dobry, jakbym był jakimś potworem. Kiedyś nosiłem wszystkie kolory

Dawały życie sobie swoje pod plan. Dadzą sobie radę i cokolwiek się zdarzy, nie zobaczysz ich łez, bo pochowały je tam, gdzie nie ma dostępu dla nieupoważnionych, dla tych ograniczonych, którzy nie chcą znać składu kobiety, prawdziwego zapachu, smaku słonych ust niezabliźnionych ran. Zawsze ci mówią, że jest dobrze, nie brak nic, nie poproszą cię o pomoc, będą dźwigać wszystkich sił, coś co ty w dwóch palcach trzymasz, one targać będą.

Pory życia w boksie, w rapie chcę być w ciężkiej wadze. Jak wejdę to na stałe, lepiej miej to na uwadze. To co modne nie jest dla mnie drogowskazem. Nie mam czasu na przystanek, to odsuwa mnie od marzenia. Moje traki to mój highlight. Zdjąłem rękawice, teraz opałem za majka. Świat to mój plac zabaw, muzyka jak zabawka. Trochę luzu w branży, gdzie co drugi ziom to traf.

0: zacierniała, no dość.
1: Campus 97.1 FM.

0: się czego złapać.
1: Czasami wydaje mi się, że często mi się wydaje, że dużo wydaje na którego wcale nie potrzebuję, ale wydawanie jest super, a tak naprawdę z tego tyle, że rozwali mi dupę.

Nie lubię się kłócić, choć lubię mieć rację. Mam swoje zdanie i pozamiatane wtedy, kiedy wiem, że w czterech literach masz je.

pozdrawiamy tych ziomów i wszystkich bandziorów. Dla wszystkich, co nie mają domów, co wstają od stołów, piją po kryjomu. Tych, co machają do promów, dla tych, co chcą, ale nie mogą wrócić, co chcą się wygadać, nie mają komu. Dajcie nam krzyczeć tu siebie.

wszystkich, którzy boją się. Kwity w mieszkaniach, paryskie dywany. Leżymy na ziemi, podszczeka nam z powiek jak wilgoć ze ściany. Bez garści nadziei, bok zrywa paraliż. Pokrzepia mnie spokój zielony na gram. Stówka, pusta lodówka, w niej pusta głowa. Krawat i muszka, ostatnia kulka.

macie co gra. Jak spojrzysz w moje oczy, to jestem taki sam. Jeśli beat powoduje ciarki na skórze, jeśli ty w klubie chcesz ręce sam unieść, zawsze z tobą jak przyjaciel czy brat. Jak spojrzysz w moje oczy, to

0: głos, same sztosy.
1: Dobra, dawaj go. Co to było? Coś słyszałem, jakiś inny głos, swój własny. Też to słyszałeś? Co tam czytasz?

sobie próbuję, zaraz coś zarymuję.

Zagaz, zapłacić na czas i oddzielić plastik od szkła i papieru. Spraw wielu takich jak te pewnie nie ogarnę, ale w sumie czemu się martwię? Niepotrzebnie, przecież jakoś to będzie, przecież jestem już duży. I co to odkurzyć meble dla gościa, który zamiata, gdy leży do góry pępkiem? Mate, czyli mata, zapraszam z wódką i

I enclose magic.

Dzień dobry, Warszawo! Tu Kapitan Poranek, 97.1 FM, czyli Radio Campus, no i Ewa Ekła. 886-971-971 to jest nasz numer. Chciałabym, żebyście od razu dali mi znać, że jesteście razem ze mną i powiedzieli mi, gdzie się wybieracie, jak rozpoczął się wasz dzień, albo w ogóle cokolwiek chcecie mi powiedzieć. Ja jestem tego bardzo ciekawa. Będę z wami do godziny 10.00. O godzinie 8 przyjdzie do nas Reni Jusis i to ona będzie odpowiadała na wasze wiadomości, no ale po prostu poprowadzi ze mną poranek. A teraz Rudimental i Love You More.

Devoted vs. GT Jackie's Green to w Radio Campus za nami 7.19, a wy dalej słuchacie samych sztosów 97 i 1 FM. Ewa Ekła, dostaję już od was SMS-y i bardzo się tym cieszę. Piszecie mi, co się u was dzieje. Na przykład napisał do mnie... O, cześć Ewuś. Ktoś napisał cześć Ewuś, to bardzo miłe. Od razu jakoś tak mam wrażenie, że jestem lubiana. Ja od 6 rano w pracy na kuchni, miłego dnia. Boski Piotr. No jak mnie nazywa Ewuś, to zdecydowanie jest boski. Hej, jadę do szkoły, Lucjan do mnie pisze. Czy skoro dziś jest środa, jak piątek, to czy puścicie Zbyszka? Pozdrawiam Ola. Nie. Musisz poczekać na piątek. To jest specjalna rzecz piątkowa, nie będziemy im tego zabierać. A dzisiaj jest 6 czerwca. Co ja mówię? Jaki 6 czerwca? Dzisiaj jest 3 czerwca. Dzisiaj jest 3 czerwca i zaraz wam powiem, co się dzisiaj dzieje. Czy dzisiaj dzieją się jakieś ciekawe rzeczy? Czy jest jakieś ciekawe święto? Kto ma imieniny? No więc 3 czerwca. Imieniny obchodzą Leszek, Kevin, i to jest Kevin przez W. Who is this? Który z was ma na imię Kevin przez W? Oraz Karol, Piotr, Jan, Franciszek, Maciej, Andrzej, Paula, Tamara, Joachim, Wawrzyniec, Ferdynand, Izak, Klotylda, Owidiusz, Laurencjusz

Да, малодушны и не помога никому. Мари фон Эбнер Эсхебах. Na pewno pomyliłam nazwisko, wybaczcie mi to, ale, ale tak, tak, no, zdecydowanie. Niektórzy mówią, że chcą pomagać, ale ostatecznie im to nie najlepiej wychodzi, albo wcale. I jeszcze też dostałam od was wiadomość, że pogoda nie taka, to jest prawda. I ktoś napisał jeszcze, że pasek na zegarku mu się zerwał i teraz czuje się jak bez ręki. Czy ktoś jeszcze ma dzisiaj jakieś niefortunne zdarzenia? 886-971-971. Możecie napisać do mnie na WhatsApp albo wysłać SMS-a i ja go na pewno przeczytam. Może nie na antenie, ale na pewno przeczytam i prawdopodobnie wam na to odpowiem. So you know. Albo nie. Skin to skin. Duvel, Keisha w Radio Campus.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty parkiet bez hamulców. Niedziele swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik. Dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę. Zostań do rana.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Stone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Reklama.
5: A teraz serwis akademicki. My bad, przepraszam. Teraz wiadomości Basia Jankowska, znana jako Barbs.
4: Serwis akademicki.
6: Obowiązkowy kask dla nastolatków. Ząbkowska idzie do remontu, a zmagania koszykarskie nie idą po myśli Polaków.
4: Wiadomości.
6: Obowiązek jazdy w kasku dla osób do 16 lat kierujących rowerami lub e-hulajnogami oraz nowe zasady przewożenia dzieci na rowerach i przyczepach rowerowych. Dzisiaj wchodzi w życie część nowelizacji prawa o ruchu drogowym. Zmiany mają poprawić bezpieczeństwo dzieci i młodzieży oraz wpłynąć na ograniczenie liczby poważnych urazów głowy podczas zdarzeń drogowych. Odpowiedzialność za jazdę dziecka bez kasku ponosi jego opiekun prawny. Za to wykroczenie może otrzymać karę grzywny do 100 zł. Sekretarz stanu USA Marco Rubio powiedział w Senacie, że administracja nie proponuje Iranowi złagodzenia sankcji w zamian za otwarcie cieśniny Ormuz. Porozumienie mające zakończyć konflikt ma obejmować zobowiązanie Teheranu do otwarcia i utrzymania swobodnej żeglugi przez cieśninę. Jednocześnie restrykcje finansowe zostaną złagodzone tylko jeśli Irańczycy zgodzą się na porzucenie działań dotyczących programu nuklearnego. Rubio podkreślił, że rozmowy na ten temat mogą toczyć się miesiącami. Drogowcy wymienią asfalt na Ząbkowskiej między Brzeską a Kawęczyńską. Prace ruszyły rano i potrwają 5 dni. Kierowcy będą jeździli objazdami. Piesi przejdą na drugą stronę Ząbkowskiej tylko przy Markowskiej. Pozostałe przejścia będą zamknięte. Zmienią się trasy autobusów linii 138, 170, 338 i N16. Szczegóły znajdziecie na stronie Warszawskiego Transportu Publicznego.
4: Sportowy kampus.
6: Reprezentacja Polski koszykarzy 3x3 przegrała z Łotwą 20-22 po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie pod Pałacem Kultury. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. Jutro biało-czerwoni zagrają jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą wiceliderzy rankingu FIBA 3x3 Amerykanie. A więcej o sporcie już za pół godziny.
5: Dziękuję, Basia, to były wiadomości. A teraz?
4: Pogoda.
5: Co w pogodzie?
7: Szaro.
5: To prawda. Ja się ostatnio nauczyłam... Czy myślisz, że ten dźwięk ma lecieć? To jest normalne?
7: Tak, on zazwyczaj leci.
5: Dobra, widzisz, ja się uczę wszystkiego jeszcze. Dziękuję ci, Basia. Dobrze, że jesteś tutaj ze mną i trzymasz mnie za rączkę. Więc dzisiaj jest 14 stopni, odczuwalna pogoda to 12. Zawsze chciałabym wam powiedzieć, ile jest heteropaskali, ale tak szczerze to nawet nie wiem, co to jest, są heteropaskale. I jedyny paskal, jakiego znam, to Paskal Brodnicki. To był taki kucharz. Jakie paskale znasz?
7: No ja tam gdzieś ze szkoły kojarzę paskala tego od ciśnienia,
5: wiadomo.
7: Ale żeby nie było, nie do końca wiem, co to oznacza.
5: No to widzicie, to bardzo profesjonalna pogoda i tak jak mówię, 14 stopni. Dzisiaj pogoda dobije do chyba 18. Ale nie wiem, czy powinnam, a nie, nawet 23.
7: O, to całkiem sporo.
5: To prawda. Czyli jeszcze będzie pięknie dzisiaj. Pomimo, że teraz jest pochmurnie i szaro.
4: Korki.
5: Korki. Według korkometru korków nie ma. Nie ma korków, ale wszystkie wjazdy są zakorkowane, więc nie wiem, jak
7: to działa.
5: Ja
7: mogę powiedzieć, że stoi Stanów Zjednoczonych, bo jechałam tamtędy i godzinę temu już stało, więc teraz pewnie też stoi.
5: No widzisz, a ten korkometr zawsze nas oszukuje. Musimy coś tutaj zmienić. Właśnie widzisz, jest napisane, jest taki uśmiechnięty na całą twarz i wygląda na to, jakby nie było w ogóle korków, ale z drugiej strony jest zaznaczone, że wszystkie wjazdy są zakorkowane. No to jak to działa? To ludzie wjeżdżają do Warszawy i potem się rozpływają?
7: Może on to jakoś oblicza procentowo, że jeśli mniej niż 30% ulic jest zakorkowanych albo coś takiego, to dla niego jest okej.
5: To dla niego jest super, no ale dla nas nie jest i dla warszawiaków też nie do końca. Jabłonna, Łomianki, Błonie, Marki, Stara Miłosna, Pruszków, Otwock, Kostanzin Jeziorna, Piaseczno zakorkowane, Nadarznik, Abaty trochę mniej, ale też już bardzo się korkuje. No ale tak jak wam powiedziałam, nasz korkometr się uśmiecha, więc nie wiem, czy można mu zaufać tak w 100%. To były korki i teraz komu bije dzwon od Kozy i Kuby Więcka.

Szedłem tam, gdyby nie doszedł żaden zwykły ziomek. To nie jest mojego trip, mordo, tak rozmawiam z Bogiem. Patrzę w lustro w szoku, że się w końcu rozpoznaję w sobie. Znów słyszę głos za oknem, jakby wiatr coś mówił do mnie. Bracie, to, że tu doszedłem, jest wiarygodne. Tym, co pluli nienawiścią, dałem radę zamknąć mordę. Oni dalej kwinią, jak to można robić takie forte. Staram się docenić co dzień to, co mam, bo ryjebanie to, że nic nie czuję czasem, chociaż nigdy tak nie miałem. Teraz wszystkie media chciałyby mnie ubrać w grono staje. Żłobie kawę, aż mi prawie serce staje. Się zapoznałem z brakiem, już nie wracam tam, ni chuj. Jestem poza mapą, nie p***.

Patrzeć, wynajmują wielką halę. Znam się na tym, jak można odlecieć nieraz odleciałem i obrazy powracają do mnie zawsze, gdy zapalę. Kiedy byłem sam, krzycząc biłem głową w ścianę, głos Boga był tam, mimo że go nie słyszałem. Gdybym zjechał jeszcze raz na areszt, to już bym nie wyszedł. To dzięki miłości mam nadzieję wciąż na ciszę. Kiedy byłem mały, chciałem umrzeć jak ten ziom z Nirwany i to

0: To był Drake, za nami numer Dust. A dlaczego w ogóle Drake? Uważam, że jego najnowszy album jest spoko. Nie jest to album wybitny, nie jest to najlepszy album hip-hopowy, jaki słyszałam w swoim życiu. Natomiast jest dobry, jest okej, jest fajny, jest przyjemny. Może jako całość nie jest tak interesujący, natomiast to, co ja uważam, to, co wy uważacie, co chętnie też usłyszę. 886-971-971 możecie napisać, czy macie jakieś odczucia na temat numeru Drake'a, tego albo całego albumu, jeżeli mieliście okazję go usłyszeć. No ale to, co my uważamy, to jest trochę drugorzędne, dlatego że właśnie Drake pobił rekord Michaela Jacksona pod względem liczby singli numer 1 na liście Billboard Hot 100 wśród surowych artystów mężczyzn. Dzięki głównie utworowi Janis Shut the... Może przeczytam literki, zamiast przeklinać. STFU i zdobył swoje 14 miejsce numer 1, tym samym wyprzedził Michaela Jacksona, który miał ich 13. Michael utrzymywał ten rekord przez ponad 30 lat, a jego ostatnim numerem było You Are Not Alone w 1995 roku, więc myślę, że to też mówi samo za siebie, jeżeli chodzi o sukces, no bo kto jest w stanie utrzymać tak długo taki rekord? No to tak jak mówimy o jakichś wielkich sportowcach, którzy latami, przez dziesiątki lat są na szczycie i nowi sportowcy nie umieją pobić ich rekordów, nie są w stanie tego zrobić. No więc na pewno, bez względu na to, czy Drake go prześcignął, czy nie, no to to jednak na pewno nie świadczy o kunszcie Michaela. Dzisiaj jest ex aequo z Rihanną i Taylor Swift pod względem liczby numerów 1. Przed nim są już tylko Mariah Carey i The Beatles. Miał też 42 utwory jednocześnie na Billboard Hot 100 i to jest też nowy rekord. No i jest też pierwszym artystą w historii z ponad 400 utworami notowanymi na Hot 100. Czy wydaje wam się, że te wszystkie osiągnięcia przekładają się w jakikolwiek sposób na jakość? Czy kiedy Michael wydawał swoje numery, uważacie, że to poza tym, że była muzyka mainstreamowa i że wszyscy jej słuchali, że była to też muzyka, która była najlepsza? Czy była po prostu najbardziej popularna? 886-971-971. Chętnie usłyszę, co macie na ten temat do powiedzenia, albo kto byłby waszym artystą, który zasłużyłby na pobicie rekordu Michaela Jacksona.
1: Akademickie Radio Campus 97,1 FM.

Comfort, Confront, Błoto i Ayendin Dorbanti w Radio Campus, ale mamy jedną prośbę od naszego słuchacza. Nasz słuchacz pisze: od rana po wawie na ciężarówce. Najmilsza. Jak to się z nami taki miły, to ja od razu mam ochotę spełniać jego życzenia. Poproszę o jakiś kawałek Kroniksa na ten mój ciężki los. Kiedy myślę sobie o Kroniksie, to pierwsze, co wpada mi do głowy, to Skunk in Sweet, więc to teraz poleci w Radio Campus. Kroniks i Skunk in Sweet.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?

0: Wind it up, za nami godzina 8 i Sportowy Kampus. Basia Jankowska, znana również jako Barb.
1: Sportowy Kampus.
2: Już o 11 możemy kibicować Maji Chwalińskiej, która zmierzy się z Rosjanką Anną Kalińską w meczu o awans do półfinału wielkoszlemowego French Open. Zwyciężczyni spotkania w półfinale zagra albo z Białorusinką Aryną Sabalenką, albo Rosjanką Dianą Schneider. To dopiero trzeci występ Chwalińskiej w zasadniczej części wielkoszlemowych zmagań. W 2022 roku była w drugiej rundzie Wimbledonu, a w 2025 przegrała pierwszy mecz w Australian Open. Reprezentacja Polski koszykarzy 3x3 przegrała z Łotwą 20-22 po dogrywce w swoim drugim meczu grupy B Mistrzostw Świata, które trwają w Warszawie na placu Defilad. Wcześniej Polacy przegrali z zespołem Mongolii 19-21. Polacy występują na mundialu po raz 8. W 2018 roku w Mistrzostwach Świata na Filipinach zajęli 4. miejsce, a rok później wywalczyli w Amsterdamie brąz. Jutro biało-czerwoni zagrają jeszcze z Czechami, a ich ostatnimi rywalami w grupie będą Amerykanie. Olivia Kiełbasa zajmuje 8. miejsce, a Klaudia Kulon jest 11. po 8 z 11 rund Mistrzostw Europy Kobiet w szachach. Obie Polki mają po 6 punktów, zajmują lokaty w stawce 9 zawodniczek z 6 punktami. Prowadzi Hiszpanka Sabrina Vega Gutierrez z dorobkiem 7 punktów. Polskę w tegorocznych mistrzostwach reprezentuje 12 zawodniczek. W turnieju uczestniczy 165 szachistek z 32 federacji. A już wieczorem mecz towarzyski między Polską a Nigerią w Warszawie. To drugie spotkanie tych piłkarskich reprezentacji obu krajów. Jedyna dotychczas potyczka z Nigerią miała miejsce w marcu 2018 roku, a rywale wygrali we Wrocławiu 1-0. Spotkanie zacznie się o 20:45.

Rise Again, czyli numer od Idrisa Elby. Jesteśmy 8 minut po godzinie 8, a wysłuchacie z samych sztosów 97 i 1 FM. Za chwilę będzie z nami Reni, już jest do nas w drodze, więc możecie przygotować się, jeżeli macie jakieś pytania, jeżeli coś chcielibyście do niej napisać, to ona przejmie czat i będzie z wami rozmawiała, więc jeżeli od zawsze chcieliście, żeby Reni już z was znalazła, to jest właśnie ten moment. Będziemy z wami do godziny 10, będą korki, tak jak zwykle, będzie wszystko, więc teraz Little Sims, Offense, a za chwilę wracam do was. Z Reni Jusis.

0: 8.15, Radio Campus 97.1 FM, czyli same sztosy. No a teraz, tak jak powiedziałam, jest już z nami Reniusis. Dotarłaś do nas, mam nadzieję, że... Poczekaj, muszę się upewnić, że masz włączony mikrofon. O, teraz będziesz miała jeszcze raz. Jest z nami Reniusis.
1: Właśnie chciałam przeprosić, że się troszkę spóźniłam, ale przyszłam z psem, a pan ochroniarz tutaj bardzo nie lubi psów.
0: Lubi
1: szef, jego szefa. No i kazał mi go odprowadzić, więc troszkę mi to zajęło, więc dzisiaj bez psa. No ale kurczę, lubię chodzić wszędzie z psem. Ja rozumiem, że to jest teren uczelni, więc to kumam. Natomiast też bardzo lubię wszelkie miejsca, gdzie możemy przychodzić ze swoimi pupilami. Tak. Jest takich coraz więcej, niektóre nawet muzea na to pozwalają. Co prawda do Wieliczki nie pozwolili mi go wprowadzić.
0: Próbujesz wszędzie, tak. Walczysz.
1: Więc jeszcze w Wieliczce nie był, ale już był w paru muzeach.
0: Reni też przejmuje czat, już zaczęła wam odpisywać, więc jeżeli macie jakieś pytanie, jeżeli chcecie coś do niej powiedzieć, 886 971 971. Będziemy też wjeżdżały za chwilę z kilkoma tematami, więc liczymy na to, że będziecie aktywni. No i będziemy z wami do godziny 10, więc zostańcie oczywiście z nami. Możecie nam też opowiedzieć o swoich historiach, jeżeli wasz dzień też rozpoczął się w taki sposób, że nie wiem, mieliście plan coś zrobić, wyszło trochę inaczej.
1: Wyszło jak zwykle.
0: Chętnie o tym usłyszymy. Zostańcie z nami.
1: Dużo dobrej muzyki będzie.
0: Będzie dużo dobrej muzyki.

0: Fat Freaks i Fred Soila to za nami w Radio Campus za 6 minut wiadomości, a wy dalej słuchacie 97.1 FM, czyli samych sztosów z nami, ja jestem Ewekła, ale z nami Reniusi,
1: cześć.
0: Już zaczęła wam odpowiadać na wiadomości, ale od razu ma do was pytanie.
1: Słuchajcie, czy wam też się zdarzają takie kompromitujące pomyłki językowe, bo jak za bardzo się staram, prawdopodobnie dzisiaj też to się może wydarzyć, gdzieś jestem na jakimś wywiadzie albo rozmawiam z jakąś osobą, na której mi zależy, to zawsze coś takiego się wydarzy. I ostatnio rozmawiałam z moją siostrą, która jest totalnie oczytana, jest w ogóle totalną taką intelektualistką. Chciałam powiedzieć jej, uważaj, bo jestem mistrzem ciętej riposty. Co powiedziałam? Jestem mistrzem cienkiej riposty. Ona oczywiście mi tego do końca życia nie daruje. Natomiast mój...
0: W najgorszym momencie, w którym mogłaś zrobić pomyłkę tego typu,
1: zrobiłam.
0: To właśnie się wydarzyło.
1: Natomiast mój menadżer przeszedł już wszystko i kiedyś powiedział, że jesteśmy z takiej małej firmy i zamiast fonograficznej powiedział pornograficznej. I naprawdę spotkanie już nie było takie samo i strzelił niezłego buraka. Więc chciałam zapytać, czy wy też tak macie, nie wiem, na egzaminach albo na jakichś ważnych spotkaniach, że no dzieje się coś takiego, co rozwala totalnie system i rozmowę.
0: 886-971-971 to jest nasz numer. Dajcie nam znać, czy też mieliście takie przypadki, no i jakie najśmieszniejsze pomyłki wam się wydarzyły. Czekamy. A teraz Neverender, Justice, Tame Impala w Radio Campus.

0: Reklama.
1: Na zakupy tu lecimy, mocno kasy tak lubimy.
2: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
3: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
4: Lenovo, Lenovo.
0: Reklama.
5: Godzina 8.30 i wiadomości. Basia Jankowska, znana również jako Barbs.
6: Akademickie Radio Campus.
7: Zmiany przepisów dotyczących punktów karnych. Orlen wybrał nowego prezesa, a w Warszawie czekają nas dzisiaj utrudnienia.
6: Wiadomości.
7: Uwaga, wchodzą nowe przepisy dla kierowców. Kierowcy nie będą mogli już zmniejszyć liczby punktów karnych za najpoważniejsze wykroczenia. Chodzi m.in. o prowadzenie pod wpływem alkoholu i rażące przekroczenie prędkości. Zdaniem ekspertów z Instytutu Transportu Samochodowego, ograniczenie możliwości redukcji punktów ma sprawić, że konsekwencje będą realne i długotrwałe, a kierowcy nie będą mogli ich szybko zneutralizować poprzez udział w kursach. Ireneusz Fąfara, dotychczasowy prezes Orlenu, został ponownie powołany na to stanowisko. Stanowisko prezesa Orlenu pełni on od 11 kwietnia 2024 roku. Jak wynika z komunikatu spółki, Rada Nadzorcza na nową kadencję zarządu powołała 8 z 10 jego dotychczasowych członków. Na liście zabrakło Pawła Wojtunika i Witolda Literackiego. W tym roku w warszawskich i okolicznych wodach utonęło już 6 osób. Jak co roku samorząd województwa wspólnie z policją oznacza niebezpieczne miejsca i tworzy listę czarnych punktów wodnych.
8: Mamy nadzieję, że to wydarzenie i wszystkie inne, które służą promowaniu bezpiecznych zachowań nad wodą, będą właśnie sprzyjały temu, że ludzie będą gdzieś mieli pewne przemyślenia, jeśli chodzi o wybieranie się nad zbiorniki wodne, aby zawsze pamiętali, żeby nie wchodzić do wody po spożyciu alkoholu i żeby przede wszystkim wybierać te miejsca bezpieczne, czyli kąpieliska strzeżone.
7: Mówiła Aleksandra Wasiak, rzecznik Komisariatu Rzecznego w Warszawie. Znak czarnego punktu wodnego to wyraźne ostrzeżenie przed wchodzeniem do wody. Najczęściej oznaczane są nim miejsca, gdzie doszło do utonięć. Łącznie na Mazowszu jest ich 114, z czego 23 na terenie Warszawy. Biało-czerwoni zagrają towarzysko z piłkarzami Nigerii. Spotkanie zacznie się o godzinie 20.45. Mecz będzie na Stadionie Narodowym, dlatego czekają nas utrudnienia drogowe w Warszawie. Standardowo od godziny 18.30 do 20.45 na Saską Kępę wjadą tylko pojazdy osób posiadających identyfikatory SK, taksówki, jednoślady oraz autobusy komunikacji miejskiej. Wszyscy inni muszą pojechać objazdami. W miarę potrzeb policja może zamknąć też więcej ulic. Okolica stadionu może być zakorkowana.
6: Pogoda.
9: Teraz pogoda. Dalej jest 14 stopni według tego, co tutaj widzę i dalej odczuwalna to 12.
10: No nie, naprawdę?
9: Tak, ale dzisiaj ma być aż 22 stopnie, a inne prognozy podają, że jest już 15.
10: Co za roller coaster.
9: Dokładnie. I jeszcze pojawiło się tu słońce, ale teraz znowu zniknęło. Widzę, że Basia mruży oczy. Czy to dlatego, że słońce cię oślepia, czy dlatego, że go szukasz?
10: Blask. Nie, dlatego, że mnie razi, jak patrzę w chmury, więc prawdopodobnie coś tam się przebija.
9: Coś tam się przebija, dzisiaj ma być 22 stopnie, no i to była... Jaka jest szansa opadów? No, może padać.
10: W nocy niech pada.
9: Wiatr. 13 hektopaskali z tego, co widzę. 14 nawet.
10: Głowy nie urywa.
9: 14 km na godzinę. To była pogoda.
6: Korki.
9: A teraz korki.
10: Mamy to.
9: Jest ze mną Reniusis. Jeszcze raz wam przypomnę. I będziemy
10: stresuję
9: śpiewać.
10: Się.
9: Nie stresuj się, będzie dobrze.
10: Ale dobry kawałek wybrałaś.
9: Lecimy
10: to,
9: z tym.
10: To się zawsze udaje.
9: Dobra, poczekajcie, wyłączę te wiadomości nam. Cześć, Szymon.
10: Lekko.
9: Jest z nami Szymon, ale nie będzie śpiewał. Uwaga. Wszyscy gotowi? A nie, ja nie jestem gotowa. Dobra.
10: Wszyscy. Możesz ściągać z mojej kartki. Tak, ten dźwięk znają wszyscy.
9: Korki w Warszawie.

0: Dobra, co tam na mapie?
1: Stoi Wawelska, Grójecka, Aleje Jerozolimskie.
0: Czerwono, cała mapa na czerwono.
1: Co jeszcze stoi? Jakieś Ateńska widzę, ale ja

0: To były Korki w Warszawie, Reniusis, Ewekła, dziękuję. Piszcie 886-971-971, czy wam się spodobało.
1: Obudziła.

0: Regulate, Warren G i Nate Dogg, czyli propozycja od Reniusis, która jest dalej z nami, odpisuje wam na wiadomości i czytamy właśnie te wasze wiadomości.
1: Więc bardzo dziękujemy. Scyzor, kierowca autobusu, napisał nam, że czerwcówka już się zaczęła i korkometr się nie myli, wyjazd z Łomianek, odtren w pusty, więc chyba już będzie coraz lepiej, bo już wszyscy powoli wjeżdżają na wakacje, tak to mam rozumieć?
0: Ja bym to tak zrozumiała. Końcówka roku, myślę, że dzieci już też coraz mniej chodzą do szkoły. Czy to prawda, bo ty masz w sumie dzieci?
1: Tak, coś tam chodzą, ale od jutra tak, znowu już nie chodzą.
0: Ale tak już właśnie, jakieś święta są nogą. Znowu. Ktoś napisał, dzięki za tę energię, dobrego dnia, to jest wiadomość od Joanny.
1: Dobry wybór.
0: My wysyłamy dobrą energię też Joannie. Co tu jest napisane? U mnie 19...
1: Stopni Celsjusza, czyli tam już trochę cieplej przy Chopina.
0: Aha, czyli to po prostu zależy od tego, w którym miejscu Warszawy jesteś w tej chwili. Gdzieś może być upał.
1: Ale tego nie czytaj, bo tutaj jakieś propozycje
0: matrymonialne. I jeszcze dostaliśmy wiadomości od was też na WhatsApp. Głosuję na Adriana. Pięknie śpiewacie, dobry na pierwszy wspólny track. Obudziło, czekam na drugi numer za godzinę.
1: Mnie też obudziło, przecież ja tu weszłam ziewając. A już nie ziewam.
0: Najpierw myślę, że obudził cię nasz ochroniarz. Zapewnił ci pierwszą dawkę adrenalinki.
1: A co ty robisz, Ewa, żeby tak rano wstawać? Bo ja jestem zombie rano. A jeszcze mam jedno utrudnienie. Nie mogę pić kawy, bo po kawie gryzę. Jestem po prostu nieprzyjemna, więc jak się obudzić bez kawy?
0: Czy twój piesek to jest chihuahua?
1: Tak.
0: Bo właśnie chciałam powiedzieć, że masz trochę w takim razie taki temperament jak chihuahua.
1: I po prostu kawa na mnie bardzo źle działa, mam jakieś lęki po kawie i potem ten dzień się bardzo źle układa. Więc słyszałam, że zimne prysznice, ale sorry.
0: Ja po prostu wstaję, to jakby, w ogóle po prostu wstaję, robię to na siłę. Wstawanie jest najgorsze, ale jestem ogólnie osobą, która jak już wstanie i się obudzi, to ma dobrą energię. Ja jestem raczej po prostu taką optymistką.
1: A puszczasz sobie rano muzykę, jak wstajesz?
0: Nie. Ja w ogóle nie puszczam tyle muzyki, ludzie mogliby myśleć, że powinnam puszczać, bo często czuję się przebodźcowana.
1: Ja również, ale też zauważyłam, że na mnie muzyka działa jak taka pieśń dla
0: bojownika.
1: Dla bojownika, właśnie dla rewolucjonisty. Ja potrzebuję tej piosenki dnia, która mnie poniesie, doda mi kopniaka.
0: To masz taką piosenkę, która teraz pada ci do głowy, że właśnie niesie cię porannie,
1: to ją
0: puścimy
1: poczekaj, już szukam.
0: Was 886-971-971 o wasze metody na rozbudzenie się, ale też o wasze utwory, które budzą was podczas poranka, kiedy jest wam ciężko. Jaki utwór jest taką waszą poranną kawą? Jaki utwór jest poranną kawą dla Reni?
1: Disclosure, She's Gone Dancing.
0: To wpiszesz tam?
1: Jezus, ja nie wiem, czy ja to umiem wpisać.
0: Disclosure.
1: Ale błagam cię, to nie jest takie
0: dobra,
1: proste.
0: Dobra, to ja napiszę, ale to ty musisz do nich pogadać wtedy.
1: No dobra, to jest taki kawałek, który ilekroć grałam też na setach DJ-skich, to nie ma osoby, She's Gone Dancing, to nie ma osoby, która by się nie uśmiechnęła. Serio.
0: O, jeszcze do nas leci tutaj, jeszcze Jay-Z próbuje się nam wkraść do playlisty. She's Gone Dancing, to jest poranna kawa Reniusis. A co jest waszą poranną kawą? 886-971-971, czekamy.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na ciebie do 6 czerwca.
1: No dobra, młody, gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
2: Zaprawy?
1: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
2: No, dobrej jakości.
1: A jaka?
2: No, niedroga.
1: I dokąd po nią pojedziemy?
2: Do Bricomana.
0: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama.

0: Abandoned grounds, the founder of my title. I'm on to them.
1: Abandoned grounds and afraid. Akademicki Radio Campus. Polecam wam w ogóle, żebyście obczaili sobie ten skład.
2: No,
1: i dziewczyny,
2: świetne dziewczyny.
1: Bo są naprawdę sztosem i nawijają w hijabach. I nawijają o swoich doświadczeniach, o swojej kulturze, o tym, co dobre, tym, co złe. I jak słyszycie, robią to bardzo dobrze, więc polecam wam. A wy pisaliście wam nam na temat tego, jakie są utwory, które was pobudzają. Wasze utwory, które są poranną kawą do pobudzenia. Oddaję ci, Reni, myszkę. Pisaliście w dużej mierze o Disclosure i u wielu z was powtarza się Disclosure, ale nie tylko.
2: Co tutaj? O-o! Cześć dziewczyny, jadąc do pracy, puszczam różne płyty, jedna do pobudzenia i naładowania to piosenka właśnie z płyty Reni Bang. Najbardziej lubię Zostaw wiadomość i Babysitter. O, bardzo dziękuję, ale Zostaw wiadomość to jest rzeczywiście taki sztos budzący, tam raczej jeńców nie bierzemy. Potem też wspaniałe Disclosure, fajnie, dzięki. Ten Jamie
1: XX to puściłyśmy na wasze życzenie.
2: To Jamie jest XX takie wzniosłe, jak ja bym się budziła przy tym Jamie, to bym w ogóle tak chodziła w takim wielkim jakiejś pelerynie i mówiłabym tak półgłosem, bo jakoś mi tak to wzniaśla.
1: Saint Germain, Playground Love, i to jest utwór, który jest wolniejszy, więc też nie tylko pobudzają was utwory, które mają szybki BPM, ale też takie, które są trochę bardziej melancholijne. A to ciekawe.
2: I jeszcze Krystiana napisała nam, że też Disclosure, Run When A Fire Starts Burn. O, i jeszcze napisał, pobudza mnie również wizja nadchodzącego wyjazdu w góry. No, dokładnie coś
1: jak mamy
2: jest.
1: Coś, na co czekamy, na jakieś wyjazdy, to faktycznie potrafi to być dobry
2: kopniak. Ja w ogóle nie śpię wtedy.
1: Jeszcze
2: Ewa,
1: tutaj...
2: zepsułam jak się w tym wszystkim w ogóle.
1: Niektórzy tutaj bardzo mocno, to jest, to nawet mnie pobudziła taka sugestia, łobuzy i mandacik to najlepiej pobudza. To grubiutko, to nawet ja się poczułam pobudzona.
2: A propos właśnie mandaciku, czy ty słyszałaś ostatnie słowa z Kolima?
1: Słyszałam i wiesz co, za chwilę do nich wrócimy, wy już też pewnie trochę wiecie, o co chodzi, a teraz może puścimy ten twój numer Bang, co ty na to?
2: Płyta Bang się nazywa, a musimy z niej jakiś jeden numer wybrać.
1: A jaki byś wybrała?
2: No ten Zosia wiadomość jest naprawdę taki mocny, nie wiem, czy to w ogóle tutaj wszyscy nie umrzemy. Więc może Babysitter, tak, tam jest taki też beat, który może ci się spodobać.
1: Dobra, wpiszesz?
2: Tak.
1: To w takim razie teraz poleci Babysitter od Reni, też na wasze życzenie. Reniusis jest z nami, 886-971-971, to ona odpowiada na wasze wiadomości, więc piszcie, jeżeli macie coś do powiedzenia. Babysitter, Reniusis.

0: Hakuna Matata, Mario w Radiu Campus, trochę afrobitu dla was, 98, same sztosy 97 i 1 FM, a ze mną Reni Jusis, ja jestem Ewa Ekła. Zapytałyśmy was o wasze ulubione utwory, które was pobudzają. Ten temat już na chwilę zamykamy, wysłaliście nam dużo super fajnych propozycji i za to dziękujemy. A teraz trochę zmiana tematu. Nie chcę powiedzieć, że ten afrobit jest połączony ze Skolimem, bo ze Skolimem łączy mi się tylko i wyłącznie disco polo, ale... Skolim i jego ostatnie słowa. I nie tylko Skolim, bo przede wszystkim Mencen. Tak. Sławomir Mencen, który wypowiedział się o artystach, o tym, że artyści to w ogóle są darmo zjady, że właściwie to każdy może robić to, co oni robią i... Czy coś pamiętam? Czy coś jeszcze trzeba
1: tak,
0: dodać?
1: Tak, jakby nie jesteśmy godni wsparcia finansowego rządu. To...
0: Tak, bo to wszystko wyszło z tego, że ci najgorzej przędący artyści mają dostać wsparcie rządowe i powstał taki projekt, no i Mencen się wypowiedział na ten temat, no i powiedział, że artyści właśnie są darmozjadami, tak jak już wam wspomniałam, i że nie są godni tej pomocy, bo jak chcą pomocy, to niech idą do normalnej pracy.
1: No właśnie, ta normalna praca i to na pewno strasznie wszystkich nas, artystów, dotknęło i zasmuciło, bo takie hasła, które właśnie mają kogoś obrażać, umniejszać, poniżać i jednocześnie też straszyć, bo to jest taka kwota 300 milionów złotych, to brzmi naprawdę no, pokaźnie, ale jeśli się zastanowimy głębiej, to tych ludzi, którzy uprawiają takie artystyczne zawody jest bardzo, bardzo dużo. Dużo i to nie są tylko właśnie tacy artyści, którzy mają uznane nazwiska, ale to jest taka ogromna, ogromna grupa osób, które, nie wiem, robią scenografię, piszą scenariusze.
0: Potem znajdę twórcę też, który się wypowiedział na ten temat na Instagramie i bardzo mądrze zresztą. Powiedział o tym, że statystycznie i są na to, co jest obliczone, artyści zarabiają bardzo często poniżej średniej krajowej i zarabiają mniej niż tak naprawdę zakłada w ogóle ta minimalna pensja, dlatego że nie mówimy tylko o Marli Rodowicz. Łatwo jest tak właśnie napędzać i znajdować grupę, która jest winna wszystkim problemom, ale artyści nie mają, tak jak nawet pani w sklepie, która pracuje w Żabce, ma wolne, które jest płatne, ma różnego rodzaju dodatki i świadczenia.
1: Ale przede wszystkim nie mamy ubezpieczenia społecznego, które możemy sobie płacić, ale to są też tak czasami wysokie stawki, że tych osób na to nie stać i bardzo z nich też często nie zakłada jednoosobowych działalności gospodarczych, ponieważ też ich na to nie stać, żeby płacić tak wielkie podatki, więc to jest po prostu ogromna grupa ludzi, którzy ledwo wiążą koniec z końcem i żyją od pierwszego do pierwszego. I to jest taka codzienna rzeczywistość wielu artystów. A to mnie boli, że tutaj umniejszamy w ogóle potrzebie kultury, sztuki, a na koniec dnia każdy sobie włącza Netflixa albo każdy sobie włącza radio i jednak korzystamy z tej kultury wszędzie.
0: Wyobraźmy sobie wydarzenie, na którym nie ma muzyki. I jednak mimo wszystko jakby tych artystów, tak jak mówię, myślimy o tych największych, którzy faktycznie swoje garże liczą w setkach tysięcy lub dziesiątkach tysięcy, ale wielu artystów też to nie są ludzie, którzy, tak jak powiedział pan Mencen, najczęściej po prostu stają i każdy mógłby robić to, co oni robią. To są ludzie, którzy w muzyczne wykształcenie muszą włożyć lata pracy, którzy w to, żeby dojść do poziomu, na którym w ogóle mogą w jakikolwiek sposób zarabiać tego, co robią, muszą też poświęcić godziny, lata pracy.
1: I nie mamy żadnej gwarancji, czy to się uda i czy będzie przynosiło nam jakikolwiek zysk. A słuchajcie, tutaj mowa jest o kwocie 300 milionów złotych z hakiem, natomiast biznesy dostają dofinansowania w rzędu miliardów złotych, a to są biznesy, które już sobie jakoś radzą. I bardzo też mnie zabolały słowa Skolima. Możemy nie lubić różnych gatunków muzycznych, no ale dobrze, to też jest artysta, który teraz odnosi ogromne sukcesy, gdyż gra chyba największą ilość koncertów. Natomiast jego wypowiedź już była totalnie dla mnie dramatyczna, dlatego że tam już były obelgi w stronę artystów. I jakby
0: to za chwilę jeszcze do tego wrócimy, do wypowiedzi Skolima. Puszczę teraz Skrillexa, a wy 886-971-971. Czekamy też na wasze wiadomości i na włączcie się do dyskusji, jeżeli macie coś do powiedzenia. Za chwilę wracamy ze Skolimem, nie z jego muzyką, ale z jego wypowiedzią i rozłożymy ją na części pierwsze. Skrillex, Randomer, Blauan, MC Drika.

0: Los Comunistas, donde stan w Radio Campus 919, same sztosy 97 i 1 FM. Reni już jest z nami, ja jestem Ewa Ekła. Dalej rozmawiamy na temat...
1: No, trudne są te tematy. Widać, że też was wzbudzają dużo emocji. Jeszcze chciałam wyjaśnić, że te pieniądze, to wsparcie ma
0: poczekaj,
1: pójść...
0: Ale poczekaj, bo tylko dla osób, które może się teraz włączyły, mówimy o słowach Sławomira Mencena i Skolima na temat artystów, na temat dotacji i na temat tego, że artyści na nią nie zasługują.
1: Ta dotacja ma pójść również jakby z pieniędzy, które będą z podatku od czystych nośników, więc to tak naprawdę wielcy producenci produkujący ten sprzęt elektroniczny tę opłatę poniosą. Natomiast ja rozumiem, że mamy też 50% uzysków, o czym piszecie, tak? Czyli ten podatek jest odliczany od połowy dochodów. Natomiast słuchajcie, najważniejsza sprawa to jest jednak to ubezpieczenie zdrowotne. I to też, że nie mamy emerytury.
0: I oczywiście... że wszystkie te nasze umowy są przeważnie śmieciowe. I znowu podajecie tutaj, ktoś napisał koronny przykład, Marla Rodowicz. Marla Rodowicz to nie jest koronny przykład artystów, dlatego że większość artystów właśnie zarabia poniżej tej średniej krajowej. I po prostu nie chodzi tak naprawdę o to, żeby im dodawać, żeby oni zarabiali miliardy. Tylko żeby artyści mieli taki status jak każdy inny
1: podstawę dokładnie. I myślę, że to ubezpieczenie zdrowotne i te składki emerytalne to jest największe takie wsparcie. Natomiast zobaczcie, to jest kolejny jakby temat, który ma służyć polaryzacji społeczeństwa.
0: I tak, to też napisał jeden z naszych słuchaczy i my się z tym zgadzamy.
1: Żebyśmy się pokłócili i to jest bardzo przykre. Mnie na pewno też nie tylko właśnie słowa Mencena, ale również Skolima, który jest jednym z artystów, strasznie zabolały, dlatego że on jakby stawia się tutaj wyżej i obelgami innych artystów rozlicza, kto może, kto nie może śpiewać wesołe, smutne piosenki. Natomiast zdajcie sobie też sprawę, że on gra głównie koncerty organizowane przez gminy, miasta i sołtysów, którzy płacą mu z państwowych pieniędzy. Czyli ten artysta, który zarabia absolutnie jakieś największe stawki.
0: I przeklina i seksualizuje wasze dzieci na festynach, bo tak wyglądają jego piosenki, za pieniądze z waszej kieszeni.
1: Tak, na nasze, pani,
0: z naszej,
1: pana,
0: waszej,
1: i
0: mówię też do naszych słuchaczy. Pani, pana,
1: dokładnie
0: damn
1: tak.
0: Day.
1: Tak, więc myślę, że co stało się ta dyskusja bardzo taka emocjonalna niestety służy polaryzacji społeczeństwa i ten efekt politycy osiągnęli.
0: To prawda. I właśnie taka nagonka na... piszecie tu też o rzeczach w stylu, ja mam swój biznes i muszę płacić ZUS. No tak, no, można mieć swój biznes i płacić ZUS, ale tutaj mówimy o ludziach zatrudnionych na umowę śmieciową, na umowy takie jednorazowe, krótkotrwałe, bez żadnego zabezpieczenia. Uważam, że jest to dobry krok, że nie mówi się o tym dużo, jednak ustala się przecież dla ludzi jakąś minimalną pensję, którą powinni zarobić, więc powinno to też dotyczyć artystów, albo po prostu zrezygnujmy z muzyki, zrezygnujmy ze sztuki. Jeżeli uważacie, że artyści nie zasługują na to, żeby ich w jakikolwiek sposób wspierać, albo nawet nie wspierać, a raczej uśrednić i ustandaryzować to warunki ich pracy, no to zrezygnujmy z muzyki w restauracjach, kawiarniach, zrezygnujmy z festiwali, zrezygnujmy ze sztuki. Mówimy też o ludziach,

0: artystów, którzy swoją często bardzo niszową sztuką próbują się wybić, ponieważ są to lata starań i oczywiście każdy z nas w międzyczasie szuka innej pracy, no bo nie da się tylko z tego żyć i jakby...
1: I trzeba mieć kilka źródeł,
0: tak,
1: źródeł
0: mieć
1: tego
0: drugą
1: dochodu.
0: Nogę, ale wierzcie mi, że to jest ogromnie frustrujące, kiedy właśnie robisz jedno, a drugą część dnia i noce poświęcasz, żeby spełnić to swoje marzenie i nie zawsze się to udaje.
1: Myślę, że jest to też bardzo frustrujące, kiedy tak jak w sytuacji, o której rozmawialiśmy w zeszłym tygodniu, jesteś na przykład typem mesem i Biedronka bierze twój głos i używa go do swojej reklamy, ale tak naprawdę nie ma żadnych konsekwencji i nie do końca jesteś w stanie w ogóle ten głos, tą swoją markę, na którą zapracowałeś, ochronić. No to tyle byłoby z tematu. My dalej czekamy na wasze wiadomości. 886-971-971. Niedługo wiadomości, za kilka minut, a teraz The Way I Love You i Georgia Smith w Radiu Campus.

0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
1: Ło, widzisz to co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Reklama.
5: A teraz wiadomości, 9.30. Basia Jankowska, znana jako Barbs. Let's go.
6: Akademicki Radio Campus.
7: Szef MSZ Ukrainy o konflikcie naszych krajów. UOKiK sprawdza nocowanie. Przypomnimy też o jutrzejszych utrudnieniach.
6: Wiadomości.
7: Minister spraw zagranicznych Ukrainy Andrii Sybicha oświadczył, że zaostrzenie relacji między Ukrainą i Polską nie przynosi korzyści ani Ukraińcom, ani Polakom. Według jego słów nie wolno nakręcać spirali nienawiści, gdy wisi zagrożenie ze strony odwiecznego wroga Rosji. Przypomniał, że w ciągu dwóch ostatnich lat nasze kraje prowadziły konstruktywny dialog na sporne tematy historyczne. W ubiegłym tygodniu prezydent Ukrainy nadał jednej z jednostek sił zbrojnych swojego kraju imię bohaterów UPA. Decyzja Zełenskiego wywołała falę krytycznych komentarzy wśród polskich polityków. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów wszczął postępowanie w sprawie opinii na portalu nocowanie.pl. Osoby korzystające z niego nie wiedziały, czy opinie o noclegach w tym serwisie wystawiali ci, którzy rzeczywiście przebywali w danym miejscu.
8: Nocowanie.pl nie informuje także o tym, że umożliwia ingerencję w recenzję. Możliwe jest wyłączanie, a następnie włączanie panelu ocen, co stwarza ryzyko manipulacji. Konsument, widząc ofertę bez recenzji, nie wie, czy ich nie było, czy też właściciel obiektu przestał je pokazywać, bo były dla niego niekorzystne.
7: Mówił prezes UOKiK-u Tomasz Chrustny. Postępowanie może zakończyć się nałożeniem kary do 10% ubiegłorocznego obrotu. Jutro przypada Boże Ciało. Jak co roku w różnych dzielnicach Warszawy będą procesje. W związku z tym niektóre ulice będą zamknięte. Autobusy i tramwaje mogą zmienić trasy lub poczekać na otwarcie ulic. Pierwsze procesje ruszą już o 10:00. Utrudnień możemy spodziewać się aż do 20:00. Dokładną rozpiskę wszystkich tras znajdziecie na portalu Info Ulice.
6: Sportowy Kampus.
7: Już wieczorem reprezentacja Polski koszykarek 3x3 rozegra decydujące mecze fazy grupowej w Mistrzostwach Świata w Warszawie. To spotkania z Azerbejdżanem o 18:55 i obrońcą tytułu Holandią o 20:45. Biało-czerwone w pierwszym dniu turnieju pokonały Madagaskar i przegrały po walce z reprezentacją Czech. W grupie A Polki z bilansem 1-1 zajmują 4. pozycję. Do ćwierćfinału awansują bezpośrednio zwycięzcy, a drużyny z lokat 2 i 3 zagrają w barażach.
5: To była Basia Jankowska i wiadomości, a teraz...
6: Pogoda.
5: Pogoda. Co w pogodzie? Widzę, że zmieniła się o tyle, że teraz odczuwalna to jest 15 stopni, a na termometrach pokazuje się 17, czyli wzrasta i dzisiaj mamy dobić do 23 stopni. I nie wiem, czy wam chcę coś jeszcze powiedzieć o pogodzie. Basia, masz coś do dodania na temat pogody?
9: Jak siedziałam w newsroomie, to słoneczko mi trochę przebijało, więc może będzie trochę lepiej.
5: Dobrze, to jest...
9: Zresztą już stąd widzę niebieskie niebo, więc...
5: To prawda. I też świeci nam w oczy i trochę nas oślepia, więc jest to na plus. Tak, to była pogoda.
6: Korki.
5: No a teraz korki w Warszawie. Uwaga, wszystko skręcam. To jest wybór od Reni. Włączy nam mikrofony.
10: 1-7-1 raz.
5: Dobra, i lecimy z tym. Reni, ty tutaj jesteś szefem, ty decydujesz o wszystkim. Proszę, oddaję ci myszkę.
10: Ja włączę play i kiedy... zrobię mały wstęp.
5: Dobra, a chcesz na to patrzeć? Czy mogę?
10: A czy może to być słychać?
5: A mogę to włączyć, czy nie?
10: No, dajesz. Ja jeszcze chciałam wam powiedzieć, że ten numer też się nadaje na pobudkę poranną.

0: Jakoś poszło, nie zniszczyła?
1: Ja też nie, mam nadzieję.
0: Stoi Wawelska. Co tu jeszcze stoi?
2: Nie, no to już nie jest w ogóle.
0: Ale ja Stanów Zjednoczonych.
2: A ja myślę, że jest w ogóle nieźle.
0: Żelazna jest nieźle, że tak. Znowu nie pokazuje, więc.
2: Że te wakacje już czuć.
0: Już się czuć w powietrzu, to prawda.

0: wygląda jak takie postapokaliptyczne miejsce. Bukowińska stoi, Aleja Wilanowska troszkę.
1: Tam to zawsze.
0: Tak, to prawda. Są takie miejsca, które zawsze stoją.
1: Próbujesz ze mną ostatni raz?
0: Tak.

To były Korki w Warszawie, Reniusis, Basia Jankowska do nas dołączyła na koniec. Nice. No i Ewa Ekła. Za chwilę do was wracamy, a teraz w bańce Desidery w Radio Campus.

kiedy odkrywam kołdrę, muszę jechać już do Wawy, eksportuję ten folder. Przypinanie metek jest moją wielką trwogą. Wstaję z łóżka i już pytają, którą nogą. I nieważne dla nich na co, ważniejsze jest na kogo. A teraz mój przyjaciel patrzy na mnie jakoś wrogo. Czy mogę być Polakiem, a próbować żyć bez troski? Czy mogę wierzyć w Boga, a wysuwać własne wnioski? W końcu wybuduję dom, jeśli przydzielą mi kredyt. Na razie muszę przeżyć.

Próbuję moim tempem, ale presja czasu kurczę. Świeci mi długimi jak tapeta na czwórce. Kiedyś byłem pewien, a teraz bardziej może. Niby coraz lepiej, ale ze stresem trochę gorzej. Byłem dobrej myśli, a nie dostałem się na zorze. Już dawno wszyscy wyszli, ale lubię to co robię. Ciężko spojrzeć im na gościa i mu przyznać, to jest świeże. Gdy z miliona pustych krzeseł wybudował sobie wieżę, sam nie wierzę. Ale tam go już nie zobaczycie, teraz leży gdzieś na trawie i rozkminia swoje życie, a na szczycie zostawił kartkę z życzeniami, żyjcie dobrze, IRL. Nie przejmujcie się głupcami, to był tylko kiepski dzień, a nie złe życie.

0: To był utwór Kiecka od Reniusis wspólnie z Magierą, a Reniusis jest z nami, więc może nam trochę opowiedzieć o procesie tego, jak on powstał na szybko, albo może chcesz nam dać jakieś takie kilka smaczków na temat tego utworu.
1: To ciekawe, bo ten numer jest...
0: Poczekaj chwileczkę.
2: Halo. O, jestem. To jest bardzo ciekawe, bo ten numer jest totalnie popowy, ma taki taneczny beat, ale ten beat zrobił Magiera, który zrobił w życiu mnóstwo hip-hopowych beatów i jadąc do niego myślałam, że zrobimy zupełnie coś innego, po czym kiedy posłuchał, jak śpiewam, namówił mnie właśnie na taki popowy numer i też zobaczyłam po drugiej stronie, że pod tą stylową, totalnie taką hip-hopową, kryje się niesamowicie wrażliwy, też delikatny człowiek, mężczyzna, który jakby on też wpłynął na to, że to moje serce tam się zmiękczyło. Ja tam jechałam w ogóle z takim nastawieniem, że zrobimy razem jakiś punkowo, elektroniczny numer. I co ciekawe, jego właśnie ten palec producencki mnie totalnie zmiękczył moje serce i namówił mnie na taką piosenkę. Więc bardzo jestem za to wdzięczna, bo ja też uważam, że nawet przy takich numerach tanecznych, popowych można się wypowiedzieć, wykrzyczeć, wypłakać. I mimo tego, że to są takie numery, przy których chcecie się tańczyć, mam nadzieję, to jednocześnie ja mam zawsze taką nostalgiczną potrzebę, żeby jednocześnie tańczyć i trochę tam gdzieś sobie pochlipiwać.
0: To jest chyba w jakiś sposób prawdziwa sztuka, że wchodzisz z jakimś zamiarem, a ostatecznie wychodzisz z czymś zupełnie innym. W sensie, że po prostu prowadzą cię tam emocje i że prowadzi cię tam ten moment.
2: Tak, i że nic nie jest jakby skalkulowane, nic nie jest pewne na 100% i bardzo lubię tę drogę i też nie czułam się, że ktoś mi coś narzucał. Ja czułam się po prostu, że to była synergia, że to było zderzenie naszych osobowości, naszych wrażliwości i lubię też ten proces, kiedy absolutnie nie wiesz, czego się spodziewać i dzisiaj z sentymentem wspominam na przykład ten stres, który mi towarzyszył, kiedy jechałam do Wrocławia, do jego studia, kiedy absolutnie go nie znałam, tylko znałam jego dorobek i czułam się, mimo tego, że tyle lat jestem na scenie, tak totalna debiutantka, która zaczyna znowu, muszę znowu o kimś coś, komuś sobie, o sobie opowiedzieć, ten ktoś też mnie zna, tylko z mojej twórczości, nie osobiście i to wszystko się zawsze składa na jakiś tam stres, ale to mobilizuje i potem jak wychodzisz z jakimś pomysłem na piosenkę, który cię tak uskrzydla, to czuję, że właśnie dla takich momentów warto to robić.
0: To w takim razie dzięki wielkie. To był numer Kiecka i Reniusis z nami. Za chwilę jeszcze do was wracamy, wrócimy do was z Jacobem, a teraz trochę hip-hopu. Airtime od Cardi B w Radio Campus.

0: Cardi B, to za nami za 10 minut, godzina 10, a my włączamy się już z Earl Jacobem. Hello, Jacob.
1: Nie wiem, czy mnie słychać. Słychać mnie?
0: Słychać, a ty siebie nie słyszysz?
1: No nie słyszę, się teraz się słyszę.
0: No to dzień dobry, słuchaj.
1: Dzień dobry.
0: Chcemy z tobą porozmawiać o sporcie. Reni ma jakieś pytania, ja ci powiem, że idę dzisiaj na mecz Polska-Nigeria na Stadion Narodowy. Co czujesz w związku z tym?
1: Nic nie czuję. Znaczy w związku z tym, że ty idziesz, to się bardzo cieszę, ale nic nie czuję w związku z tym meczem niestety, bo
0: jest przyjazny.
1: Nie, bo zobaczyłem, wiecie co, zobaczyłem mecz Ukraina-Polska i był tak pozbawiony... Nie wiem, emocji, w sensie takim, że nie do końca wiadomo, po co są te mecze.
0: Czyli myślisz, że nie będzie tam emocji, po prostu, że to będzie nudne?
1: No i czy, nie chcę ci zepsuć zabawy.
0: Czy nawet gorzej, bo myślisz, że Polacy przegrają po prostu?
1: Ale to, ale niech przegrywają, w sensie to jakby nie jest najważniejsze. Znaczy, no zależy pewnie, o kogo zapytać, ale chodzi o to, że oglądając ten mecz miałem wrażenie, że wszyscy się tam nudzą. W sensie wszyscy, włącznie z piłkarzami, z sędzią, z kibicami. W ogóle to był tak, że to był mecz specjalnie zrobiony trochę wcześniej, bo nie w godzinach wieczornych, tylko 17:30, po to, żeby dzieci tam z Wrocławia, wszystkich z innych miast mogły się dobrze bawić w ramach Dnia Dziecka i widziałem takie zbliżenia na dzieci, które po prostu się zsuwały z tych krzeseł, po prostu gdzieś tam, wiecie, już tak ledwo wytrzymywały. Mecz był strasznie nudny. Więc mi też nie towarzyszą żadne emocje, dlatego że no jest to mecz towarzyski o nic, także lekko.
0: Dobra, dziękuję, bardzo mnie nastroiłeś pozytywnie do tej gry, będę naprawdę przypominała sobie twoje słowa
1: w trakcie. Ale ja pewnie nie chciałem.
0: Dobra, to teraz Reni, może zadasz jakieś pytanie, które bardziej...
2: Mnie nurtuje takie pytanie, słuchajcie, czy na całym świecie są też takie zwyczaje jak w Polsce, bo ja byłam na stadionie Legii, na koncercie chciałam powiedzieć, jeszcze nie, na meczu z moimi dzieciakami i przez cały mecz słyszeliśmy totalnie wulgarne piosenki. Czy tak jest na świecie? Bo oni siedzieli z oczami jak 5 złotych i jakby zastanawiali się, dlaczego też policja musi chronić tę drużynę, która przyjechała. I jakby oni są wychowani na wschodnich sztukach walki, gdzie jest totalny szacunek dla drugiej strony. I czy tak jest na całym świecie, czy to jest tylko domena Polski?
1: Na pewno nie jest to domena Polski, jest to domena na pewno wielu krajów również europejskich.
0: Na przykład Brytole też to mają.
1: Myślę, że tam jest też trochę inny styl też kibicowania, jeśli chodzi o kontakt fizyczny, że tak powiem, bo to co mówisz a propos oddzielania ich od siebie kordonami policyjnymi, to faktycznie gdyby tych kordonów policyjno, powiedzmy tam z ochroniarskich nie było, to pewnie tam by się działy nieprzyjemne rzeczy, tak fizycznie również. A czy na całym świecie? Pewnie są miejsca bardziej przyjazne niż stadiony w Polsce, chociaż to i tak się bardzo, bardzo może być ciężko ci w to uwierzyć, ale bardzo, bardzo się poprawiło.
2: Wiem, bo ja widziałam bardzo dużo właśnie rodzin i teraz też mówiłaś tutaj, że na tym polsko-ukraińskim meczu też było bardzo dużo rodzin, więc myślę, że w ogóle jest teraz taka promocja właśnie, chodźmy, spędzajmy w ten sposób czas rodzinami i dla mnie to jest spoko, ale ja nie mogłam wytłumaczyć tych wszystkich słów, które tam padały, bo to było dla nich szokujące, oni nigdy nie słyszeli tylu, wiesz, no, kontrowersyjnych i obraźliwych piosenek.
1: Znaczy, ja nie będę zupełnie, wiesz, ja jako aktywny powiedzmy kibic, oglądacz meczów w całej Polsce tak naprawdę, nie będę nigdy bronił takiej postawy wulgarnej, dlatego że po prostu wiem, że ona jest i ona jest ciężka dla wielu osób do zniesienia i odstraszająca dla wielu osób. Myślę, że tych rodzin, o których mówimy, po prostu byłoby jeszcze więcej, gdyby nie to, że właśnie wiele osób po prostu nie wróci na mecz, czy to Legii, czy Widzewa, czy każdego zespołu.
0: No jest dalej
1: w Polsce,
0: taki przelot, że jeżeli jesteś właśnie takim kibicem, który aktywnie w ten sposób nie uczestniczy w grze, to jesteś jakimś tam piknikiem. Ale przejdźmy do tego, co u ciebie dzisiaj w programie.
1: No to będziemy na pewno rozmawiali o koszykówce w wydaniu stołecznym, o co zapowiadałem w zeszłym tygodniu.
0: Derby.
1: Dlatego derby wygrane przez warszawską Legię i to, że Legia będzie grała w finałach Orlen Basket Ligi. Będziemy rozmawiali też o tym, że trwają pod Pałacem Kultury Mistrzostwa Świata w koszykówce 3x3 i o tym będzie rozmawiał ze mną Piotrek Wysołowicz ze Sport.pl. Stojąc obok mnie Szymon Stępień z podcastu Break the Ace opowie troszkę o trwającym turnieju Roland Garros. I na drugą część audycji zaprosiłem Bartka Perguła, czy naszego kolegę redakcyjnego, i pogadamy sobie o zakończonym właśnie przez warszawską Polonię piłkarską sezonie 25-26. Czyli bardzo dużo gości i dużo tematów.
2: A macie jakąś ulubioną piosenkę, taką, która was właśnie tak sportowo nastraja?
1: Ale mówisz w sensie na stadionowo, czy...
2: Nie, ciebie tak w ogóle.
1: O kurczę, to trudne pytanie. Wiesz co, Ulubionej to chyba nie mam. Znaczy jest cała masa piosenek, które się fajnie sprawdzają jako stadionowe piosenki. W Polsce trochę mniej, bo w Polsce ten repertuar dużo...
2: Ale mnie to mega wzrusza, jak wszyscy śpiewają Czesława Niemena. Naprawdę, to jest piękny moment.
1: Tak, to jest piękny moment i wiesz co, w Polsce dużo klubów ma swoje hymny. Gdzieś tam się śpiewa Grechutę, gdzieś tam się śpiewa...
2: Ambitnie!
1: Tak, są takie piosenki, które...
0: No rzeczywiście... Legia ma przecież.
1: Naprawdę są miejsca, gdzie faktycznie ta muzyka jest obecna, chociaż myślę, że niedoścignionym wzorem muzycznym w świecie jest Anglia. O.
0: Super, to wszystko po 10 u Jacoba, za chwilkę reklama, a potem Stilo od Reni Jusi. Z tymczasem my żegnamy się. Dziękuję ci, Reni, że byłaś ze mną i prowadziłaś ten program. Mam nadzieję, że nie zraziłaś się, że jeszcze do nas wrócisz.
2: To ogromna przyjemność i tak się jaram totalnie korkami, uwielbiam środowe wydawnictwa, nie mogę powiedzieć, kiedy śpiewasz korki i będę na pewno odliczać do kolejnej środy. Dziękuję za zaproszenie. To był zaszczyt. I do
0: dzięki
2: następnego.
0: Wielkie. Była z nami Reni Jusi, ja jestem Ewa Ekła. Słyszymy się za tydzień w środę, a wy miejcie wspaniały dzień. Reklama, potem Stilo. Reklama.
3: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na ciebie do 6 czerwca.
4: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa. Reklama.

0: Możecie pastila. Statek na.
1: Tu Campus. 97.1 FM.

0: 10.05, audycja Sporty, Kuba Sadowski, Jacob w Radio Campus, jak zwykle co środę o godzinie 10 na 97.1 FM, radiocampus.fm. Dzisiaj zatrzęsienie gości, bardzo cieszy mnie taki stan rzeczy i takie dni, kiedy rzeczywiście goście się niemalże mijaliby w drzwiach, gdyby nie to, że część jest zdalnie, część jest na żywo, część jest, nie no, generalnie tak, zdalnie albo na żywo. I pierwszym gościem dzisiejszym jest Piotr Wesołowicz ze sport.pl, cześć.
1: Cześć, dzień dobry, witam serdecznie.
0: Domyślam się, że ty jako kibic koszykówki, jako kibic warszawskiej koszykówki życzyłbyś sobie, żeby taki przełom maja i czerwca był w Warszawie przez okrągły rok.
1: No jest naprawdę klęska urodzaju teraz to, co się dzieje w stolicy, no bo chyba pod koniec tygodnia, a może na początku, tak, na początku tego tygodnia trzeba było wybierać, czy wybrać się na otwarcie Mistrzostw Świata 3x3 pod Pałac Kultury, czy może jednak wybrać mecz playoff Legia Dziki, czyli derby w półfinale, o to, kto wejdzie do wielkiego finału i zagra o złoto, więc no rzeczy, które jeszcze parę lat temu nawet nam się nie śniły, a teraz rzeczywiście Warszawa jest absolutnie stolicą koszykówki.
0: Mecz, to znaczy seria playoff między Legią i Dzikami już się skończyła. Jakbyś mógł tak w telegraficznym skrócie, oczywiście nie da się tych wszystkich emocji przenieść w skrócie telegraficznym, ale trochę radiowe realia tego niestety wymagają. Gdybyś mógł powiedzieć, jak wyglądała ta rywalizacja?
1: W teorii wszystko się zakończyło szybko tak zwanym sweepem, czyli zmieceniem rywala bez porażki. Legia wygrała 3-0 i widać, że jak powiedział Grzegorz Grochowski, czyli kapitan Dzików po ostatnim meczu, jest po prostu mocarna. Legia broni tytułu, jest naprawdę silna i wydaje się, że nikt jej nie jest w stanie zatrzymać w drodze po kolejne złoto. Wiemy, że stanie na jej drodze za stal Zielona Góra, ale wszystko wskazuje na to, że to złoto zostanie w Warszawie, co jakby nas w stolicy bardzo, bardzo cieszy, ale rzeczywiście Dziki miały swój piękny sen, bo to był ich debiut w playoffach, awansowały do tej najlepszej ósemki po raz pierwszy w swojej króciutkiej historii i od razu wyeliminowały Trefla Sopot, czyli naprawdę silną drużynę niedawnego mistrza Polski. Wszyscy marzyli w tym klubie o złocie, o walce o to złoto. No, zatrzymali się na Legii, więc jeśli na kimś się zatrzymać, to właśnie może w takiej derbowej rywalizacji, która naprawdę wyglądała super i na boisku, i na trybunach, bo byłem na meczu na Bemowie, na Legii, także na kole. Kibice Legii i Dzików się siedzieli obok siebie, razem kibicowali, więc no naprawdę krzepiące obrazki.
0: Dodajmy też, że to nie jest koniec sezonu dla Dzików, dlatego że czeka ich jeszcze dwumecz o brąz z drużyną Arki Gdynia, także jest jeszcze szansa na to, że warszawski basket będzie miał nawet dwa medale, bo już wiemy, że na pewno Legia będzie miała albo złoto, albo srebrno, a Dziki są w stanie jeszcze wyrwać brąz z rywalizacji z Arką Gdynia. No dobrze, przeniesiemy się teraz pod Pałac Kultury i Nauki w Warszawie. Znowuż, tak jak podkreślaliśmy, warszawski basket kwitnie. Co się dzieje pod Pałacem Kultury? Jak wyglądają te pierwsze zmagania w ramach Mistrzostw Świata w koszykówce 3x3?
1: No dzieje się przede wszystkim, bo dzieje się bardzo dużo. Oczywiście i reprezentacje męskie i żeńskie walczą o Mistrzostwo Świata, czyli to jest najwyższa skala tych zawodów. Mecze są pasjonujące, ale wiele dzieje się także poza parkietem i to jest wielkie zwycięstwo i Warszawy, i w ogóle koszykówki w Polsce, bo przez lata utyskiwaliśmy, że ta dyscyplina jest niszowa, że musi z tej niszy się wydostać, wygrzebać. No to zapraszam wszystkich pod Pałac Kultury, bo tam się dzieje magia. Wczoraj wieczorem były dzikie tłumy, nawiązując do nazwy właśnie jednej z warszawskich drużyn. Oprócz samego widowiska jest mnóstwo food trucków, jest mnóstwo atrakcji. Można tam wejść nie mając biletu, czyli de facto wysiąść z metra, czy spacerując sobie po centrum, robiąc zakupy w domach towarowych, bam, wchodzimy na mecz, możemy obejrzeć spotkanie, bo ta sesja poranna jest darmowa, czyli w ogóle nie wymaga biletów, a wszystkie atrakcje są dostępne przez cały dzień, nawet późno wieczorem po pracy można się tam wybrać, no i poczuć naprawdę magię, bo no, to jest obiekt otwarty. Jest oczywiście zadaszony, żeby koszykarze i koszykarki nie grali na przykład w deszczu, Ale no ta magia, gdzie widzi się boisko do koszykówki, rywalizację o medale Mistrzostw Świata, a gdzieś w tle świeci się Pałac Kultury, no ciarki przechodzą po plecach. Super, zapraszam wszystkich na pewno fanów koszykówki, bo wszyscy się tam spotykamy i rozmawiamy, dyskutujemy. To środowisko jest żywe, fajne, ale także ci, którzy się koszykówką nie interesują, na pewno się wkręcą w ten klimat. Tym bardziej, że koszykówka 3 na 3 jest taka przyjazna, przyjaźniejsza niż ta na parkiecie 5 na 5. Szybciutko można złapać zasady i chłonąć emocje.
0: Nie opuszczę cię entuzjazm nawet w kontekście kiepskich wyników polskich koszykarzy.
1: Tak, ja podkreślam to, że koszykówka 3 na 3 jest. No mam nadzieję, że się nikt nie pogniewa, kto tę dyscyplinę uprawia. Jest dość losowa i te wyniki też są dość losowe. Oczywiście no, nie da się przypadkiem zdobyć Mistrzostwa Świata, ale tak szybko i tak wiele dzieje się na parkiecie w trakcie tych 10 minut. Piłka tak często wypada z kosza, jest taka przepychanka, bijatyka, można powiedzieć wręcz, buzujące emocje, że łatwo przegrać, łatwo wygrać, prześlizgnąć się albo szybko odpaść. Polacy przegrali dwa pierwsze mecze. Mówię oczywiście o drużynie męskiej, o włos, zwłaszcza ten mecz z Łotyszami, pierwszymi mistrzami olimpijskimi z Tokio 2021. No szkoda, ale to jeszcze nie jest koniec. Uwielbiamy matematyczne szanse, więc jeszcze te matematyczne szanse na wyjście z grupy mamy. No ale jeśli nie panowie, to panie, które są czwartą drużyną świata z poprzedniego roku, z Ulan Bator, i liczymy, że one powalczą o nie tylko o wyjście z grupy, ale właśnie o końcowy triumf. To też są dzisiaj dwa mecze, rozgrywają, tak.
0: Drodzy radiosłuchacze, jak słyszeliście, naprawdę moc atrakcji w najbliższych dniach, cały czas pod Pałacem Kultury i Nauki, nie tylko dla tych, którzy mają bilety, ale dla tych też, którzy tych biletów nie mają lub nie zdążyli, lub po prostu nie było ich na te bilety stać. Po prostu pójdźcie pod Pałac Kultury, spróbujcie poczuć atmosferę tych Mistrzostw Świata i tego sportowego święta, o którym przed chwileczką opowiadał wam pierwszy z moich dzisiejszych gości, czyli Piotr Wesołowicz z serwisu sport.pl. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Dziękuję również, do usłyszenia.

0: studio. Obok mnie siedzi już Szymon Stępień. Szymon Stępień, którego znacie z anteny Radia Campus, znacie też na pewno z podcastu Break the Ace. I tak jak tydzień temu rozpoczynaliśmy turniej, tak teraz możemy pomówić o turnieju w jego fazie już mocno rozkwitającej, dlatego że jesteśmy na etapie ćwierćfinałów, a nawet już znamy część par półfinałowych. I przede wszystkim cześć.
1: Cześć, cześć, witam.
0: Tak, bo ja dzisiaj bardzo dużo mówię, a też przecież trzeba gościom tego głosu szeroko udzielać. No więc słuchaj, zapytam cię najpierw o turniej męski. Turniej męski, który obfituje w niespodzianki i obfituje też w nieobecności, ale dzięki temu, jak powiedziałeś mi poza anteną, zaczęło się granie w takim znaczeniu, że można się poemocjonować nie tylko tymi pięcioma nazwiskami, które w kółko się obracają, co oczywiście jest zrozumiałe, bo wiadomo, że taka jest rola faworytów, żeby dominowali, ale mamy taki, że tak powiem, delikatnie przewietrzony ten turniej. Na co ty byś zwrócił uwagę w związku z tym kibicom? Na co ty byś zwrócił uwagę kibiców tenisa przy okazji właśnie takiego odświeżającego turnieju?
1: No zwróciłbym uwagę na to, że Aleksander Zwieriew, czyli Niemiec, tutaj może w końcu zdobędzie ten wielki szlem, bo on jest takim zawodnikiem, który ciągle nie może tego wielkiego szlema zdobyć. No i teraz jest na to wielka, dobra szansa, ponieważ jest już w półfinale, więc jeszcze jeden mecz i to zwycięstwo może być w jego rękach, no bo on zawsze, no ma, jest ten problem, że zawsze albo się musi mierzyć z tymi najlepszymi, czy to Sinner, czy Alcaraz, czy w przeszłości Nadal, no zawsze ktoś z tych najlepszych mu przeszkadzał, no ale teraz ta droga jest, tak jak mówię, tutaj otwarta, no i myślę, że on tutaj może w końcu, może to się spełni, to jego marzenie. Natomiast no jeszcze są w grze inni zawodnicy. No mamy tutaj, co ciekawe, no nie ma Sinnera, mówiłeś, no nie, ale mamy trzech innych Włochów, więc ta ścieżka włoska jest otwarta, o dziwo. Gra Arnaldi, gra Berrettini, który kiedyś już docierał do choćby finału Wimbledonu, także on już ten smak na przykład tego wielkiego szlema zna. No więc tutaj się, jeśli chodzi o Włochów, dzieje. No wczoraj był ten mecz, świetny mecz ogólnie. No grał dwóch młodych 19-latek z 20-latkiem, João Fonseca, brazylijska gwiazda. No taki, można powiedzieć, bóg tenisa brazylijskiego, bo on jest tam wręcz ma status świętego w swoim kraju. No grał z tym Mężczykiem, z Czechem. No i tutaj Mężczyk się postawił i tutaj ostatni set to były frytki, że tak powiem. To, co prezentowali obaj. Świetne tam były zagrania, skróty, dojścia do piłek. No, to trzeba sobie po prostu zobaczyć, bo ja też nie umiem wszystkiego tak opisać.
0: Oczywiście.
1: Mało mamy czasu, ale jak ktoś ma możliwość, odtwórzcie sobie końcówkę trzeciego seta. Tam był jeszcze tiebreak. Panowie zagrali kapitalny tenis, więc jest to na pewno przyszłość męskiego tenisa.
0: Czyli to, że nie widzimy już na kortach w Paryżu tych największych, oprócz oczywiście Zwieriewa, o którym powiedziałeś, to jakby mimo tego to jest dla ciebie turniej, który cię cieszy.
1: Tak, no zdecydowanie, bo też tak jak mówiłem, też często to gdzieś powtarzam, że no jesteśmy ostatnio przyzwyczajeni do tego, że widzimy albo Sinnera, albo Alcaraza. Ci dwaj zdominowali rzeczywiście ten tenisowy świat, męski tenisowy świat. No a tutaj mamy zupełnie nowe rozdanie, nowe scenariusze nam się tutaj piszą w Paryżu. I to cieszy, że właśnie dochodzą do głosu inne nazwiska. No i to powoduje, że no, ten turniej nabrał trochę nowych barw i trzeba go najzwyczajniej śledzić, bo co mecz, co dzień to jest nowa historia.
0: Skoro o nowych historiach i o nowych nazwiskach dochodzących do głosu, to teraz chciałbym spojrzeć, oczywiście, bo na pewno wszyscy, którzy słuchają naszej audycji, spodziewają się, że tego tematu dzisiaj będziemy, ten temat będziemy dzisiaj szeroko poruszać. Maja Chwalińska, czyli tenisistka, która bardzo długo wybijała sobie drogę do tego miejsca, w którym jest. A przypomnijmy, że jest absolutną rewelacją tego turnieju i znajduje się w ćwierćfinale Roland Garros. I chciałem cię zapytać, oczywiście to są czasami pytania z pogranicza może jakiejś takiej nieuchwytnej magii sportu, ale w czym ty byś upatrywał źródła jej tego, nazwijmy to wprost, sukcesu już teraz?
1: jest po prostu inna od wszystkich. I to zaznaczają już w tej chwili nawet najlepsze tenisistki. Kiedyś, te parę, nie wiem, dni, tygodni, miesięcy temu, no myślę, że nikt nie słyszał aż tak bardzo o Maji Chwalińskiej, zwłaszcza tej, jeśli mówimy o czołowych tenisistach, w ogóle nawet dziennikarze ze świata, no to nazwisko się zaczęło przewijać. No Maja jest zdecydowanie inną zawodniczką od innych. No teraz tenis zmierza trochę do tego, że gramy siłowo. Nie ma tam jakiejś takiej finezji, czyli czegoś, coś...
0: Nawet w wydaniu kobiecym, że jakby tak. Ta finezja ustępuje według tego, co mówisz rzeczywiście, bo jakby ty jesteś tutaj osobą ekspercką, że tenis kobiety również jest siłowy, natomiast Maja łamie to jakby poprzez taką niespodziewaną trochę delikatność i finezję, która jest chyba trochę taką zaskakującą sytuacją dla rywalek, prawda?
1: Tak, no one nie potrafią, to one podkreślają, to się przewija w konferencjach już pomeczowych. No, mają czasem pewien plan na mecz, natomiast Maja burzy ten plan, mówiąc wprost, ponieważ gra tak
0: jest... Ja mogę wtrącić, no. Że rywalki miały świetny plan na ten mecz, ale Maja go nie zrozumiała.
1: Najzwyczajniej tak. No, więc to, co mówię, no Maja jest... ciężko Maję tutaj nadążyć za Mają, bo zawsze zagra coś innego. Nigdy się zawodniczki nie są w stanie spodziewać, czy zagra teraz skrót, czy zagra dłuższą piłkę, czy, nie wiem, będzie serwis wyrzucający, czy jakiegoś kika zagra, no nie wiesz po prostu, to jest tak niestandardowa zawodniczka, no i myślę, że to spotkanie, które dzisiaj rozegra już o godzinie 11 swoją drogą, więc zaraz jak tu się skończy audycja, Maja wchodzi na kort Filipa Chatrier, no i zagra z tą Anną Kalińską, która też bije, to znaczy lubi mocno uderzyć, no i pytanie, jak się w tym meczu odnajdzie Maja Chwalińska. Ja bym tak się tutaj nie przekreślał, też tobie tutaj mówiłem, że podobno się kursy nawet zmieniały, tutaj tak. Macherzy typowali, że no nawet, że Maja jest w stanie ten mecz wygrać. No teraz się one chyba zmieniły, no ale co pokazuje, że jest jedyną zawodniczką nierozstawioną z tej całego tego grona ćwierćfinalistek. No i zobaczymy, no tutaj Maja jest, nie jest faworytką, myślę, ale może znowu tutaj namieszać. Ja gdzieś nawet napisałem w jakimś poście, nie wiem, chyba na Instagramie, że

0: Nie, dzikiej karty Mai Chwalińskiej. Powiedz mi, co to by oznaczało, gdyby ona tę kartę dziką otrzymała, jaki byłby wtedy jej status turniejowy przy okazji kolejnego wielkiego szlema?
1: No to po prostu powoduje, że Maja nie będzie musiała grać ponownie kwalifikacji, bo teraz już gra chyba 8 mecz z rzędu, już teraz nie pamiętam, ile tych spotkań rozegrała, ale tak, no nie będzie musiała grać w Londynie w kwalifikacjach, co by było dużym, tak, to by bardzo pomogło jej najzwyczajniej, bo to jest dodatkowe mecze, wiadomo, więcej czasu na korcie, a tak to od razu wchodzisz do turnieju, do drabinki głównej i grasz, więc no zobaczymy, czy to się uda, no nie jest to powiedziane, też przypomnijmy, że choćby w zeszłym roku Louis Boisson, taka francuska, doszła też do finału, półfinału, przepraszam, Roland Garros, no ale już tej dzikiej karty nie otrzymała, więc no też nie jest tutaj powiedziane, że tak się musi stać, że Maja rzeczywiście tę dziką kartę otrzyma. Jak nie teraz, to zagra najwyżej podczas US Open, no bo już ten ranking sobie buduje.
0: Jasne.
1: W tej chwili jest w rankingu Live 49, może być tylko wyżej, czego tutaj Maji życzymy. No ale to jest, tak jak mówię, no dzika karta, zobaczymy, co się stanie. Jest zgłoszone, ale co się wydarzy, nie wiem.
0: A jakby to wyglądało, bo tak już będę trochę drążył ten temat dzikiej karty, jeśli jesteś w stanie tak teraz z głowy powiedzieć. Gdyby ona tę kartę dziką otrzymała, to znaczy, że dostaje jakby od razu miejsce w drabince tej od pierwszej rundy, czy...
1: Tak, nie musi grać, to co powtarzam, no nie gra najzwyczajniej kwalifikacji, to jest...
0: Ale to się musi odbyć czyimś kosztem.
1: No, pewnie tak. Na przykład teraz popatrzmy na przykład na mężczyzn. Tutaj jest taki Francuz Coame, 19-latek też tutaj będzie nawet grał w Poznaniu, tak tutaj zdradzę, podczas Challengera u nas w Polsce już za niedługo. No i jemu na przykład Federacja Francuska przyznała tę dziką kartę, ale to właśnie masz Federację Francuską, no to ta federacja, że turniej się odbywa tutaj na paryskich kortach we Francji, no to Francuzowi łatwiej przyznać, a że to jest turniej potem w Anglii, no to raczej Brytyjczycy tak tutaj mają większe szanse na to, żeby zawitać w drabince głównej. No ale, no mówię, losowość, loteria, może się tak stanie, że ją zobaczymy, może nie.
0: Po godzinie 11 mecz Kalińskiej i Anny Kalińskiej i Mai Chwalińskiej. Myślę, że w wielu szkołach, zakładach pracy będzie spoglądane z ukosa na jakieś telefony, laptopy i być może telewizory, bo myślę, że mamy ten taki fajny moment, kiedy rzeczywiście nie tylko Iga Świątek jest tą bohaterką kortów, ale również Maja Chwalińska, która, tak jak powiedzieliśmy na samym początku, bardzo długo wydeptywała sobie drogę do tego, żeby zagrać właśnie w ćwierćfinale Wielkiego Szlema, co jest jej największym sukcesem w karierze, prawda? Do tej pory.
1: Zdecydowanie.
0: Szymon Stępień z serwisu Break the Ace był moim drugim dzisiejszym gościem. Trzymamy dzisiaj kciuki za Maję Chwalińską i za to, żeby ten turniej w dalszym ciągu przynosił nam wszystkim sympatykom tenisa takich emocji jak do tej pory, czyli po prostu, żeby był ciekawym turniejem z niecodziennymi rozwiązaniami.
1: Tak jest. Dzięki wielkie. Yeah. Less of that soppy bullshit.

0: Autopromocja.
1: Jesteś tryhardem i tłuczesz soulsy bez oglądania napisu You Died? A może pykasz tylko w FIFA? Albo grasz na telefonie? Czy od 25 lat tylko Tibia? To nie ma znaczenia. Tutorial jest dla wszystkich. Premiery, recenzje, pogaduchy i rozmowy z zajawkowiczami ze świata gamingu. Tutorial w każdą sobotę po 16. Zapraszam, Kamil Michałowski.
0: Autopromocja.
2: Godzina 10.30, Basia Jankowska.
3: Serwis akademicki.
2: Trwa piknik dla zdrowia organizowany przez studentów pielęgniarstwa ZAWF-u. Do godziny 12 możecie wziąć udział w bezpłatnych badaniach profilaktycznych, warsztatach o zdrowym odżywianiu, zajęciach ruchowych i konkursach. To wszystko znajdziecie na sali gimnastycznej numer 1 w budynku głównym AWF-u. W najbliższy wtorek o 9 na Wydziale Nauk Ekonomicznych UW przy ulicy Długiej 44/50 będzie Dzień z Ekonomią. W programie wykłady, warsztaty, spotkania i prezentacje programów Wydziału Nauk Ekonomicznych. Wydarzenie jest skierowane do uczniów szkół ponadpodstawowych, maturzystów oraz wszystkich osób zainteresowanych studiami ekonomicznymi i światem gospodarki. W niedzielę startuje finał akademickich mistrzostw Polski w piłce nożnej mężczyzn. O mistrzostwo zawalczy 16 najlepszych akademickich reprezentacji piłkarskich, wyłonionych spośród ponad 200 klubów uczelnianych AZS. Rozgrywki potrwają do 10 czerwca. Finał mistrzostw będzie w strefie sportu Warszawa Rembertów przy ulicy Strażackiej 121. Resort Nauki przygotował projekt noweli ustawy zmieniający zasady ewaluacji działalności naukowej. Teraz ma się ona opierać na dwóch filarach: ewaluacji przeprowadzonej dla dyscyplin i ocenie potencjału danej jednostki. Ocena potencjału ma bazować na ocenie eksperckiej, w ramach której działalność podmiotu jest weryfikowana niezależnie od mierników stosowanych w ewaluacji. Więcej o nowym projekcie przeczytacie na stronie naukawpolsce.pl.

0: Tydzień w sporcie wyczynowym to jest naprawdę szmat czasu, bo tydzień temu rozmawiałem z moim trzecim dzisiejszym gościem poza anteną jeszcze wtedy o tym, jak będzie na początku czerwca wyglądać warszawska Polonia. Czy będzie pierwszoligowcem, czy będzie drużyną z ekstraklasy. Już teraz wiemy, że tą ekstraklasowiczką nie będzie, przynajmniej przez kolejny rok, dlatego że w barażach musiała uznać wyższość wieczystej, która zresztą potem wieczysta wygrała baraże i ona będzie grać w ekstraklasie, także tu mamy już full rozwiązań. Natomiast w Warszawie i przy Konwiktorskiej trzęsienie ziemi. Cześć Bartek.
1: Cześć Kuba, właśnie miałem mówić, że dowiedzieliśmy się w ciągu tego tygodnia jeszcze trochę więcej.
0: Tak, no założyliśmy, że będziemy widzieli spora, wiemy naprawdę z jednej strony więcej, z drugiej strony wielka, nie wiadomo co dalej, jak dalej będzie wyglądać drużyna Polonii. Powiedz mi, czy ty będziesz za trenerem Pawlakiem w jakiś sposób tęsknił? Halo, Bartek, czy jesteś z nami?
1: Halo.
0: O, teraz się słyszy. Nie
2: wiem, czy słyszałeś... mi i internet.
0: Nie wiem, słyszałeś moje pytanie. Moje pytanie jest takie, czy ty będziesz tęsknił za piłką nożną, jaką proponowała drużyna Mariusza Pawlaka? Chodzi mi o to, że Mariusz Pawlak nie jest już tym trenerem i czy ty będziesz do tego futbolu jakoś tęsknił?
1: Mam nadzieję, że nie. To znaczy, lubiłem tę drużynę. Zobaczymy, co przyjdzie. Mam nadzieję, że to nie jest najlepsze, na co jesteśmy sobie w stanie pozwolić, powiem to w ten sposób. Na pewno będę tęsknił za Gawińskim, na pewno będę tęsknił za jego formą w ataku, ale jeżeli chodzi o cały styl naszej gry, no to chciałbym nie tęsknić za jakością naszej defensywy, chciałbym dostać coś lepszego i chciałbym może nie tęsknić za zdobywaniem goli tylko przez wrzucenie piłki na głowę świetnego Zjawińskiego. Może tutaj też uda się wymyślić coś lepszego, no ale to może nie ściągnąć tej głowy, bo szczerze mówiąc boję się, że mogę zatęsknić.
0: No bo już poza zmianami, o których powiedziałem, czyli o tym, że nie ma już trenera Mariusza Pawlaka, nie ma też już dyrektora sportowego Piotra Kosiorowskiego, który doprowadził wraz z dwoma kolejnymi trenerami do tych dwóch baraży niewygranych, więc wydaje mi się, że to jest taka sytuacja, w której po prostu trzeba poszukać innego rozwiązania. Powiedziałeś się Łukasz Zjawiński jest już piłkarzem warszawskiej Legii, tam będzie starał się w dobrze znanym sobie środowisku udowodnić, że nie tylko jest piłkarzem świetnym na warunki pierwszoligowe, ale też piłkarzem świetnym na warunki ekstraklasowe. Co z tego wyjdzie, to się okaże, bo wiadomo, że Legia to są zupełnie inne buty, zupełnie inny rozmiar, że tak powiem, odpowiedzialności i presji również, bo to wiadomo, zawsze inaczej koszulka Legii waży, tak mi się przynajmniej wydaje. Powiedz mi, co uważasz na temat tego, że nowym trenerem Polonii może być, bo wcale nie jest powiedziane, że będzie, Piotr Stokowiec.
1: To jeszcze słowo o Zjawińskim. Jestem ciekaw, jak sobie poradzi. Myślę, że dobrze wróży mu Marek Papszyn, to znaczy to jest chyba napastnik takiego typu, który Papszyn lubi. Z drugiej strony tak sobie myślę, że jakby życzę Zjawińskiemu po prostu, którego no, cenię po tych dwóch latach, żeby Legia nie znalazło sobie za jakieś 3 miesiące, wiesz, jakiegoś tam Bałkanowicia czy innego zawodnika nie wiadomo skąd, który nie będzie im strzelał goli, ale którego będą woleli wystawiać, bo to z kolei byłoby nie w stylu Papszuna, ale w stylu...
0: Znowu Bartek zniknął, znika, pojawia się. Czy jesteś, Bartek, z nami dalej? Nie ma Bartka z nami przez chwilę jeszcze. Czekamy, aż się ponownie połączy. Ja tylko uzupełnię informację o to, że Łukasz Zjawiński wypełnił po prostu kontrakt na full, że tak powiem, do ostatnich dni. Grał zresztą w Polonii do ostatnich jej meczów. Potem, zresztą dawno temu powiedział już, że drużynę Polonii opuści w przypadku braku awansu, bo on po prostu w Ekstraklasie chce grać i Ekstraklasie grać musi, bo dwa sezony w pierwszej lidze to wydaje mi się, że jest full. Czy Bartek jesteś z nami teraz już? Mamy cały czas problem z połączeniem się z Bartkiem, więc ja tylko zacznę jeszcze uzupełniać informację, że w przypadku... O, jesteś Bartek? Halo?
1: Jestem.
0: To jest znowu. Ja powiedziałem tylko w okolicznościach, jakich Łukasz Zjawiński opuścił Polonię. No dobra, ale wiesz co, teraz przejdźmy do innych rzeczy, bo trochę nam tutaj te techniczne historie zawężają czas. Powiedz mi, padł taki pomysł, że tak powiem, z zakulisowych rozmów okołopolonijnych, że Polonia chce trochę zmienić kurs z płacenia wysokich kontraktów zawodnikom już ligowym, sprawdzonym, na granie mniej, powiedzmy, już sprawdzonymi zawodnikami, ale zawodnikami, którzy będą szukali tej swojej szansy w Polonii. Również w temacie wychowanków miałoby się zmienić ten kurs. I tutaj Piotr Stokowiec, o którym zdążyłem wspomnieć, jest znany z tego, że z młodymi piłkarzami radzi sobie całkiem nieźle. I czy ty widziałbyś w nim taką osobę, która pozwoli na ten tor Polonii przeskoczyć?
1: Znaczy, ja nie jestem jakoś bardzo przekonany do tego toru. Znaczy, wydaje mi się, że to jest taka rzecz, którą kluby lubią o sobie mówić i częściej marzenie niż rzeczywistość. No to, czy będziemy grali wychowankami, polega na tym, czy trafi nam się po prostu świetny wychowanek. Na tym etapie to chyba jest jednak taka szansa niż jakiś rozbudowany system, który mamy. Ale tak, myślę, że gdyby Stokowcowi udało się taki projekt przeprowadzić, to byłoby dobrze. Tak naprawdę więcej zależy od dyrektora sportowego, którego jeszcze nie znamy. Wydaje mi się, że Stokowiec, kogo dostanie, z kim będzie pracował, z tym będzie pracował i będzie to robił raczej nieźle. Mam nadzieję, że raczej na poziomie pierwszej ligi. No ale musi dostać, cóż, bo mamy dziury. No, chociażby na pozycji napastnika, o czym już mówiliśmy, ale to przecież nie wszystko.
0: Mówiłeś o stoperach i tak się składa, że wszyscy właściwie stoperzy, wszyscy zawodnicy grający na środku obrony prawdopodobnie odejdą z Polonii, dlatego że na pewno odchodzi Jakub Budnicki, który był chyba najlepszym w ogóle stoperem. Trochę niespodziewanie, bo sprowadzony awaryjnie, najlepszy stoper wraca do Korony Kielce, skąd jest wypożyczony. Odchodzi również wypożyczony Salichu. I teraz cała lista piłkarzy o charakterze środkowych napastników, czyli Sisse, Grudniewski, Hoczolari, Szur, im się kończą kontrakty. Wydaje mi się, że nikt nie będzie się o te kontrakty zabijał, to znaczy nikt nie będzie się za wszelką cenę starał ich utrzymać w Polonii, czyli faktycznie z tyłu szykuje się prawdziwa rewolucja, ale ja zapytam cię jeszcze, czy na przykład kogoś z zawodników, których raczej nie zobaczymy przy Konwiktorskiej, będzie ci szczególnie brakowało?
1: No, nie wiem jeszcze, czy Ilkay Durmus przedłuży kontrakt. Gdyby on nie przedłużył, to by mi go brakowało. Kończy się też wypożyczenie Hidewita Luciemu, no i to jest taka historia, co gdyby, no nie? Bo te kilka meczów, które zobaczyliśmy z tym zawodnikiem, było świetnych, po czym kontuzja wyłączyła go na całą rundę. Myślę, że zatęsknię za Budnickim, czego też się chyba nie spodziewałem. I to chyba tyle, jeżeli chodzi o intensywne emocje.
0: Czyli raczej na spokojnie podchodzisz do tego, że faktycznie kilkunastu zawodników prawdopodobnie nie zagra w przyszłym roku w Polonii i mi się wydaje, że to jest taki moment faktycznie, do którego doszła ta drużyna, doszedł ten klub również, że po prostu jak się nie udało dwa razy z korektami, z poprawkami, może nawet dosypaniem trochę pieniędzy, to być może trzeba oczywiście szukać innej drogi. I co? Ja pamiętam, że ty przy naszych poprzednich rozmowach na początkach sezonów mówiłeś, że ciebie będzie zadowalać środek tabeli i spokojne utrzymanie i chyba będzie trzeba, wydaje mi się, na ten nowy sezon nawet mocniej się złapać tej myśli.
1: Boję się, że tak, chociaż w kolejnym roku w pierwszej lidze oczywiście człowiek już rodzi sobie ochotę na więcej. Nie, no ja, wiesz, pozostaję szczęśliwy, tak? No, naprawdę nie płakałem po tym sezonie. Zdziwiłem się, że dostaliśmy się do baraży. Cieszyłem się, że dostaliśmy się do baraży. I tak jak mówiłem na początku sezonu, nie zdradziłem swoich przekonań. To uważam, to był nasz top i cieszę się, że go osiągnęliśmy. Szkoda oczywiście, że przegraliśmy z Wieczystą w takim stylu, no bo to przegrać z zespołem, który gra w niedowadze, no to zawsze jest po prostu wstyd, no ale trudno. Teraz absolutna rewolucja i tak, no wydaje mi się, że to tak zwany sezon przejściowy, ale chodzi o to, że faktycznie no po zmianie tylu zawodników, nie wiemy jeszcze na kogo, zmianie trenera, nie wiemy jeszcze na kogo, odejściu dyrektora sportowego, aż dziw, że sam Greg Warnitot zostaje, bo aż czuć, że tylko tego brakuje, żeby powiedzieć, że po prostu Polonia zmienia się całkowicie. Mam nadzieję, że utrzymamy się znowu w pierwszej lidze, bo po sezonie, w którym zmienia się wszystko, po prostu nie wiadomo, czego się spodziewać. Nie spodziewam się Ekstraklasy w każdym razie w 2027 roku, tak? Dobrze liczę?
0: Tak, dobrze liczysz. No. No cóż, to w takim razie trzeba będzie poczekać jeszcze kilka tygodni na to, żeby poznać kształt tej drużyny, bo tak jak powiedzieliśmy radiosłuchaczom, odchodzi pion sportowy właściwie, w całości niemalże odchodzi i nowy pion sportowy jest wyczekiwany, giełda nazwisk oczywiście jest stosunkowo wąska jak na możliwości Polonii, bo wiadomo, że zawsze ta giełda była dosyć szeroka, teraz się skupiają ludzie na tym stokowcu, chociaż też słyszałem dzisiaj, że być może to Lechia Gdańsk będzie chciała go zatrudnić. Lechia Gdańsk, która też ma robotę do zrobienia i odbicia się od, może nie dna, ale od miejsca, w którym na pewno znaleźć się nie chciała, więc też...
1: No i to oni jeszcze z zakazem transferowym.
0: A, to jeszcze tak, to jeszcze może być dodatkowa atrakcja. No, także w każdym razie kolejny pierwszoligowy sezon przed Polonią, zacznie się ten sezon pod koniec lipca i pewnie jeszcze przed początkiem sezonu do tematu Polonii wrócimy, prawdopodobnie nawet w tym składzie, jeśli się Bartek zgodzisz jeszcze w przyszłości o tym klubie porozmawiać. Bartek Peregu, czyli nasz redakcyjny kolega kampusowy, był moim trzecim dzisiejszym gościem. Bardzo dziękuję ci za rozmowę.
1: Wielkie dzięki, cześć.

Pozostając jeszcze przez chwilę w temacie meczowo-piłkarskim, to tak jak zauważyła moja koleżanka redakcyjna Ewa, która zaczyna ten mecz, wybiera się. Dzisiaj mecz Polska-Nigeria. Ja bym bardzo chciał o tym meczu cokolwiek powiedzieć, ale zwyczajnie mi się nie chce. A nie chce mi się dlatego, że po prostu widziałem, jak wyglądał mecz Polska-Ukraina. Wyglądał tak, że emocje jak na kładzeniu kafelków mniej więcej. I miałem wrażenie, że prawie nikt tam nie chce być. To znaczy... Niespecjalnie była to przyjemność dla kogokolwiek. Ciężko się to oglądało, więc szczerze mówiąc nie wiem, czy będę w stanie dzisiaj sobie włączyć Polska-Nigeria, chociaż być może ten fakt, że rzadko się polska drużyna mierzy z taką, z drużyną z Afryki na przykład, to może z tego tytułu rzucę okiem, żeby zobaczyć, jak na tle troszkę innego stylu piłkarskiego wyglądają Polacy. Jest to na pewno żmudny moment poszukiwania nowych rozwiązań, poszukiwania nowych pomysłów na grę i może po prostu musimy przez ten okres przejść, ale może ja nie muszę być tego wcale świadkiem i to się jeszcze okaże. Mecz z Ukrainą oglądałem, żeby nie było, ale mam poczucie, że już swoje wycierpiałem. Stosując jeszcze klamrę do domknięcia dzisiejszej audycji, bo mówiliśmy na początku o play-off, o finale Orlen Basket League, ja tylko jeszcze powiem, że obie drużyny, czyli Legia Warszawa i Zastal Zielona Góra, czyli finaliści tegorocznej ligi, tegorocznych play-offów, dały sobie sporo czasu na odetchnięcie, wygrywając swoje serie 3-0, więc mają teraz mnóstwo czasu na to, żeby odsapnąć, przygotować się fizycznie, wykonać też mikrocykl treningowy, więc na pewno w pełnym przygotowaniu przystąpią do kolejnej rundy już finałowej. I tak w poniedziałek 8 czerwca Legia zagra u siebie z Zastalem, potem zagra u siebie również w środę o 20:15, potem udaje się do Zielonej Góry w sobotę 13, poniedziałek 15, także no tak naprawdę jeszcze kawał czasu do tego, aż poznamy mistrzów koszykówki mężczyzn w Polsce. Tym bardziej, że to nie muszą być wcale mecze jedyne, jakie nam przyjdzie obejrzeć, więc naprawdę jeszcze kilkanaście dni emocji dla kibiców Legii, dla kibiców warszawskiego basketu i dla kibiców sportu, bo jest to oczywiście bardzo fajna rywalizacja dwóch bardzo mocnych drużyn, więc ciekaw jestem, jak to będzie wyglądało. Chciałem podziękować Piotrkowi za rozmowę, Szymonowi za rozmowę, Bartkowi za rozmowę, Tomkowi za realizację. Wam, że słuchaliście audycji Sporty w Radio Campus na 97.1 FM i słyszymy się w przyszłym tygodniu z jakimś rodzajem mundialowego specjalu, bo to będzie audycja bezpośrednio przed startem kolejnych Mistrzostw Świata. Do usłyszenia.

Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca. Reklama. Radio Campus.

włosko-angielski duet, czyli Nugna razem z Tomem Miszem Onnom na antenie Radia Campus. Ja nazywam się Max Zawalewski, a na zegarze godzina 11:07, co oznacza, że rozpoczynamy już dzisiejszy Campus Główny. W nim jak zwykle o nauce, tym razem także trochę o sztuce. Jej zadamy tym razem pytanie, nie ona nam, skąd jesteśmy, dokąd zmierzamy, co to ma wspólnego z dość abstrakcyjnym działem matematyki. No, tu mogę Was tylko zachęcić do tego, byście zostali z nami do 13:00.

0: Kampus Główny.
1: Na początek Kampusu Głównego o pracy. Pora zresztą już taka, że wielu z Was pewnie z pracy nas słucha i choć w pracy właśnie od dawna kładziemy nacisk na reguły BHP, czyli de facto niwelowanie pewnych zagrożeń, to do tej pory były to zagrożenia głównie natury fizycznej. To może się zmienić za sprawą nowej inicjatywy Parlamentu Europejskiego, która do tego zagrożenia, dajmy na to hałasem czy wibracjami, dodaje także zagrożenia dla zdrowia psychicznego. O tych zagrożeniach i o tej inicjatywie w rozmowie z Bartoszem Pergułem opowiedziała Zuzanna Kowalik z Instytutu Badań Strukturalnych Uniwersytetu Warszawskiego.
2: W marcu tego roku Parlament Europejski przedstawił propozycję unijnej dyrektywy o psychospołecznych ryzykach w pracy. No i teraz czym są te psychospołeczne ryzyka albo psychospołeczne zagrożenia? Najprościej chodzi o to, żeby takie kwestie, które nas spotykają w pracy, zagrożenia jak przeciążenie pracą, przemoc, kultura ciągłej dostępności po godzinach, monitoring cyfrowy, algorytmiczne zarządzanie, długie godziny pracy, żeby to wszystko nie było traktowane jako jakiś indywidualny problem pracownika, ale żeby wpisać to w logikę BHP i uznać za pewne ryzyko zawodowe, za które pracodawca ma obowiązek systemowo odpowiadać.
3: Czyli, że zamiast polityki jesteś zestresowany, to po pracy idź, weź 10 głębokich oddechów. Polityka to jest ryzyko, jeżeli praca jest stresująca, no to podobnie jakbyśmy, nie wiem, byli w ryzyku, że coś tam się stanie fizycznie, upadnie nam na nogę, albo że się zatrujemy jakimś tam chemikalią.
2: Dokładnie. Jest coraz więcej badań, które pokazują, że wymienione zagrożenia, oczywiście ich katalog nie jest zamknięty, generują stres, a stres przekłada się nie tylko na ryzyko chorób psychicznych, jak depresja, na ryzyko wypalenia zawodowego, ale przede wszystkim to, gdzie widać największy efekt tego pracowego stresu, to choroby serca, choroby krążenia, zawały. Więc logika jest taka, by to, co generuje stres, traktować tak samo jak to, co generuje, powiedzmy, hałas, wibracje, toksyczne opary, czyli to, co już dzisiaj w tej logice BHP się mieści.
3: Jak ta logika BHP działa? Co by się zmieniło w stosunku do długich godzin pracy czy monitorowania algorytmicznego? W jaki sposób to by się zbliżyło do toksycznych oparów w pracy czy pracy w hałasie?
2: Przede wszystkim chodzi o przesunięcie nacisku z tak zwanej prewencji drugiego rzędu na prewencję pierwszego rzędu.
3: Musisz opowiedzieć trochę.
2: Tak, tak, tak. Ta prewencja drugiego rzędu to jest to właśnie, o czym mówisz, czyli wysyłamy pracownika na jogę, dajemy mu dostęp do psychologa. To są takie wszystkie interwencje, które ludzi już zestresowanych albo narażonych na stres pomagają im budować odporność. Natomiast ta prewencja pierwszego rzędu, czy ta logika BHP, o której mówiłam wcześniej, jest skupiona na eliminacji ryzyk u źródłach. I tu widzimy dwie zupełnie inne w takim razie narracje o tym, czym jest stres i zdrowie psychiczne w pracy. Bo według tej drugiej logiki, tej prewencji drugiego rzędu, możemy tego pracownika zestresowanego skołczować i jakoś to będzie. Natomiast ta dyrektywa kładłaby większy nacisk na to, by pracodawcy mieli obowiązek oceniać miejsca pracy pod kątem ryzyk, a następnie dostosowywać je tak, by narażenie na te ryzyka zmniejszyło się.
3: Trochę tak jakby tym czynnikiem było, no nie wiem, noszenie ciężkich rzeczy i odpowiedzią nie byłoby, no to wprowadźmy jakieś wózki w pracy albo limity tego, jak ciężki może być przedmiot, który pracownik musi nosić, tylko powiedzenie, no słuchaj, no to porób trochę pompek, pójdź na siłownię po pracy, no to będzie się lepiej podnosić te ciężary. Rozumiem, że teraz tak to działa.
2: Dokładnie. Myślę, że to jest dobra analogia i widzimy, jak abstrakcyjna czy nietrafiona jest w kontekście takich rzeczy jak noszenie ciężkich rzeczy czy narażenie na wibracje. Natomiast fakt, że stres jest być może mniej namacalny, a także mniej ludzie go różnie odbierają, przez to ta rozmowa jest dużo trudniejsza i ta logika BHP do tych rzeczy, które generują stres w pracy, do tej pory raczej nie jest stosowana.
1: Całość rozmowy oczywiście w podcaście Kampus Nauka, gdzie ta i inne, także najciekawsze rozmowy z naszej anteny są dostępne w dowolnym czasie. A w tej od Zuzanny Kowalik możecie dowiedzieć się szczegółów.

To trio, to Barek Przestań, a teraz trio irlandzkie, czyli Kneecap z całkiem jeszcze świeżym numerem, tym razem kolab z Killa Mike'em, Smugglers and Scholars.

0: reklama.
1: Kupy tu lecimy, moc okazji tak lubimy.
2: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
0: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
3: Lenovo, Lenovo.
4: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Reklama.

0: Radio Campus. Same sztosy.
1: Bumbo Kla. Viva l'Italia. Jedne la Ramblas. Im dalej w las, tym jest większy raban. Nagle wszystko klei się jak Afgan.

0: Kampus Główny.
1: W audycji Kampus Główny zaglądamy do najnowszych wieści ze świata nauki. Tym razem w serwisie naukowym Uniwersytetu Warszawskiego artykuł o problemie, który frapuje z pewnością niektórych rodziców, a tym razem zafrapował także grupę naukowców i naukowczyń z Uniwersytetu Warszawskiego. Zespół pod kierunkiem dr Karoliny Muszyńskiej sprawdził, jak to jest z tymi dwujęzycznymi dziećmi, o których tyle miejskich legend, czy raczej anegdot podawanych z ust do ust rodziców krąży. Od opinii, że właśnie wychowywanie dzieci w dwujęzycznym środowisku jest dla nich najkorzystniejsze, można się bowiem spotkać także z takimi, że wychowywanie dzieci przez na przykład dwójkę rodziców, którzy mówią w różnych językach, może tylko namieszać im w głowie, więc naukowcy, badacze, badaczki z UW postanowili sprawdzić, jak to właśnie z tym rozwojem mowy konkretnie jest. W tym celu stworzyli aplikację na telefony, na smartfony o nazwie Stawatz, w której mogli zalogować się chętni rodzice zarówno dzieci wychowujących się w dwujęzycznym środowisku, jak i tych z rodzin pod tym względem tradycyjnych. Co się okazało? Otóż przede wszystkim nie było wcale aż tak prosto przekonać wszystkich tych rodziców, by nie tylko w pierwszy dzień badania się zaangażowali, ale potem także regularnie wypełniali dzienniczki. Natomiast udało się sprawdzić, jak szybko dzieci z tych dwóch różnych typów środowisk osiągają różne tak zwane kamienie milowe w rozwoju mowy. Mowa tu o tych momentach, w których w słowniku tego kilkunastomiesięcznego na ogół dziecka pojawia się pierwsze, dziesiąte, pięćdziesiąte słowo, czy w pewnym momencie pierwsze wielowyrazowe wypowiedzi. Badaczom udało się sprawdzić to na przykładzie 302 dzieci dwujęzycznych i porównali te wyniki z 302 dziećmi wychowującymi się w jednojęzycznym środowisku. Jak się okazało, te opinie o tym, że wychowywanie dwujęzyczne może w pewnym sensie namieszać w głowie, okazały się nieprawdziwe, choć tutaj należy się pewne zastrzeżenie. Mianowicie ta dość charakterystyczna cecha w ogóle ludzi, którzy wychowują się w dwujęzycznym środowisku, czyli mieszanie słów, czy czasami końcówek z różnych języków w jednym zdaniu, czy w jednym słowie, to cecha, którą zaobserwowano także u tych niespełna dwuletnich maluchów. To, co sprawdzali jednak naukowcy, to, co sprawdzają naukowczynie, to także efekty poznawcze. I tu, jak się okazuje, dzieci z dwujęzycznych środowisk wcale tak źle nie mają. Jakie szczegóły w tym celu, w celu właśnie o szczegółach poczytać, odsyłam was już do samego artykułu w serwisie naukowym UW.

0: done.
1: Powerful. That's powerful. Powerful.
2: Campus 97.1 FM.

Gimme More, a my zaglądamy tym razem do portalu naukawpolsce.pl, by o osiągnięciu Polaka tym razem poczytać. Mówię o konkursie, międzynarodowym europejskim konkursie European Inventor Award, który w tym roku określił już swoich finalistów w kategorii małych i średnich przedsiębiorstw, a tam między innymi pomysł, który może zrewolucjonizować nie tylko polską, ale także europejską kolej. Mowa mianowicie o projekcie Przemka Bena Pączka, który zaplanował rozwiązanie umożliwiające wielokrotne przyspieszenie pociągów poruszających się po tych torach, które już istnieją, przy pomocy między innymi lewitacji. Cała ta koncepcja unoszących się nad torami pociągów jest już oczywiście wykorzystywana w kilku miejscach na świecie. Jak do tej pory były to jednak rozwiązania przede wszystkim kosmicznie drogie. Przemek Ben Pączek zaproponował dwa rozwiązania, które mogłyby jednak to przyspieszenie pociągów do Europy przynieść. Pierwsze z nich to tak zwane MagRail Booster. Pomysł, który polega na wyposażeniu tych już istniejących wagonów i linii kolejowych w po pierwsze dodatkową deskę, to pod pojazdami, która mogłaby oddziaływać z polem magnetycznym, po drugie w płaską trzecią szynę montowaną pomiędzy istniejącymi już szynami kolejowymi, która mogłaby przy pomocy pola elektromagnetycznego w sposób praktycznie bezstratny transportować energię do całych wagonów. To zdaniem autora projektu przyspieszyłoby istniejące już pociągi, istniejące już linie kolejowe do 160 km na godzinę, ale także umożliwiło dużo sprawniejsze pokonywanie tych odcinków torów, które są nachylone bardziej niż zwykle i na których na podjazdach te obecne pociągi zwykle się ślizgają. Drugi pomysł, który może już stanowić w przyszłości konkurencję nawet do transportu lotniczego, to wagony lewitujące, które mogłyby osiągać do 550 km na godzinę na prostych odcinkach, więc znacząco przyspieszyłyby te europejskie podróże. To oczywiście także ma być sporo tańsze niż te rozwiązania istniejące, a jak Przemek Ben Pączek zamierza to rozwiązać, o tym oczywiście więcej w serwisie naukawpolsce.pl. Tam także link do strony Europejskiego Urzędu Patentowego, gdzie można głosować w sprawie przyznania wybranemu projektowi nagrody publiczności. Tam więc Was odsyłam, a w kampusie głównym zostajemy na razie przy muzyce, remix Kazika, a konkretnie Taty Dillera w wykonaniu Problemu.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
2: Reklama.
3: Campus. Same sztosy.

0: Kampus Główny.
1: Ze mną w studiu doktor habilitowany Jacek Rogala z Instytutu Biologii Doświadczalnej imienia Marcelego Nęckiego. Dzień dobry.
2: Dzień dobry. Małe sprostowanie, obecnie z Politechnika Warszawska i Uniwersytet Warszawski.
1: Bardzo dziękuję za to sprostowanie. I profesor Marek Kuś z Centrum Fizyki Teoretycznej Polskiej Akademii Nauk. To mam nadzieję, że już nie pomyliłem. Dzień dobry.
3: Dzień dobry.
1: Rozmawiamy dzisiaj o badaniach nad sztuką w tej wersji, o której dość rzadko słyszymy, bo rzadko słyszymy o tym, by sztuka wizualna miała pewne podstawy matematyczne. O co to w ogóle chodzi? Czy to nie jest jednak marzenie ściętej głowy, żeby te dziedziny próbować połączyć?
3: No to może o samym projekcie trzeba zacząć od samego projektu, na czym on polegał. I tutaj Jacek jest najlepszym specjalistą, dlatego że to właściwie jest jego pomysł, cały ten projekt, no i jego współpracowników. Ja byłem troszkę bardziej zaangażowany w tę stronę teoretyczno-matematyczną, ale ważna jest nie matematyka, tylko sama idea tego projektu, dlatego najlepiej jak Jacek o tym opowie.
2: Dobrze, to postaram się przybliżyć. Mieliśmy takie pytanie, czy ta sztuka, no szczególnie wizualna, to czy ona przenosi jakieś informacje, szczególnie ta abstrakcyjna, prawda? No bo widzimy jakieś kształty, czasami nawet nie kształty, no i czy to w ogóle coś przekazuje? No i oparliśmy to na teorii informacji, która w skrócie rzecz biorąc mówi o tym, że można zmierzyć, czy informacja została przekazana, nie znając jej treści. To było takie podstawowe założenie i do tego założenia potrzebowaliśmy dzieła prawdziwych artystów, jak również czegoś, co sztuką nie jest. I z tym był największy kłopot. I tu, no co nie jest sztuką, coś, co nie ma wkładu ludzkiego, albo przynajmniej minimalny. To jest dość trudne. Więc żeśmy przy pomocy, tu chciałem powiedzieć, że w tym projekcie uczestniczyli biologowie, fizycy, filozofowie, artyści uczestniczyli, bo zwykle artyści nie uczestniczą w takich projektach, tylko są obiektem badań. No a oni tutaj nam pomagali to wszystko przygotować również od tej strony koncepcyjnej. No
1: mówimy tutaj o badaniu, którego wyniki zostały opublikowane jakieś pół miesiąca temu w czasopiśmie PLOS Computational Biology. Na czym dokładnie polegał ten eksperyment?
2: Już mówię. Eksperyment polegał na tym, że widzowie w prawdziwej galerii, do której można było wejść i kupić bilety, i w laboratorium, dwie grupy badanych oglądały prawdziwe obrazy prawdziwej artystki i na drugiej wystawie, która była trochę później, oglądali wygenerowane przy pomocy, to było to parę lat temu zrobione, sztucznej sieci neuronowej również obrazy. Ale te obrazy to nie były takie, jak dzisiaj się to robi, że mówimy zrób nam samochód, robi samochód. To tak też było, ale my żeśmy zaburzyli tą sieć losowo. Czyli to, co ona generowała, to ta, można powiedzieć tak, że jakby była pod wpływem silnych środków halucynacyjnych. No i ona coś wyprodukowała, na co my nie mieliśmy wpływu, my żeśmy wylosowali odpowiednią ilość prac. Wydrukowaliśmy tam, gdzie artystka wydrukowała, bo to był fine print. No i wpuściliśmy tam ludzi, żeby zobaczyć, czy ich odpowiedzi, reakcje, zarówno fizjologiczne, czyli na przykład ruchy gołek ocznych, czy EEG, jak i te subiektywne, czy one się będą jakoś różnić.
1: Chciałbym jeszcze dopytać tej galeria, w której to się odbywało, gdzie to miało miejsce?
2: To jest Galeria Wozownia w Toruniu, jest to jedna z najstarszych i no, bardzo renomowanych polskich galerii.
1: Tak więc uczestnicy wchodzili do tej galerii, mieli świadomość, że biorą udział w badaniu, czy nie mieli?
2: Mieli, ale nie wiedzieli, czy ta jedna i druga wystawa, znaczy o jednej to wiedzieli, a o drugiej w informacji było, że twórca chce utrzymać swoją tożsamość w tajemnicy, więc nie wiedzieli, kto i co to zrobił. I zresztą nie mieli takich podejrzeń, sądząc po komentarzach.
1: To było moje kolejne pytanie. Czy uczestnicy dali się nabrać? Z tego, co słyszę, to
2: dali się nabrać.
1: Nie udało się na pierwszy rzut oka rozpoznać tej nieco losowej właśnie pseudosztuki wygenerowanej przez AI od rzeczywistych prac artystki. Jak dokładnie wyglądały te reakcje uczestników? Oto profesora Jacka Rogala i profesora Marka Kusia dopytam już za moment.
0: Fajnego jakoś tam chyba nazwijał, nie?
4: O, no to jest gwiazda.
5: W zasadzie to mnie było najbardziej,
4: by było, jakbyś tam wskoczył,
5: jesteśmy zarywani bagnet zewsząd i wszystkim. I tak naprawdę to nie ma

0: I don't like complications.
1: Wszystko, czego mi potrzeba, to mniej. Mniej. Wszystko, czego mi potrzeba, to mniej.

0: Wiadomo.
1: Ja, młody John, wielka klasa entertainment. Ile trzeba było tęsknić.

Hey, 繰り返す出会い別れ、次会う時もきっと音の中で、どこでも行くこのままで、旅は道連れ、世は情け。

0: Kampus Główny.
1: Rozmawiam z doktorem habilitowanym Jackiem Rogalą i profesorem Markiem Kusiem o najnowszych badaniach nad sztuką i pewnymi matematycznymi wzorami, które w dobrej sztuce wizualnej mogą być ukryte. Eksperyment, którego wyniki opublikowano jakieś 2 tygodnie temu, dowiódł, że paradoksalnie uczestnicy badania na pierwszy rzut oka tej wygenerowanej przez chaotyczny model językowy pseudosztuki od sztuki prawdziwej odróżnić nie potrafili, czymś jednak ich reakcje się różniły. Na czym polegały te różnice?
2: Już odpowiadam. No, przede wszystkim, czym byliśmy my zainteresowani, to takie dwie sprawy. Jedna sprawa to takie subiektywne odczucia. W końcu chodzimy po to, żeby doznawać pewnych wrażeń, odczuć do tych galerii. No i druga rzecz to, czy te subiektywne odczucia znajdują jakieś potwierdzenie w takich bardziej namacalnych wymiarach, i tutaj mieliśmy do czynienia z okulografią, czyli ruchami gałek ocznych, i z EEG, czyli falami mózgowymi. Tu jeszcze dodam, że eksperyment był prowadzony i w galerii, i w laboratorium.
1: Co udało się odkryć w wyniku tych dwóch badań?
2: Jedna bardzo ciekawa rzecz. Pierwsze mieliśmy dostępne wyniki z laboratorium. To było dużo łatwiejsze do wyekstrahowania i tam była wyraźna różnica pomiędzy tymi dwoma wystawami i no, w cudzysłowie wyraźnie większe wrażenie i wyraźnie lepiej, co jest złe słowo, ale wyraźnie tak troszeczkę skracając, wypadły te wyniki prawdziwej artystki. No super, wszyscy chcielibyśmy, żeby tak było, prawda? No i stwierdziliśmy, no dobrze, no to popatrzmy, czym te obrazy się różnią. No i używając pierwszych, najprostszych, najczęściej stosowanych metod matematycznych stosowanych do analizy sztuki, doszliśmy do wniosku, że one się, nie znaleźliśmy różnic. I teraz, no takie pytanie powstało, no dobrze, ale przecież one muszą się czymś różnić. A o czym jest malarstwo? No o kształtach. No a czym się zajmuje, co się zajmuje kształtami? No topologia. No i tu oddam głos swojemu koledze.
1: No właśnie, bo tutaj jeszcze bym doprecyzował. Rozumiem, że te wcześniejsze badane cechy nie dotyczyły kształtów, tylko
2: nie.
1: Czego w takim razie?
3: No to było przede wszystkim takie badanie statystyczne, to znaczy no, można taki obraz podzielić na kawałki, prawda, na drobniejsze kawałki, no w takim ekstremalnym podejściu już laboratoryjnym na piksele, no i patrzeć, jak te piksele między dwoma obrazami się różnią od siebie, prawda, statystycznie, no i tutaj różnic nie było. Natomiast to, co nas zainteresowało, to było, no dobrze, no ale jakie są różnice? No te różnice, ja bym powiedział, że w przypadku, wypadku obrazów abstrakcyjnych, to można bardzo łatwo powiedzieć, na czym to polega. No z grubsza rzecz biorąc, to co jest interesujące, to są plamy jednego koloru na tle plam drugiego koloru oraz jak gdyby rozciągłość plam koloru tego samego lub bardzo zbliżonego, tak? I to, dlaczego mówimy tutaj o topologii? Ponieważ kształt nas tutaj nie interesuje, tylko raczej wzajemne zależności między plamami barwnymi różnych kolorów.
1: To znaczy, jedna... czy one są otwarte, zamknięte?
3: Dokładnie, prawda? Mhm. Druga rzecz, to jest bardzo ważna przy percepcji, jest następująca. Otóż nawet jeżeli nie zdajemy sobie z tego sprawy, to percepcja takiego obrazu jest procesem w czasie. To jest jakaś dynamika tego. Patrzymy pod różnym kątem, patrzymy przy różnym oświetleniu, patrzymy z różnej odległości. No i są pewne cechy, które jak gdyby przeżywają tę naszą dynamikę oglądania, a takie, które są no, bardziej podatne na zanikanie czy też niezauważenie, gdy się zmieniają warunki obserwacji. To jest nasza druga charakterystyka. Połączenie tych dwóch charakterystyk, to znaczy, czyli wzięcie pod uwagę obydwu tych rzeczy, że badamy, jak te plamy różnego koloru mają się w stosunku do siebie i jak percepcja tego przeżywa, to tym się właśnie zajmuje ta topologiczna analiza danych. I z tego otrzymujemy pewne wyniki, natomiast teraz to jest ważne. Chcielibyśmy teraz sprawdzić, czy te fragmenty, które są interesujące i te cechy, które na przykład przeżywają ten dłuższy, lepiej tę naszą dynamikę oglądania tego obrazu, czy one są skorelowane z tymi ruchami gałek ocznych, czy też z wynikami EEG. No i okazuje się, że są. I to jest główny nasz wynik, to znaczy, że istnieje zależność ruchów gałek ocznych, one, my koncentrujemy nasz wzrok zasadniczo w takich obszarach, w których coś ciekawego się dzieje z tego punktu widzenia naszego. To znaczy jest, są, te plamy się pojawiają, długo przeżywają, prawda, obserwacja tego, widać ten szczegół przez dłuższy czas.
1: Niezależnie od tego, czy patrzymy pod kątem
3: właśnie,
1: ostrym, czy
3: patrzymy,
1: mniej ostrym,
3: tak,
1: na przykład.
3: Tak, to znaczy, że one przeżywają tę dynamikę naszego oglądania. I to jest właściwie główny wynik, no oczywiście opisywanie tego w takich czysto matematycznych terminach jest dosyć skomplikowane, ale idea jest dosyć prosta. Co więcej, w związku i otrzymujemy szereg danych dotyczących przeżywania tych poszczególnych własności w poszczególnych obszarach obrazu. Na koniec możemy z tego wyprodukować, z tych danych, taką globalną charakterystykę danego obrazu, który wydaje się być też ciekawą charakterystyką, którą na przykład można porównywać, czy dany autor, czy obrazy danego autora mają podobną tę charakterystykę. Czy też różnią się na przykład od charakterystyki dla obrazów innego autora, takie badania też robiliśmy, oraz czy można ich używać na przykład do badania, jak ewoluował dany malarz.
1: I do wyników tej analizy wrócimy za chwilę. Profesor Marek Kuś i doktor habilitowany Jacek Rogala z nami w studiu Radia Campus. Do rozmowy tej wrócimy za kilka minut.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama. Autopromocja.
2: Miasto jest jak organizm. We wtorki po 16 bierzemy pod lupę kolejne elementy i wyjaśniamy, jak działa Warszawa. Sport, kultura, zieleń, infrastruktura, przestrzeń miejska i ludzie, którzy opowiedzą Warszawę po swojemu. Stacja Warszawa we wtorek o 16 na antenie Radia Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
3: Same sztosy.
4: Daję.

0: Kampus Główny.
1: Sztuką nie jest namalować czy stworzyć cokolwiek, to myślę, że jeden z wniosków z niedawnego artykułu, którego współautorami są profesor Marek Kusi i doktor habilitowany Jacek Rogala, artykułu i badań, w ramach których sprawdzano, czy jesteśmy w ogóle w stanie odróżnić sztukę od wygenerowanej losowo pseudosztuki. W tym badaniu, jedną z części tego badania było sprawdzenie, jak zachowują się gałki oczne uczestników, którzy patrzyli na te obrazy w między innymi galerii sztuki. Co tutaj udało się odkryć?
2: Tutaj te wyniki były dość zaskakujące, powiem szczerze, bo tak jak powiedziałem, pierwsze nasze wyniki opracowane dotyczyły laboratorium i tam ewidentnie ludzie dłużej patrzyli. To tam są takie dwie podstawowe miary. To są nazywane fiksacje, czyli koncentracja wzroku w okolicach jednego punktu. No i przyjmuje się, że jeżeli to trwa dłużej niż pół sekundy, może około sekundy i dłużej, to jest przetwarzane przez nasz mózg i my na to zwracamy uwagę. No i sakady, czyli skanowanie w poszukiwaniu czegoś interesującego obiektu, czy czegokolwiek, co oglądamy. No i teraz te wyniki z laboratorium ewidentnie pokazywały, że nasi badani zdecydowanie się bliżej przyglądają i dłużej tym obrazom prawdziwym niż tej pseudosztuce. Natomiast o dziwo w galerii te wyniki były odwrócone. To znaczy ta pseudosztuka przyciągała tych ludzi na dłużej.
1: Dlaczego tak się działo?
2: Tu nie mamy takich twardych dowodów, to znaczy nasze wnioski oparte są na charakterystyce właśnie tej topologii algebraicznej tych obrazów. One się zdecydowanie bardzo ze sobą różniły, to znaczy w przypadku tych obrazów wygenerowanych trwałość tych plam względem naszego ruchu, względem obrazu czy oświetlenia była bardzo, bardzo mała. Jednym słowem, każdy nasz ruch, każdy cień powodował, że ten obraz migotał. Migotanie, ruch jest takim czynnikiem fizjologicznym, na który my reagujemy automatycznie. Bo na przykład jak widzimy przemykający samochód, to tak intuicyjnie się zatrzymujemy i to jest poza naszą wolą. No i te migotanie, tak jak nam się wydaje, tak jak wnioskowaliśmy, przyciągało tą uwagę tych ludzi i oni jakby zatrzymani tym odruchem próbowali coś w tych obrazach znaleźć. I im dłużej patrzyli, tym mniej znajdowali, bo tam nic nie było i tym dłużej szukali.
1: Padło tutaj takie trudne słowo topologia i to trochę piłeczka podana w stronę profesora Marka Kusia, który tutaj właśnie tą stroną matematyczną szczególnie mocno się zajmował. Czy te obrazy, czy może inaczej, prawdziwa sztuka wizualna, to były obrazy Lidii Kot, miały w sobie jakieś ukryte geometryczne cechy, które decydowały o tym, że w inny sposób przyciągały uwagę osób, które je oglądały?
3: Tak, no to właśnie to, co troszeczkę skrótowo opowiedziałem poprzednio, że taka, można powiedzieć, wzajemna położenie, czy też wzajemne stosunki między różnego rodzaju plamami różnego koloru bardziej przeżywały tę naszą dynamikę patrzenia, prawda? Były bardziej, to znaczy można powiedzieć, że to była intencja, to jest ta ukryta intencja, która była wyrażona w tych topologicznych własnościach tego obrazu, no żeby przykuć też uwagę właśnie do tych obszarów tego obrazu. Natomiast ta topologia algebraiczna, no tutaj oczywiście to jest bardzo szeroka dziedzina i intensywnie badana w matematyce. Ona dostarczyła nam narzędzi do badania tych wzajemnych stosunków między tymi plamami. To już raz mówiłem, że interesuje nas nie kształt, tylko no raczej właśnie te zależności między różnymi obszarami. I ona po prostu dostarcza tutaj dosyć dobrych narzędzi, takich bardzo dobrze zdefiniowanych, które też, no, łatwo to może źle powiedziane, ale stosunkowo łatwo z punktu widzenia koncepcyjnego dają się obliczać komputerowo. W związku z czym tutaj ta matematyka dostarcza tego narzędzia.
1: Co może być przykładem takiej własności?
3: Tak jak powiedziałem, no na przykład liczba tak zwanych dziur, to znaczy liczba obszarów o danym kolorze na tle innego koloru. Ta, to jest. Druga rzecz to jest liczba takich obszarów, które mają ten sam lub podobny, bardzo podobny kolor, prawda? I są takie, można powiedzieć, zwarte, to znaczy, że czy spójne raczej, to znaczy, że to jest jeden kawałek, prawda? No to są takie dwie podstawowe charakterystyki dla wypadku obiektów dwuwymiarowych, którymi są obrazy, prawda? To jest najprostszym ujęciu. No, reszta to było pewno bardziej skomplikowane trochę z użyciem pewnych takich fachowych określeń typowych dla geometrii algebraicznej, jak liczby Betiego i tak dalej. To nie jest takie ważne. Ważne jest to, że to jest dobrze zdefiniowana charakterystyka matematyczna, topologiczna takiego obrazu wielokolorowego na płaszczyźnie, prawda?
1: No właśnie, w tym badaniu oczywiście oprócz fizyków, biologów brali udział liczni artyści i filozofowie, ale obrazy były jednej artystki. Co ten eksperyment mówi nam o sztuce wizualnej w ogóle, to znaczy, czy udało wam się uogólnić te wyniki także na inne prace?
3: Także badaliśmy, tak jak już powiedziałem, może nie tak intensywnie, ale właśnie na przykład pracę tego samego artysty w różnych okresach czasu. Albo porównywaliśmy pracę różnych artystów, prawda? Dla mnie na przykład to jest chyba dobry temat do dalszych badań. Takim artystą na przykład jest Mark Rothko, którego ewolucję można prześledzić od czasów, kiedy to były bardziej figuratywne obrazy, do takich ostatnich, prawda, jego obrazów, które wydają się bardzo proste. Okazuje się, że one nie są proste. Ta charakterystyka matematyczna pokazuje tę ewolucję i pokazuje też, jak ta charakterystyka takiego obrazu się zmieniała, ta nasza, którą myśmy zdefiniowali. Można też porównywać różnych artystów, na przykład Kazimierza Malewicza z Markiem Rothko.
2: Tak, albo ja tu się wtrącę, bo to, co żeśmy w tym artykule zrobili, bo to, co Marek mówi, troszeczkę to jest rozszerzenie tego, co zostało opisane, natomiast w tym artykule użyliśmy tej metody do znalezienia, czy porównaliśmy obrazy znanych mistrzów, czyli na przykład Rothko, Kandyński, Jarema, Malewicz, do wszystkich wygenerowanych przez nas tej pseudosztuki, ich było tam razem kilka tysięcy, żeby znaleźć, żeby spróbować właśnie uogólnić ten wynik. No i wyszła jedna bardzo ciekawa rzecz, w sumie tak naprawdę oczywista. Otóż artyści, jak to artyści, bardzo dbają o kompozycję. Co to jest ta kompozycja? Z punktu widzenia topologii to jest umieszczenie tych obiektów względem ramy, czyli względem brzegu. I o ile w przypadku tej pseudosztuki wygenerowanej to rozmieszczenie było dość losowe, natomiast w przypadku wszystkich artystów, których tam mieliśmy, to się zbiegało do pewnej konkretnej wartości, czegoś, co się nazywa dualność Aleksandra, ale to myślę, że Marek by lepiej tu to opowiedział.
3: Ja bym powiedział krótko. Maszyna nie ma świadomości tego, że obraz ma ramę, ma koniec, ma brzegi. Dla artysty ważne jest, jaki jest, po pierwsze, jaki jest na pewno też, tegośmy dokładnie nie badali, wzajemne ułożenie, ale to jest coś, co też chcemy badać, ale też świadomość tego, że obraz się kończy. Świadomość tego, że są pewne obszary, które są ważne i które nie są ważne. Teoretycy sztuki Anheimczy mieli bardzo dobre wyobrażenie o tym. Oni to wiedzieli. Maszyna tego nie wie, ale artyści, nawet jeżeli tego nie robią świadomie, mają świadomość tego, że obraz się kończy. Że to jest skończony obszar płaszczyzny. I to na przykład bardzo jest bardzo ciekawe. Coś, co wyszło, to było zupełnie nieoczekiwanym wynikiem, że maszyna tego nie jest w stanie zrozumieć, a artysta tak.
2: Tak, ale co jeszcze ciekawe było, że niezależnie od tego, jaki to jest artysta i z którego okresu. To oczywiście była sztuka abstrakcyjna, bo takie było założenie, chcieliśmy uniknąć właśnie przyciągania wzroku i przez twarz i rozpoznawania dobrze znanych rzeczy, które w zależności od naszego wykształcenia mogą mieć różny wpływ na nasze odczucia. To okazało się, że ci wszyscy artyści jakby zbiegają, ich kompozycja zbiega w jednym kierunku, to znaczy jakby określić to tą topologią algebraiczną, naruszeniem zasady dualności Aleksandra, nie będziemy chodzić w szczegóły, oni wszyscy jakby krążą wokół jednej wartości, to znaczy intuicyjnie zbiegają do czegoś, co nasza koleżanka współautorka z Herefordshire University, Shabnam Kadir, nazwała ukrytą kolejną złotą regułą.
1: I to być może drugi z elementów, które właśnie sztukę od pseudosztuki odróżnia, o tym doktor habilitowany Jacek Rogala i profesor Marek Kuś. Bardzo dziękuję za tę rozmowę.
2: Dziękujemy.
3: Dziękujemy.

To była muza z serca, czyli Ukojenie and Relax w wykonaniu Opiat The Phantom i Karola Gua Guo. Teraz MGMT i Kids, a na zegarze już godzina 12.52, co oznacza, że żegnam się z wami. To była audycja Campus Główny, jak zwykle o nauce. Max Wolewski do was mówił. Do usłyszenia za tydzień.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brickomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brickomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brickomana. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola.
5: Lenovo, Lenovo.
6: Reklama.

0: reklama.
1: Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub padnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa. Reklama.
2: Radio Campus. Same sztosy.
3: And what have you got without routine? You peel the skin of a tangerine. And inside it you see an eight ball. And it just turns and winks.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: Przy mikrofonie Marcin Łuniewski, a moim i waszym gościem jest pani Zuzanna Krzyżanowska, analityczka do spraw Turcji z Ośrodka Studiów Wschodnich. Dzień dobry, pani Zuzanno.
2: Dzień dobry.
1: Pod koniec maja w Turcji doszło do, wydaje mi się, bezprecedensowej decyzji sądu. Sędziowie w Ankarze unieważnili wybory na lidera największej partii opozycyjnej, CHP. Tym samym władzę nad ugrupowaniem traci charyzmatyczny lider, jakim jest Özgür Özel, a na jej czoło został przywrócony, no, wydaje się, bezbarwny jednak Kemal Kılıçdaroğlu. Za chwilkę o skutkach tej decyzji. Na początku, jak oficjalnie, proszę powiedzieć, pani Zuzanno, uzasadniano ten wyrok?
2: Wyrok został uzasadniony poprzez zarzuty o korupcji. Wniosek o unieważnienie kongresu CHP złożył jeden z polityków, dawnych, byłych polityków partii, który został z tej partii wykluczony w związku z zarzutami o korupcję. On nazywał się Lütfü Savaş i był burmistrzem miasta Hatay w południowej Turcji. I po wykluczeniu z partii postanowił złożyć wniosek do prokuratury, oskarżając, że kongres CHP, który w październiku 2023 roku wyłonił Özgüra Özela na przewodniczącego partii, był tak naprawdę ustawiony. Tutaj główny zarzut dotyczył nieprawidłowości w liczeniu głosów podczas głosowania na nowego przewodniczącego i turecki sąd uznał te zarzuty i po prostu odgórnie wymienił dotychczasowego przewodniczącego Özgüra Özela jego poprzednikiem Kemalem Kılıçdaroğlu.
1: No to są te oficjalne uzasadnienie tego wyroku. Tak naprawdę to skąd ta decyzja upolitycznionego pod rządami Recep'a Tayyip'a Erdoğana sądu? Proszę powiedzieć, czy to chodzi o wyeliminowanie groźnego rywala dla prezydenta, polityka, pod którego przywództwem CHP zaczęła rosnąć w siłę i zyskiwać znaczenie jeszcze większe, bo jest to największa partia opozycyjna, znaczenie jeszcze większe w kraju?
2: No tutaj jakby obóz rządzący stara się przedstawić sam proces dotyczący unieważnienia kongresu CHP jako sprawę wewnątrzpartyjną. Stara się przedstawić partię CHP jako partię wewnętrznie skłóconą, chaotyczną i obóz władzy twierdzi, że ten wyrok jest oczywiście całkowicie apolityczny. No my jednak, znając Turcję, jesteśmy w stanie stwierdzić, że ten wyrok jak najbardziej jest polityczny i ma za zadanie wykluczyć partię CHP, która pod przewodnictwem Özgüra Özela zaczęła być opozycją dużo bardziej efektywną niż za jego poprzednika Kemala Kılıçdaroğlu i zaczęła stanowić duże zagrożenie dla władzy Recep'a Tayyip'a Erdoğana. Przypomnę, że w roku 2024 w wyborach lokalnych to CHP została partią z pierwszym wynikiem w skali całego kraju w Turcji. Po raz pierwszy od 20 kilku lat ściągając AKP z tej pozycji. Wydaje mi się, że to było wydarzenie, które zasiało bardzo dużo niepokoju w obozie władzy w Turcji i doprowadziło do tego procesu, który teraz obserwujemy. To jest proces, który trwa przez ostatnie 2 lata. Jednym z jego elementów było aresztowanie burmistrza Stambułu Ekrema İmamoğlu, który był uważany za głównego rywala politycznego prezydenta Erdoğana. Po aresztowaniu İmamoğlu to Özgür Özel, przewodniczący CHP, wyrósł na taką twarz opozycji i najgłośniejszego krytyka prezydenta. Więc to, że upolityczniony w Turcji wymiar sprawiedliwości zaczął działać przeciwko niemu, nie jest dla mnie zupełnym zaskoczeniem.
1: To powiedzmy, pani Zuzanno, kilka słów o Özgürze Özelu. Cóż to jest za człowiek, cóż to jest za polityk? No właśnie przypomnijmy, że on, wydaje się, przejmując partię od Kemala Kılıçdaroğlu, no właśnie polepszył o wiele jej wyniki, prawda, no i jej notowania w społeczeństwie.
2: tak, no Özgür Özel też dla wielu osób w Turcji był pozytywnym zaskoczeniem. On przez lata był politykiem CHP, jest z wykształcenia aptekarzem i też miał wizerunek raczej takiego biurokraty i postaci niezbyt charyzmatycznej. Kiedy w 2023 roku został przewodniczącym partii, przez wiele osób był odbierany po prostu jako człowiek Ekrema İmamoğlu, czyli tego prawdziwego rywala Erdoğana. Natomiast po jego aresztowaniu faktycznie wyrósł na taką zupełnie osobną polityczną personę w Turcji i okazał się być politykiem bardzo charyzmatycznym i też radzącym sobie w sytuacjach kryzysowych, w sytuacji, w której bycie partią opozycyjną w Turcji po prostu staje się dużo trudniejsze. I ta jego pozycja polityczna to jest tak naprawdę kwestia ostatniego roku, kiedy okazało się, że on też jest w stanie, próbuje na różne sposoby jakby mimo wszystko prowadzić dalej taką działalność opozycyjną w Turcji, która jest dużo trudniejsza. Özgür Özel chroni cały czas to, że jest też posłem do tureckiego parlamentu, co sprawia, że ma immunitet, więc w jego przypadku dużo trudniej jest wystosować jakieś oskarżenia czy po prostu aresztować go w wyniku kolejnego procesu. To by wymagało pozbawienia go immunitetu. Aczkolwiek znając warunki demokracji w Turcji, spodziewam się, że Özgür Özel i jakieś oskarżenia wobec niego, procesy polityczne czy nawet aresztowanie, to jest coś, czego bym nie wykluczyła w najbliższych tygodniach czy miesiącach.
1: A my do rozmowy o sytuacji w Turcji w związku z decyzją sądu, która, jak przypomnę, pozbawiła lidera CHP, czyli największej partii ludowej, największej partii opozycyjnej, założonej jeszcze przez Kemala Atatürk'a, pozbawiła lidera i na jego miejsce ma powrócić no, o wiele mniej charyzmatyczny lider. O tym za sekundkę w kolejnej części.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo,
2: Lenovo. Hej, tu IKEA. Dochowasz tajemnicy? W IKEA ruszyła wyprzedaż aż do minus 50%. Dołącz do IKEA Family i upoluj setki produktów nawet do 50% taniej. Wielka wyprzedaż trwa do 6 lipca. Regulamin na IKEA.pl.
3: Reklama.
4: Same sztosy. Kampus.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę, moim i waszym gościem jest Zuzanna Krzyżanowska, analityczka do spraw Turcji z Ośrodka Studiów Wschodnich. No, a my rozmawiamy o Turcji. Pod koniec maja decyzją sądu w Ankarze Özgür Özel, czyli lider partii CHP, największej partii opozycyjnej, stracił władzę w tej partii. Władza ma powrócić w ręce poprzedniego lidera Kemala Kılıçdaroğlu, który wydaje się z perspektywy prezydenta Erdoğana mniejszym zagrożeniem dla jego władzy, a w tle tej decyzji, o czym za chwilkę powiemy, gdzieś tam majaczą być może przyspieszone wybory parlamentarne. Dlaczego pani Zuzanno, w takim razie, no już trochę o tym powiedzieliśmy, brak charyzmy chociażby, dlaczego Kemal Kılıçdaroğlu wydaje się dla Erdoğana bezpieczniejszy? Czy to jest pewna taktyka też, żeby zmienić CHP w taką koncesjonowaną opozycję, trochę na wzór rosyjski partii, które zasiadają w Dumie?
2: Mniej więcej. Nie jestem pewna, czy akurat ta analogia jest aż tak przydatna do Turcji, bo w Turcji jednak to zaangażowanie polityczne jest dużo większe i stworzenie takiej partii zupełnie sterowanej opozycji wydaje mi się w Turcji niemożliwe, no ale zobaczymy też, jak to będzie się, jak ta sytuacja będzie się rozwijać. Kemal Kılıçdaroğlu i partia CHP pod jego przewodnictwem, to był stosunkowo łatwy cel dla prezydenta Erdoğana, bo za czasów Kemala Kılıçdaroğlu CHP prowadziło taką bardzo wykluczającą narrację. To jest partia kemalistowska, sekularna, która zniechęcała do siebie przez lata bardzo wielu Turków. I to właśnie za czasów Ekrema İmamoğlu i Özgüra Özela ta jej narracja stała się taka dużo bardziej inkluzywna i oni też zaczęli w dużo lepszym stopniu adresować pewne problemy też ekonomiczne czy społeczne, które w tym momencie mają miejsce w Turcji. Więc cała narracja partii została dużo bardziej złagodzona i była też dużo bardziej skuteczna niż to, co reprezentowało sobą CHP pod przewodnictwem Kemala Kılıçdaroğlu. No i to właśnie za czasów Özgür Özela ta partia zaczęła osiągać prawdziwe sukcesy wyborcze. To, tak jak mówiłam, to była partia, która wygrała wybory lokalne w 2024 roku i to wydaje mi się był moment, który wzbudził w obozie władzy bardzo duże zaniepokojenie. Pan wspomniał o tym, że Özgür Özel jest byłym przewodniczącym partii. No, dla Özgüra Özela i dla bardzo wielu zwolenników CHP on cały czas jest przewodniczącym. Ten konflikt może nawet tę partię podzielić na dwa różne ugrupowania.
1: Protesty razie były, prawda? Zabarykadowano się nawet w siedzibie partii.
2: Tak, widzimy, że ta partia w tym momencie jest w takiej sytuacji, w której różne osoby przechodzą z jednej strony na drugą. Tak naprawdę to jeszcze nie jest rozsądzone, które stronnictwo wewnątrz CHP będzie miało więcej zwolenników i więcej osób. Są pierwsze sondaże, które sugerują, że sami wyborcy CHP bardziej skłaniają się ku Özgürowi Özelowi, widząc, że cały ten proces związany z przywróceniem Kemala Kılıçdaroğlu jest po prostu upolityczniony. Ale to nie zostało jeszcze rozsądzone. Obecnie zwolennicy Özgür Özela cały czas uważają, że to Özgür Özel jest przewodniczącym partii. Özgür Özel wciąż jest przewodniczącym koła poselskiego w tureckim parlamencie CHP, a Kemal Kılıçdaroğlu nawet nie jest posłem, co rodzi kolejne konflikty. I wydaje mi się, że tego rodzaju chaos bardzo sprzyja też obozowi rządzącemu, który na tym tle może samego siebie pokazywać jako skuteczny, spokojny i bardzo stabilny.
1: No właśnie, pisze pani w analizach dostępnych na stronie Ośrodka Studiów Wschodnich, że ostatnie działania wymierzone w CHP wpisują się w szerszą kampanię nasilających się represji wobec opozycji. No właśnie, na czym polegają, proszę powiedzieć, te ostatnie działania władz, bo wydaje się, że one głównie do tej pory były wymierzone w samorządowców.
2: Tak, te działania władz były głównie wymierzone w samorządowców. No, tak jak wspomniałam, największą sprawą było oczywiście aresztowanie burmistrza Stambułu Ekrema İmamoğlu w marcu zeszłego roku, ale to jest kampania, która rozgrywa się tak naprawdę w całej Turcji. Burmistrzowie największych miast, którzy tak się składa, byli burmistrzami z GHP, są zwalniani ze, zwalniani ze stanowisk poprzez wyroki sądów, aresztowania. W 2024 roku GHP wygrało 35 prowincji z 81 w całej Turcji. Dzisiaj ma ich tylko 20 parę i to wszystko w wyniku działania tego upolitycznionego wymiaru sprawiedliwości. Ale ten, cała ta presja polityczna, to nie jest presja tylko i wyłącznie na polityków, ale też na środowiska, które nie są tak czysto polityczne, na artystów, na dziennikarzy. W Turcji w obecnych czasach można bardzo łatwo trafić do więzienia. Wystarczy tylko jakiś tweet, który zostałby uznany za obrazę prezydenta. Ostatnio miała miejsce taka głośna sprawa tureckiej stand-uperki, która pozwoliła sobie zażartować z prywatnego życia tureckich sułtanów i ona została również aresztowana i grozi jej nawet do 3 lat więzienia za coś, co było dosyć niewybrednym, ale jednak dowcipem. Więc taki jest obraz Turcji w tym momencie i niestety nic nie zapowiada, żeby w najbliższym czasie miało się to poprawić.
1: Tutaj się zatrzymujemy na chwilkę, zaraz wrócimy w trzeciej części Róży Wiatrów.

0: Róża Wiatrów. Audycja o stosunkach międzynarodowych.
1: To ja tylko przypomnę dla naszych słuchaczy, Zuzanna Krzyżanowska, analityczka do spraw Turcji ze Ośrodka Studiów Wschodnich, jest moim i waszym gościem. Rozmawiamy o Turcji w maju, pod koniec maja. Sąd w Ankarze zdecydował, że de facto unieważnił wybory na lidera największej partii opozycyjnej CHP, opozycyjnej w stosunku do Partii Sprawiedliwości i Rozwoju, prezydenta Erdoğana. No i tym samym, zgodnie z tą decyzją sądu, Özgür Özel powinien przestać stać na czele partii, powinien go zastąpić mniej charyzmatyczny i odnoszący mniejsze sukcesy Kemal Kılıçdaroğlu. Dlaczego, pani Zuzanno, w takim razie te wszystkie represje wymierzone, tak jak pani powiedziała, prawda, w działaczy CHP, no teraz w samą partię? Czy to jest tak, że Recep Tayyip Erdoğan czyści sobie przedpole przed być może przyspieszonymi wyborami, które gdyby się odbyły, przyspieszone, to mogłyby mu pozwolić rządzić kolejną kadencję, choć tego zabrania mu teoretycznie konstytucja turecka?
2: Tak, turecka konstytucja stanowi, że prezydent może być pełnić swoją funkcję tylko przez dwie kadencje, chyba że zostaną ustanowione wcześniejsze wybory. I wydaje się, że to jest furtka, z której prezydent Erdoğan chciałby skorzystać. Również dlatego, bo sukcesja w Turcji jest w tym momencie niepewna. Nie, po prostu w tak spersonalizowanym reżimie prezydent Erdoğan nie jest w stanie wskazać swojego następcę, ale też wydaje mi się, że po prostu sam jeszcze nie zadowolił się władzą, którą posiada. W związku z tym chce rządzić dalej Turcją. Wszystko zapowiada, że w Turcji odbędą się wcześniejsze wybory. Są przewidywane na rok 2027 i faktycznie to, co dzieje się z CHP, można byłoby uznać za przygotowania do wcześniejszych wyborów. To jest takie wyczyszczenie sobie pola, tak jak pan powiedział, bo w Turcja jest takim państwem, w którym pomimo tego całego autorytaryzmu, o którym rozmawiamy, ten czynnik wyborczy, tak zwana wola ludu, jest cały czas bardzo ważna, więc utrzymywanie mobilizacji wyborczej, te wielkie kampanie wyborcze, z których Turcja jest znana, to jest rzecz bardzo ważna i bez tych emocji nie da się Turcją rządzić. Jednak wydaje mi się, że władza zdała sobie sprawę z tego, że te wybory wygrać jest coraz trudniej. I dlatego najprostszą opcją jest po prostu pozbycie się konkurencji. To jest robione poniekąd w białych rękawiczkach, no bo w narracji prezydenta Erdoğana i Partii Sprawiedliwości i Rozwoju to nie jest decyzja upolityczniona, tylko jest to decyzja niezależnych sądów. Badania opinii publicznej pokazują, że nawet zwolennicy władzy średnio wierzą w niezależność sądów, ale wydaje mi się, że to jest taki sposób, żeby próbować jakoś te wszystkie represje usprawiedliwiać.
1: To ostatnie pytanie, pani Zuzanno. Czy pani się spodziewa jakiejś reakcji Zachodu? Już trochę sam się zacząłem uśmiechać, zadając to pytanie. Czy jednak, biorąc pod uwagę znaczenie Turcji dla NATO, to, że zbliża się szczyt w Ankarze, szczyt NATO w Ankarze, mają tam na nim zapaść możliwe, że decyzje kolejne o zwiększeniu, prawda, finansowania obronności NATO, to raczej nie będzie żadnej reakcji ostrzejszej ani żadnej krytyki pod adresem Recepa Tayyipa Erdoğana i tego, co się dzieje z CHP.
2: Te reakcje, tak jak widać, są bardzo, bardzo ograniczone. Widzieliśmy tak naprawdę kilka komunikatów, chociażby ze strony Komisji Europejskiej dotyczących sytuacji w Turcji. No ale wydaje mi się, że w tym momencie Turcja jest zbyt ważna zarówno dla Sojuszu Północnoatlantyckiego, jak i dla Unii Europejskiej, jeżeli chodzi o bezpieczeństwo w regionie. Stąd te komunikaty są takie, powiedziałabym, mało kategoryczne. No ale też wydaje mi się, że też Unia Europejska też nie ma żadnych instrumentów, którymi mogłaby na Turcję wpływać. Przypomnę, że sam proces akcesyjny jest zamrożony od kilku lat. I wydaje mi się też, że wszyscy jakby na arenie międzynarodowej pogodzili się trochę z tym, że ta Turcja już taka jest, i pomimo tego, że to, co dzieje się w Turcji, jest tak naprawdę bezprecedensowe, to nie odbija się to ani w komunikatach instytucji międzynarodowych, ani tak szczerze nawet w mediach.
1: A i Amerykanie nie pogrożą, bo raczej Donald Trump nie będzie, prawda, szat rozdzierał o GHP i o demokrację w Turcji.
2: Nie sądzę. Poza tym ja też mam takie wrażenie, że jednak dla wielu partnerów zagranicznych Turcji to jest bardzo wygodne. To znaczy mieć stabilne państwo, wiedzieć, z kim się tam rozmawia. Te relacje są też bardzo spersonalizowane. Prezydent Erdoğan przez ostatnie 20 kilka lat rządów utarł już sobie pewne ścieżki, więc być może nawet jest to wygodniejsze mieć takiego znanego sobie i pewnego partnera niż niestabilne rządy opozycji. Wydaje mi się, że to również jest czynnikiem.
1: Zuzanna Krzyżanowska, analityczka do spraw Turcji ze Ośrodka Studiów Wschodnich, była moim i waszym gościem. Bardzo dziękuję pani Zuzanno za rozmowę.
2: Dziękuję bardzo.
1: To była Róża Wiatrów, ja się nazywam Marcin Łuniewski, a my się w środę za tydzień słyszymy.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Reklama. Słuchaj Radio Campus, gdziekolwiek jesteś. Wejdź na www.radiocampus.fm.

on me. Oh, put the blame on me. Put the blame on me.

0: Reklama. Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca. Reklama. Autopromocja.
1: Sample, covery, bajery to program o inspiracjach muzycznych. Kto z kogo samplował, remiksował i coverował? Zapraszam, Kasia Rodek. Sample, covery, bajery w piątek po 16:30. Podcasty wszystkich audycji znajdziesz na radiocampus.fm/podcasty.
2: This is your life! Right here, right now!
0: Autopromocja. facebook.com/radiocampus.

Danger Nia Archives na antenie Radia Campus, 6 minut po godzinie 15. Kuba Sołtysik z tej strony. Dzień dobry, jeszcze raz dzień dobry. Zaczynamy audycję normalnie o tej porze. Będę tutaj z wami klasycznie do godziny 17 i dzisiaj porozmawiamy oczywiście o kulturze, ale też przyjrzymy się pewnemu miejscu nad Wisłą. Możecie kojarzyć Plac Zabaw, Barka, te klimaty, też niedługo tam nasze wydarzenie. O tym wszystkim będziemy dzisiaj rozmawiać do 17, a tymczasem posłuchajmy, jutro spoczniemy na dnie odległego morza.

0: Kultura w mieście.
1: 14 minut po godzinie 15, a nawet 15 minut po godzinie 15, Star Booster Fontans DC na antenie Radia Campus. Przechodzimy do kultury, no i zaczniemy ją chyba dosyć mocno od takiego klubowego cardio, jeżeli tak można powiedzieć, bo już dzisiaj w środę, 3 czerwca, w naszym ulubionym, albo jednym z ulubionych klubów Oczki, no to miejsce zmieni się w takie dosyć głośne miejsce, jeśli lubicie, kiedy bas dosłownie no dosyć mocno rusza wszystkim tak naprawdę, no to jest to idealny plan na rozpoczęcie długiego weekendu, bo przed nami oczywiście czwartek wolny od pracy, więc grzechem byłoby nie skorzystać z tej okazji. Główną gwiazdą w Oczkach będzie Nicolas Julian, mam nadzieję, że dobrze to mówię, czyli człowiek, który w ostatnich latach zrobił absolutną rewolucję na światowej scenie hard groove i hard techno, i to nie jest taki zwykły DJ, bo no, mówi się, że to jest też nie tyle co muzyk, ale też mistrz social mediów, który odważnie dosyć produkuje odważne produkcje, remiksy i przy tym zdobywa miliony wyświetleń na Spotify'u czy YouTubie. I jego styl to jest taka ultra szybka mieszanka mocnego właśnie techno i trace'owych brzmień, więc jeśli znacie chociażby takie numery jak Jams, jak Jump Dance Move Bounce, no to doskonale wiecie, że to jest to brzmienie, no jest to bardzo szybkie, takie charakterystyczne właśnie w jego stylu. Oczywiście Nicolas nie zagra sam. Na scenie głównej będzie potężny support, który zapewnią Erdislav, Markw czy też Julshon, więc wysoki poziom będzie gwarantowany już tak naprawdę od pierwszej minuty tego wydarzenia. Impreza startuje dzisiaj o 22:00, no i potrwa do samego rana, czyli gdzieś około 6:00, tak mi się przynajmniej wydaje. Bilety są dostępne w internecie, także śmiało Was odsyłam na stronę klubu Oczki albo na ich wydarzenie na Facebooku. Tam będziecie mogli sprawdzić wszystkie szczegóły. 17 minut po godzinie 15, a ja teraz zostawiam Was z utworem Do You od Swimming Paul i RS. Zaraz.

0: koło chula, to mi to dla niej mam w sercu miejsce, gdzie się kurat, bo jest dziura, ty załataj albo palić się burak.
1: Dla ciebie Marceli na antenie Radia Campus, 22 minuty po godzinie 15. My zostajemy jeszcze na moment w kulturze. Teraz przechodzimy z techno do kina, no bo wielki powrót mistrza. Mistrza polskiego oczywiście, więc jeżeli tęskniliście za takim magnetycznym, czarno-białymi kadrami Pawła Pawlikowskiego, no to kino Wisła na Żoliborzu ma dla was właśnie taką bombę. Laureat oczywiście Oscara wraca prosto z festiwalu w Cannes, gdzie jego najnowsze dzieło zdobyło kilkunastominutową owację na stojąco, a wy możecie je zobaczyć przedpremierowo jako jedni z pierwszych w Polsce, właśnie w kinie Wisła. Nowy film nosi tytuł Ojczyzna, no i jest to trochę takie domknięcie powojennej trylogii reżysera. W skład tej trylogii wchodzi Ida oraz Zimna wojna. I tym razem Pawlikowski zabiera nas do 49 roku i opowiada historię wybitnego pisarza oraz noblisty Tomasza Manna, który po latach emigracji w Stanach Zjednoczonych decyduje się na powrót do zrujnowanych, podzielonych Niemiec. W tej takiej podróży przez amerykańskie i radzieckie strefy wpływów towarzyszy mu córka Erika i to będzie taki nie tylko poruszający obraz kraju, który nie przepracował jeszcze takiej wojennej traumy, ale też taka intymna historia, trochę bolesny dramat rodzinny o utracie takich swoich korzeni. Wizualnie zapowiada się naprawdę bardzo dobrze, bo za kamerą ponownie stanął wybitny operator Łukasz Żal. I no jeżeli widzieliście poprzednie filmy tego właśnie duetu, no to wiecie, że każdy kadr będzie naprawdę zrobiony z dużą, dużą starannością, z taką trochę poezją filmową. Kino Wisła oczywiście szykuje dla was dwa specjalne pokazy przedpremierowe. Pierwsza szansa, żeby zobaczyć seans, będzie już w najbliższą sobotę, 6 czerwca o godzinie 16:15, a kolejna we wtorek, 9 czerwca o 18:15, więc śmiało odsyłam was na stronę Kina Wisła, tam znajdziecie bilety. Nie warto czekać, bo no, myślę, że taka okazja, żeby zobaczyć przedpremierowe kino, szczególnie tej klasy, no będzie dużo ludzi, więc ostrzegam, że może na miejscu zabraknąć. Polecam wam już się rozglądać, także odsyłam was na stronę Kina Wisła.

0: sercu miasta. Zielony ogród i zabytkowa willa, gdzie sezonowa kuchnia spotyka się z długimi obiadami. Koncerty i stand-upy dorzucają tempo tygodniowi, a w weekendy najlepsi DJ-e przejmują stery. Piątki i soboty – parkiet bez hamulców. Niedziele – swingowe potańcówki o zachodzie słońca. Dzik – dom zabawy i kultury. Belwederska 44A, Warszawa. Wejdź na chwilę, zostań do rana.
1: Przepraszam, tak? Gdzie znajdę Gres?
2: W drugiej alejce po prawej.
1: Wie pani, bo nasz fachowiec od remontu mówił, żeby przyjechać do Brikomana, bo tu wszystko od ręki i w najlepszych cenach.
2: A, to prawda.
1: A jak 80 metrów potrzebuje, to też?
2: No jasne.
3: No jasne, że w Brikomanie masz wszystko w hurtowych ilościach i dostępne od ręki. Jak biały Gres rektyfikowany Atlas Tone typu marmur 60x60 po 43,90 za metr kwadratowy. Planujesz remont? Zajrzyj do Brikomana. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
4: Są miejsca, gdzie kupujesz sprzęt. I są takie, gdzie naprawdę doświadczasz technologii. Showroom Lenovo i Motorola w hotelu Warszawa to jedyna przestrzeń w Polsce, gdzie odkryjesz najnowsze modele urządzeń i limitowane okazje. Teraz kupując na miejscu zyskujesz więcej. Aż 3 lata gwarancji na wybrane produkty i wygodny serwis bez wychodzenia z domu. Technologia bez kompromisów. Tylko w showroom Lenovo i Motorola. Lenovo, Lenovo.
5: Reklama. 15.30, czas na wiadomości, a przedstawię dla nas Mira Piłaszewicz.
6: Serwis akademicki.
7: Jeszcze w tym roku akademickim w filii w Płocku Politechniki Warszawskiej rozpocznie się kolejna edycja projektu Polubić przedmioty ścisłe, skierowanego do młodzieży szkolnej. W ramach projektu pracownicy uczelni poprowadzą wykłady popularno-naukowe poświęcone zagadnieniom z zakresu nauk ścisłych, technicznych i ekonomicznych. Spotkania kończą się interaktywnymi konkursami z nagrodami, które angażują uczestników i pozwalają im w praktyczny sposób sprawdzić zdobytą wiedzę. Organizatorzy zaznaczają, że tego typu inicjatywy mają dziś szczególne znaczenie. Pokazują bowiem młodym ludziom, że nauki ścisłe mogą być ciekawe i przydatne w codziennym życiu oraz przyszłej karierze zawodowej. O szczegółach przeczytacie na stronie Politechniki Warszawskiej. W północno-wschodniej Polsce w okolicach Supraśla odkryto naczynie liczące 4,5 tysiąca lat, które prawdopodobnie służyło do przechowywania piwa, co wynika z obecnych śladów alkoholu. Odnalezienie fragmentów naczynia uderzająco podobnych do zabytków znanej z zamiłowania do alkoholu kultury pucharów dzwonowatych od razu sprowokowało pytanie, czy mamy do czynienia z odkryciem pierwszych napojów alkoholowych na ziemiach dzisiejszej Polski. Najstarsze na świecie ślady świadomej produkcji alkoholu odnaleziono w Chinach, datowane na około 7000 lat przed naszą erą, a najstarsze ślady świadomego wytwarzania piwa sięgają tzw. kultury natufijskiej, na co wskazywałoby odkrycie na terenie dzisiejszej Góry Karmel. Dokonano również innego odkrycia. W Opolu znaleziono wspólny grób dwóch kobiet żyjących w średniowieczu. Znalezisko odkryto podczas prac archeologicznych w katedrze podwyższenia Krzyża Świętego. To pierwszy potwierdzony genetycznie pochówek osób tej samej płci w średniowiecznej Polsce. Doktor Agata Cieślik z Instytutu Hirschfelda wskazuje, że jest możliwe, że kobiety były członkiniami tej samej wspólnoty.

0: wspólnoty religijnej albo osobami pełniącymi podobną funkcję społeczną. Dodaje, że brak śladów masowego pochówku wskazuje na indywidualną decyzję społeczności. Badania wykazały, że kobiety nie były ze sobą blisko spokrewnione, a stosunek ich relacji jest niejasny. Więcej o tym odkryciu przeczytacie na portalu naukawpolsce.pl.
1: Korki. Sytuacja korkowa wyjątkowa z uwagi na to, że aktualnie w Warszawie korków brak, więc jeżeli gdzieś wyjeżdżacie, to polecam się śpieszyć, bo jeszcze jest ta godzina przed korkami.
2: Pogoda.
1: Na termometrach 23 stopnie, dzisiaj całkiem słonecznie, ciśnienie 1009 hektopaskali, wiatr 18 km na godzinę i jakość powietrza jest dzisiaj bardzo dobra.
2: Radio Campus. FM.

Namajony Maj, Kamil Piwot. Niby piosenka, nie, jeszcze nie tak dawno była aktualna, bo aktualnie 3 czerwca, więc no prawie się zmieściliśmy z tym utworem w terminie, ale nie o tym, bo są oczywiście ważne rzeczy, o których już niedługo powiemy więcej, ale postaram wam się dać taką pigułkę wiedzy, która wam pozwoli też ogarnąć te wszystkie fajne wydarzenia. Mianowicie papier, kamień, nożyce, czyli... No, gra, którą prawdopodobnie każdy z was bardzo dobrze zna. No i właśnie ten nadchodzący przeze mnie wspomniany czerwiec nad Wisłą zapowiada się emocjonująco. To naprawdę to miejsce będzie kipiło emocjami, a to wszystko za sprawą wydarzenia, które będzie już niedługo. Ekipa Radia Campus, czyli my i Plac Zabaw, łączymy siły znowu, żeby też oficjalnie rozegrać 2. edycję Mistrzostw Polski w tą... jakże powiedzieć, kultową grę, czyli papier, kamień i nożyce. No tutaj liczy się strategia. Niektórzy lecą na farcie, niektórzy się do tego stricte przygotowywują psychologicznie albo w jakiś sposób też rozkminiają swoje strategie. Ja przyznam szczerze, że sędziowałem poprzednią edycję i dawno nie widziałem tylu emocji, tyle różnych strategii właśnie na to wyzwanie, więc... No polecam się przygotowywać powoli. To wszystko już 13 czerwca na wcześniej wspomnianym Placu Zabaw. No i tak jak mówię, strategia jest tutaj najważniejsza. Ja na przykład mówię, że zawsze daję kamień i tutaj muszę obserwować mimikę twarzy mojego przeciwnika, który albo mi zaufa, że dam ten kamień, albo wywęszy w tym jakimś podstęp, ale to, no, to jest tylko moja technika, ja tylko wam podrzucam. Musicie się wy na to przygotować. W tamtym roku edycję wygrał nasz redakcyjny kolega Kuba Więcek. No, wygrał też Paszporty Polityki, Fryderyki, wiadomo, ale to nie jest takie ważne jak to, że wygrał Mistrzostwa Polski w papier, kamień i nożyce. Wstęp oczywiście całkowicie bezpłatny, możecie się zgłaszać, żeby wziąć udział w tym wydarzeniu, żeby wziąć udział w igrzyskach. Polecam, bo naprawdę bardzo, bardzo to jest ciekawe wydarzenie i nie takie łatwe, jakby mogło się wydawać. Link do zapisów możecie znaleźć na naszej stronie internetowej www.radiocampus.fm albo na wydarzeniu na Facebooku, na wydarzeniu naszym i Placu Zabaw. Tam też znajdziecie wszystkie informacje a propos terminu, lokalizacji i tak dalej. Jeżeli nie wiecie, gdzie jest Plac Zabaw, to wszystko na tym wydarzeniu.

0: Normalnie o tej porze.
1: Za 10 minut godzina 16, co oznacza, że przechodzimy do głównego dzisiaj tematu, do tematu placu zabaw, do tematu wydarzeń, jakie będą na tym właśnie placu. Razem z nami osoba odpowiedzialna za cały ten młyn, czyli Dominika Szpinda. Cześć, dzień dobry.
2: Cześć.
1: Lado w mieście przed nami.
2: Lado w mieście, nie tylko.
1: Nie tylko, oczywiście, ale właśnie to chciałem zapytać, bo Lado w mieście to już mam wrażenie, że jak mówisz o tym wydarzeniu, to ono już trochę jest owiane taką legendą. Tak. I która to będzie edycja?
2: Nie ma lata bez lada, jak
1: no
2: to mówią.
1: No właśnie, tak. Czytałem ten komentarz i nie ma lata bez lada, dokładnie.
2: Dokładnie tak. Bodajże 17 w tym roku i pierwsza bez wsparcia i dofinansowania miejskiego tym razem.
1: Mm-hmm. Natomiast, czyli trudniej.
2: Trudniej, tak, więcej wyzwań, natomiast nie mogliśmy odpuścić i jednak nie wyobrażamy sobie, tak jak powiedziałam, lata bez lada.
1: Oczywiście.
2: Tak samo nasza publika, więc działamy. Zaczynamy serią warm-upów, które zainicjowaliśmy w zeszłym roku.
1: Mm-hmm. Czyli trochę się nie możecie doczekać lata.
2: Tak, to jest taka trochę rozgrzewka, a jednocześnie też taka trochę współpraca z różnymi kolektywami, z różnymi festiwalami, opierające się po prostu na tym, że chcemy pokazać, że jesteśmy w tym razem i że jakby scena się łączy.
1: Okej, no właśnie, bo ja mam też takie wrażenie, że trochę Warszawa pod względem kulturowym, ona pędzi, trochę się to wszystko zmienia, więc jakbyśmy mieli też tak Lado do tego pędu, powiedzmy, dołączyć, to czym ta edycja tegoroczna będzie się różniła od poprzedniej?
2: Wiesz co, myślę, że się nie będzie różniła. Myślę,
1: okay.
2: że my zawsze stawiamy na to, żeby po pierwsze być inkluzywnymi, po drugie wielogatunkowymi, po trzecie darmowymi, dostępnymi dla każdego i dla każdej kieszeni wydarzeniami. I myślę, że to jest coś, co jest dla nas ważne. No natomiast wiadomo, współprace przy Lado warm-upach będą nowe. No i wiadomo, będą się też pojawiały nowe artystki, nowi artyści.
1: No właśnie, bo też myślę, że to się nie zmienia, że nie szukacie takich oczywistych powiązań artystycznych, raczej nie ma takich klasyków, powiedzmy, zawsze jest coś innego. I kogo się możemy spodziewać na tegorocznych warm-upach, bo już mamy jeden zapowiedziany.
2: Tak.
1: To możemy zdradzić.
2: Możemy zdradzić. Mamy kilka współprac. Każdy czwartek czerwca będzie to inna współpraca. Najbliższy, czyli jutrzejszy czwartek, mamy współpracę i sami aż się zdziwiliśmy po jednej i po drugiej stronie, bo jest to współpraca z Lado na Wsi, czyli takim środowym cyklem wydarzeń w Ladomku na Wolnym Jazdowie. I tak naprawdę i my, czyli Lado w mieście i Lado na Wsi wywodzą się z wytwórni Lado ABC. Wywodzimy się z tego środowiska i też jakby pierwsza to jest taka nasza współpraca. Jutro odbędzie się o 20 na Barce koncert specjalnie powstałego na tę okazję trio Szamburski, Wiśniewski i Papior, którzy zagrają improwizowany koncert, a potem będziemy mieć after, na którym zagra Tymek Papior, a później Wizril i Wauneu.
1: Czyli to wszystko już jutro. Pięknie. No właśnie, ale... Czyli,
2: i za darmo.
1: I za darmo. Uczciwa cena, bardzo uczciwa cena. Zapraszamy, bo jest naprawdę bardzo, bardzo fajnie. No ja polecam, bo jestem fanem też Placu Zabaw. Ale właśnie, ciekawi mnie Lado jeszcze na wsi, bo wspomniałeś, że wywodzicie się z tej samej, powiedzmy, no bliźniacze projekty. Czemu taka fuzja w tym roku?
2: Pomyśleliśmy o tym, że właśnie współpraca, tak, że jakby nam zależy bardzo na tym, żeby wspierać scenę I żebyśmy szukali też takich współprac z projektami, które są dla nas ważne w serduszku. I jakby zarówno Lado na Wsi, jak pozostałe inicjatywy czy projekty, z którymi współpracujemy, są dla nas ważne. Chociażby przez to, że jeżeli chodzi o Lado na Wsi, że to jest nasza rodzima scena lokalna i dla nas jest to niezwykle istotne.
1: No to za moment do sceny jeszcze wrócimy, porozmawiamy o wydarzeniach, które na placu zabaw nas czekają. Razem z nami Dominika Szpinda. Zaraz wracamy.

0: lecimy, mocno kasy tak lubimy.
1: Oj, lubimy. I lecimy przed długim weekendem czerwcowym na stację Auchan po benzynę bezołowiową 95, tylko 5,70 za litr. Oferta do 3 czerwca. Szczegóły na auchan.pl.
2: Ło! Widzisz to, co ja? A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Max Burger, Spasibus i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
5: Reklama.

0: Minuta po godzinie 16. My wracamy do tematu Placu Zabaw. Dominika Szpinda razem z nami. Dyrygent zamieszania na Placu Zabaw. Zapowiedzieliśmy już trio. Trio, które na najbliższym warm-upie. Przypomnijmy, Szamburski, tak? Wiśniewski i Papior.
1: Tak jest.
0: Dobrze, wszystko dobrze zapamiętałem. No właśnie, ale co to trio nam pokaże? Jaki to będzie gatunek? Czego możemy się spodziewać od nich, po nich? Bo to będzie impro, ale...
1: Tak, to będzie improwizacja i jeżeli mogę powiedzieć z mojego własnego odczucia, będzie coś, to coś unikatowego na pewno.
0: Okay.
1: Myślę, że przygotują coś specjalnego i wyjątkowego i myślę, że też z dobrą energią. Też fajnie, bo pokoleniowo to są też osoby, jest Paweł Szamburski, który jest związany z, jest współzałożycielem Lado ABC i jest młodsze pokolenie reprezentowane przez Igora Wiśniewskiego i Tymka Papiora. Myślę, że to fajne jest też taki i tutaj młody kick.
0: Dobre kombo się szykuje. Właśnie, ale jeszcze na wydarzeniu przeczytałem o takich wieczorach kuratorskich, tak to nazwijmy. I na czym będzie to polegało? Czy to w mojej głowie jest taki scenariusz, że trochę oddałaś swobodnie wydarzenie w ręce właśnie jednego z kuratorów i on sam wymyślił koncept na wieczór, powiedzmy. Tak to będzie?
1: Nie, to trochę to działa na takiej zasadzie, że odezwaliśmy się właśnie do tych osób, czy kolektywów, czy organizatorów festiwali, z którymi chcieliśmy współpracować i zasiedliśmy nad tym razem. Dzieliliśmy się też obowiązkami. Wiadomo, że jest bardzo gorący przedfestiwalowy sezon, więc też trochę nam zależało na tym, żeby ta współpraca przebiegała nie na zasadzie 50-50, tylko na zasadzie podzielenia się z zasobami i tym, co właściwie możemy tutaj razem fajnego zrobić, pomysłami z jednej, z drugiej strony. Tak na przykład mamy współpracę ze wspaniałym łódzkim wydarzeniem Rave Kiewikiem tutaj sobie usiedliśmy wspólnie po połączeniu online i zrobiliśmy burzę mózgów, czego właściwie byśmy chcieli. Też trochę zależało nam na takiej wymianie energii jednego i drugiego wydarzenia, żeby oddać trochę jakby przestrzeń charakterowej i tożsamości naszych wydarzeń.
0: Czyli będą się przeplatały trochę takim swoim vibe'ikiem charakterystycznym. O, ciekawe, ciekawe.
1: Tak, na Rave Kiewik też wystąpi wasza kampusowa
0: kumpela.
1: Dokładnie.
0: Czyli, i to jest też w ramach warm-upów.
1: Tak, to jest w ramach warm-upów. To jest 18 czerwca będzie właśnie we współpracy z Rave Kiewikiem występ, który potem przerodzi się w noc pełną energicznych setów bardzo fajnych artystów.
0: Skoro obiecujesz, no to trzymam za słowo, że tak właśnie będzie, więc 18 Susk proszę sobie zapisać w kalendarzach. No dobra, ale nie samymi warm-upami Plac Zabaw żyje.
1: Tak jest.
0: No musimy też powiedzieć o nowych formatach. Co nowego będzie w tym
1: roku? Tak, trochę szukamy takich formatów, które będą nas wyciągać z domu nie tylko dla rozrywki tanecznej, ale też dla wspólnego spędzania czasu. I tak wpadliśmy na koncept wspólnego oglądania internetu, czyli takich spotkań teraz w czerwcu, w poniedziałki. Będziemy się widzieć i oglądać internet, który dla nas kuratorują swój subiektywny przegląd. Osoby, które są adminami różnych profili, które robią dla nas selekcję taką, czyli nie wiem, stopy.pl, czy sentymenty oficjalnie, czy tajemnicza postać adminka Dziewczyna 7. A spotkania będą hostować Chłop i Baba, Szymon Żurawski i Kaja Gołchowska.
0: Wow, no dobra, czyli media społecznościowe w realu, to brzmi tak ciekawie. Jest. Ale tam taki będzie, powiedzmy, doom scrolling czegokolwiek, jakichś stron takich konkretnych, czy to też będzie, powiedzmy, będziemy na bieżąco odkrywać na miejscu?
1: Będziecie na bieżąco na miejscu odkrywać, będą te selekcje przygotowane przez adminów, o których już wspomniałam. Też osoby po prostu, które gdzieś są jakimiś takimi internetowymi nerdami, więc czy to będą wideo, czy to będą memy, czy to będzie zbiór, no to będzie niespodzianka.
0: Niespodzianka, dobra. I od kiedy zaczynamy?
1: Mieliśmy zacząć już w miniony poniedziałek, natomiast pogoda nam przesunęła plany, natomiast zaczynamy już w najbliższy poniedziałek wspólnie z Sentymenty oficjalnie.
0: Okej, okay, czyli dzieje się. Jutro mamy warm-up, w poniedziałek mamy przegląd internetu. Nie będzie nudy w tym roku.
1: Z Radio Campus też zrobimy jedno fajne wydarzenie.
0: No właśnie, właśnie. No i co to za wydarzenie, jakbyś mogła nam powiedzieć?
1: No to będzie wydarzenie, które miało swoją premierę już w zeszłym roku.
0: Tak,
1: z
0: tak.
1: Ogromnym, ogromnym sukcesem frekwencyjnym. Nie wiem, jak
0: wiesz,
1: wyglądają...
0: Wiesz, Mistrzostwa Polski.
1: To oczywiście. Nie wiem, jak wyglądają zapisy na ten, na tę edycję, ale domyślam się, że jest już gorąco. Będą to Mistrzostwa w papier, kamień, nożyce, odbywające się u nas na Placu Zabaw.
0: Właśnie, właśnie. No wspominałem przed momentem, że Kuba Więcek wygrał poprzednią edycję i się właśnie śmiałem, że wiadomo, że wygrał paszport polityki Fryderyki, ale jednak jedno takie honorowe odznaczenie, pierwsze miejsce w papier, kamień, nożyce, to jest to, czym się powinien szczycić, moim zdaniem.
1: Tak, powinien wpisać w bio.
0: A masz taktykę na papier, kamień, nożyce, bo mnie to zawsze zastanawia.
1: Tak.
0: I zdradzisz?
1: Moja taktyka na papier, kamień, nożyce jest taka, że obserwuję wzrok zawodnika. Jestem w stanie jakoś sobie patrzeć po wzroku, że ta osoba na przykład chyba to będzie kamień, więc wtedy...
0: Dobra, ciekawe. Ja na przykład zawsze mówię, że daję kamień. I wtedy patrzę po przeciwniku, czy on to bierze na serio, czy nie. No i to jest też jakaś taka moja taktyka. Mówię o tym, bo przygotowuję słuchaczy na ewentualne rozgrywki już 13 czerwca.
1: No zobaczymy, czy ja zadziała.
0: A chcesz spróbować? Chcesz spróbować na żywo?
1: No dawaj.
0: No to dobra. No to gramy w papier, kamień, nożyce na zakończenie. Dobra. To ja daję kamień.
1: Dobra.
0: Dobra. Trzy, cztery. Nożyce, czyli remis uznajemy.
1: Czyli jest nieźle. Jest
0: dwie
1: nieźle.
0: Dobre taktyki są. Tak. Także proponujemy. No dobrze, tak, w takim razie zapraszamy na Plac Zabaw. Myślę, że też warto odwiedzać Facebooka. Tam dużo...
1: Facebooka, stronę internetową. Placzabaw.co, zapraszam.
0: Placzabaw.co, zapraszamy serdecznie. Razem z nami Dominika Szpinda, dyrygentka tego zamieszania. Dziękuję bardzo.
1: Bardzo dziękuję.

17 minut po godzinie 16. Przed chwilą rozmawialiśmy o wydarzeniach, które już niedługo odbywają się na Placu Zabaw nad Wisłą. Jeszcze raz polecam sprawdzać Facebooka, przynajmniej mi tam jest najlepiej, bo wszystkie wydarzenia macie na bieżąco. Już jutro warm-upy Lado w mieście, także obczajajcie, wpadajcie. Natomiast my przechodzimy jeszcze na moment do kultury przed serwisem informacyjnym. Taka ciekawostka ze świata kultury. Złote loki, szeroki uśmiech, czerwona szminka, drodzy Państwo. To jest ten wizerunek, który chyba każdy zna. I dokładnie dwa dni temu, 1 czerwca, minęła okrągła setna rocznica urodzin kobiety, która, no, wydaje mi się, że stała się takim symbolem i ikoną popkultury. Takim symbolem złotej ery Hollywood, czyli mam tutaj na myśli oczywiście o Marilyn Monroe, a w zasadzie Norma Jane Mortenson, bo tak naprawdę się nazywała, i przyszła na świat w 1926 roku. Taka ciekawostka dla Was. I właśnie od jej odejścia minęło co prawda już 6 dekad, natomiast do dzisiaj żadna inna gwiazda kina nie zdołała jej zepchnąć z tego popkulturowego tronu. I świat zakochał się w niej dzięki rolom chociażby takich hitów jak Mężczyźni wolą blondynki, Niagara, czy przede wszystkim Pół żartem, pół serio, czyli w filmie, który chyba do dzisiaj jest uznawany za taką jedną z najlepszych komedii w historii kinematografii. No i hollywoodzka machina ruszyła w jej przypadku tak szybko, też zaszufladkowała ją w taką uroczo niewinną, pełną wdzięku blondynkę, więc mało kto też wiedział o tym, że prywatnie była niezwykle ambitną kobietą, która nie tyle co czytała literaturę, ale też studiowała wymagające techniki aktorskie, no i też bezskutecznie walczyła z takim systemem wytwórni w filmach o ambitniejsze role. No i niestety ta ekranowa lekkość, oczywiście flesze, no, kryły taki potężny dramat życiowy, bo życie prywatne nie było, nie należało do tych bardziej udanych, przede wszystkim przez jej małżeństwa. To było takim kamieniem milowym, można powiedzieć. Było też te rozwody, które wychodziły później na jaw, były nieustannie rozkładane na czynniki pierwsze przez brukową prasę. I Marilyn przez większość życia też zmagała się z głęboką depresją, jakimiś stanami lękowymi i potężnymi wahaniami nastrojów, więc te takie, powiedzmy, bajkowe życie, które mogłoby nam się wydawać, że jest właśnie takim bajkowym, no niekoniecznie do takich należało. Oczywiście ta historia znalazła swój smutny finał 62 roku. Ciało 36-letniej wtedy gwiazdy znaleziono w jej domu w Los Angeles. Przykra historia, no ale właśnie gdybyśmy mieli dzisiaj powiedzieć, no to dalej pozostaje niesamowitą ikoną i właśnie dwa dni temu skończyłaby okrągłą już setną rocznicę. Także to jest taka ciekawostka dla Was ze świata popkultury. A tymczasem zostawiam Was z utworem 1983 od Flying Lotus.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18. Wielki finał o 21. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama. Autopromocja.
0: Mamy ucho i oko na miasto. Historia, kultura, przestrzeń miejska, ekologia, a na pierwszym planie Warszawa. We wtorki o 16 w stacji Warszawa przysłuchujemy się stolicy. O sprawy bieżące pytamy ratusz. Z ekspertami rozmawiamy o tym, jak działa miasto. Dołącz do nas. Wtorek, 16, stacja Warszawa w Radiu Campus. Program powstaje we współpracy z miastem stołecznym Warszawa.
1: Autopromocja.
2: 16.30. Wiadomości przedstawi Mira Piłaszewicz.
3: Akademickie Radio Campus.
4: Turcja ma alternatywę dla cieśniny Ormus. Strajk generalny w Portugalii. 200 lotów odwołanych. Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros.
3: Wiadomości.
4: Minister transportu i infrastruktury Turcji poinformował dzisiaj, że Ankara planuje modernizację i rozbudowę kolei hidżajskiej, czyli połączenia biegnącego od Damaszku do Medyny, by stworzyć alternatywę dla cieśniny Ormus, w której ruch został praktycznie wstrzymany. Wstępny etap planu zakłada połączenie Turcji z syryjskim Aleppo i wykorzystaniu istniejącej infrastruktury na terenie Syrii, przy jednoczesnym kontynuowaniu negocjacji z władzami Arabii Saudyjskiej. Ankara chce następnie połączyć sieć kolejową z Omanem. Docelowo mają doprowadzić do oceanu, aby ominąć strategiczne wąskie gardła. Prace nad tą linią kolejową zaczęły się już na początku XX wieku, jeszcze za czasów Imperium Osmańskiego. Od dzisiaj obowiązują nowe przepisy dotyczące bezpieczeństwa. Dzieci i młodzież do 16 roku życia mają obowiązek noszenia kasku podczas jazdy rowerem, hulajnogą elektryczną i innymi urządzeniami transportu osobistego. Według raportu Komisji Europejskiej i analiz Polskiego Obserwatorium Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego noszenie kasku może zredukować śmiertelność urazów głowy aż o 71%. Odpowiedzialność za przestrzeganie nowych przepisów spoczywa na opiekunach dziecka. W przypadku braku kasku będą musieli zapłacić mandat w wysokości 100 zł. Dziś po północy w Portugalii rozpoczął się strajk generalny, w którym bierze udział ponad 85% pracowników urzędów, personelu szpitalnego oraz szkół. Doprowadził on jeszcze przed południem do odwołania ponad 200 lotów.

0: w tym kraju. Sparaliżował też transport w największych miastach, pracę szpitali, urzędów oraz szkół. Poza tym w Lizbonie nie działa też metro. Operator portugalskich lotnisk przekazał, że w związku z trwającym strajkiem generalnym pasażerowie przed udaniem się na lotnisko powinni wcześniej skontaktować się z przewoźnikiem w celu potwierdzenia realizacji rejsu. Uczestnicy strajku protestują przeciwko planowanym przez rząd zmianom w kodeksie pracy, które według związkowców osłabią ochronę pracowników oraz pogorszą warunki zatrudnienia. Jednym z postulatów jest odstąpienie rządu od planu ograniczenia prawa do strajku. Maja Chwalińska w półfinale Roland Garros. Polka pokonała w ćwierćfinale Rosjankę Annę Kaliską 7-6 oraz 6-3. Faworytką tego spotkania była Rosjanka, 24 w rankingu WTA, jednak to Maja Chwalińska, będąca na 114 miejscu, wygrała i awansowała do półfinału. Maja Chwalińska podziękowała za kibicowanie jej.
1: Dziękuję bardzo wszystkim kibicom za wsparcie. Tak, bardzo doceniam, dziękuję i mam nadzieję, że będziecie za mnie trzymać kciuki w półfinale. No tak, kurczę, miałam 5-1, kilka setowych chyba przy 5-1, tak, miałam setową, później przed 5-3 z tego co pamiętam, ale tutaj brawo dla Anny, bo myślę, że bardzo dobrze się też wybroniła i była o wiele bardziej agresywna w tych punktach. No cieszę się, że później potrafiłam się odbić, wygrać w tiebreaku.
0: Półfinał French Open już jutro. Maja Chwalińska zmierzy się w Paryżu z Dianą Schneider, która przed chwilą wyeliminowała Arynę Sabalenkę.
2: Korki.
3: Sytuacja korkowa już nieco gorsza. Najdłużej postoicie na Alei Niepodległości, również na Alei Jana Pawła i zakorkowania są również na Puławskiej, no i oczywiście Wisłostrada również stoi.
2: Pogoda.
3: Na termometrach stale 23 stopnie, całkiem słonecznie w dalszym ciągu, ciśnienie 1008 hektopaskali, wiatr 18 km na godzinę i jakość powietrza jest stale bardzo dobra.
2: Campus 97,1 FM. Freestyle. Rock the microphone.

0: Normalnie o tej porze.
1: Za 20 minut godzina 17, nieubłaganie zbliżamy się do końca, ale to jeszcze nie koniec, czas na info ze świata muzyki, razem z nami Janek z Cukru. Cześć.
2: Cześć, Kuba, witam cię serdecznie.
1: Witam.
2: Zaczniemy od newsa, który jest newsem numer jeden ostatnio w świecie kultury. I no wiem, jakie są wokół tego nastroje społeczne, więc nie będę cię wpychał pod autobus i spróbuję po prostu wziąć to na klatę, no bo jest cała ta akcja z tym tam, że Sławomir Mentzen powiedział, że aktorzy to są nieroby i w ogóle tam nie ma co ich wspierać w jakikolwiek sposób. Też Krzysztof Stanowski tam właśnie nakręca tego typu spirale i tam mówi, czemu ja mam płacić na kulturę, skoro polska kultura to jest jakiś tam Skolim, Kizo, Disco Polo, Patologia, Fagata. Ja mogę powiedzieć tyle, no właśnie dlatego polska kultura to jest Skolim, Patologia, Disco Polo i Fagata, bo jest niedofinansowana polska kultura. Polska kultura jest po prostu biedna, no i jeżeli ktoś uważa, że artyści nie powinni dostawać dodatkowego wsparcia emerytalnego i to naprawdę podstawowego, najniższego, no to zniuansowany jest ogólnie system emerytalny w Polsce. To nie jest tak, że to jest tylko dla artystów. Dostają też górnicy, dostają też sędziowie, prokuratorzy, dostają na przykład olimpijczycy. No więc rozchodzi się chyba tylko o to, no bo nikt nie będzie kłócił się z tym, że polska kultura ma mnóstwo pieniędzy. Każdy wie, że polska kultura jest po prostu bardzo biedna. Więc to nie jest kwestia tego, że tam pieniędzy nie brakuje, tylko że artyści nie zasługują, bo artyści są zdaniem wielu ludzi mniej wartościowi. Ewidentnie to jest mniej potrzebny społecznie zawód niż sędzia. Moim zdaniem tak nie jest. Nikt mi nie udowodni, że artysta jest mniej potrzebny niż sędzia. A jeżeli ktoś uważa, że artysta to jest taki tam tylko zagraj, że Jankielu, rzucę ci dwa grosze, no to spróbujmy wyobrazić sobie świat bez filmów, bez muzyki i bez obrazów na ścianach. I odpowiedzmy sobie na pytanie, czy to byłby świat lepszy, gorszy, a jeżeli gorszy, to czy trochę gorszy, czy dużo gorszy. Tyle w tym temacie.
1: Statement skończony.
2: Tak jest. Z pozytywnych newsów Keith Richards został pradziadkiem. No, co ty na to?
1: Ile on ma lat? Wiemy?
2: On już taki 82 lata ma.
1: No to taki
2: jest
1: to idealny wiek na pradziadka.
2: Drugim pradziadkiem w Rolling Stonesach. Drugim, bo Mick Jagger już wcześniej został pradziadkiem, także
1: po Micku można by się było tego spodziewać, że tak, no że on tak. Już ma dorosłe dzieci dosyć.
2: Pradziadkowie potrafią dawać czadu, jak widać. No i news, który musiał być, nawet pisaliśmy o tym.
1: Tak jest.
2: Charlie XCX zapowiedziała nowy
1: nasza
2: album.
1: Nasza
2: ulubiona
1: jest.
2: Artystka. Kontynuacja.
1: Oczywiście. Ale jak
2: brat.
1: To jest, że ona ciągle, ona jest takim strasznie płodnym artystą, że wie, że cały czas coś tutaj, jak nie filmy, to muzyka i tej muzyki też produkuje tak dużo, dużo, dużo. Niedawno słuchaliśmy rockowego kawałka, który był średni.
2: Straszny był, ale straszny był. Jako fan to mówię, był straszny.
1: Tak, ale no cały czas coś nowego od niej, cały czas.
2: No,
1: fantastyczne,
2: mam nadzieję,
1: ale,
2: że
1: no.
2: Ona chyba już coś tam zasugerowała, że to była jakaś tam wkrętka z tym utworem Rock Music i że ta płyta będzie chyba trochę lepsza, chociaż...
1: Wiesz, może się tak zobaczyła odzew i tak stwierdziła, tak, wiecie co, żartowałam, jednak nie idę w rocka, jednak.
2: Chociaż ten utwór Rock Music jest singlem, który znajdzie się na płycie, to jest niepokojące. Na okładce będzie John Cale, będzie też Martin Scorsese, także jak zgodzili się, żeby być na okładce, no to może to nie będzie jakaś hała totalna.
1: Oby, trzymamy kciuki za naszą ulubioną Charlie.
2: Trzymamy
1: zobaczymy.
2: Kciuki. Taylor Swift nagra piosenkę do Toy Story 5. Podobno to jest skok na Oscara. Marzy o Oscarze i sobie wymyśliła coś takiego.
1: Może to jest dobry sposób. Jest to moja ulubiona bajka. Jedna
2: ja uwielbiam. Toy Story 3 to jest film genialny.
1: To jest akcja w przedszkolu.
2: Tak, to jest genialny film.
1: Tak, tak,
2: to jest,
1: tak.
2: To jest genialny film.
1: W ogóle wszystkie Toy Story mają jakieś takie, no może to
2: czwórka już
1: taka,
2: nie była
1: już taka.
2: Jedynka i dwójka to takie moje dzieciństwo, ale trójka to ja nawet w tym wieku, to jest świetny film z tą ucieczką, z tym tego tam przedszkola.
1: Tak,
2: sensacyjny, fabularnie, świetny film. No i na koniec w tym wejściu MIA pozwała Kid Cudiego na 2,8 miliona dolarów, no bo Kid Cudi wywalił ją z trasy koncertowej, bo ona tam ze sceny krzyczała, wspierajcie Donalda Trumpa, coś tam, i Kid Cudi ją za to wywalił. Ona teraz żąda odszkodowania 2,8 milionów dolarów.
1: Ciekawe, czy Trump
2: wygra. może Trump załatwi. No, jest to możliwe. A teraz zagram nowy singiel Darmozjadów z Avalanches, którzy na swoją debiutancką płytę wykorzystali kilka tysięcy sampli, więc na pewno są bardzo leniwi. Z Jamie XX ich najnowszy singiel teraz właśnie posłuchamy.

0: Every single weekend The Avalanche z Nofi z Jamie XX. No my wracamy do tematów muzycznych, stale z nami Janek z Cukru. Co tam mamy dalej?
1: No to chciałem tylko powiedzieć, że fajny bardzo, moim zdaniem, letniaczek ten numer Avalanche. Jest taki przyjemny, nie?
0: Tak, taki. Pobujasz się troszeczkę.
1: Na lato sympatyczny. Trzy premiery głośne były w tym tygodniu, no bo to jest podsumowanie tygodnia, więc są trochę z opóźnieniem też tutaj newsy. Boards of Canada, Inferno. Wreszcie możemy o tej płycie pogadać. Szkoccy bracia wracają po wielu latach przerwy. Z powrotami bywa różnie. Czasem to jest powrót na białym koniu, czasem to jest powrót na, nie wiem, ośle. To jest, myślę, powrót na białym koniu. Wspaniały, naprawdę. Powrót, świetna płyta. Myślę, że takie soczyste 8 na 10. Dalej w świetnej formie mistrzowie eksperymentalnej muzyki elektronicznej. Ice Age, czyli taki postpunkowy zespół z Danii, też z nową płytą, bardzo fajną. Ja ich nigdy nie słuchałem jakoś dużo, ale zawsze ceniłem. No jak ktoś lubi, nie wiem, na przykład Arctic Monkeys wczesne, no to polecam tę płytę. Kurt Weill, też amerykański taki muzyk związany z jakimś takim country rockiem, folk rockiem z nową płytą. Jak ktoś lubi takie klimaty, no to jest to piękna płyta, bardzo jakościowa. Nie jest to jakiś wielki, niesamowity album, ale śliczny. I bardzo polecam, jak ktoś lubi jakieś takie klimaty właśnie takiej folkowej amerykańskiej muzyki. Zaczęły się już też podsumowania najlepszych albumów roku. Wcześnie. Musisz przyznać, że dosyć wcześnie.
0: Dosyć.
1: W sensie półrocza.
0: Półrocza,
1: jeszcze okay. Nawet się nie skończył czerwiec, nie? Więc jeszcze cały miesiąc tak naprawdę jest. Ale już się zaczęły. Pierwszy wystrzelił Stereogum. Na trzecim miejscu dał płytę Frinko Something Worth Waiting For. Gadaliśmy o niej tutaj. Mówiłem, że nie, jakby jestem jakiś mega zachwycony. Na drugim miejscu Rat Boys Singing to an Empty Chair. Tutaj z kolei mówiłem, że na pewno będzie wysoko w podsumowaniach i trafiłem. Na pierwszym miejscu Slater Worst Girl in America. No i nie zachwyciła mnie ta płyta. Taki alternatywny, jakiś pop taneczny, może być nic specjalnego. A$AP Rocky zagra w Polsce nie jeden, a dwa koncerty na łódzkiej Atlas Arenie. 13 września całość się wyprzedała, więc jest teraz dodatkowy termin, 14 września i od 5 czerwca, czyli już za dwa dni, będzie można kupować bilety. Jesteś fanem A$AP Rockiego? Byś chciał pojechać?
0: Lubię. No, ja lubię. Raz miałem prawie okazję go słuchać na openerze, no ale niestety go zatrzymali.
1: Pamiętam. Tam zabrokuło chyba jakieś.
0: Tak. No, fatalna sytuacja, ale no lubię szczególnie te, no klasycznie, tęsknię za starym A$AP-em, jak to u mnie, te stare utwory, oczywiście.
1: Też te wczesne, te Live Long A$AP, coś takiego, te dwa pierwsze,
0: Tak.
1: One były super, ja je też bardzo lubiłem, potem już mniej. No i też 10 czerwca w Progresji zagra Baxter Dury, lubiany, często grany w kampusie, więc jak ktoś przeoczył, no to jeszcze jest szansa, żeby kupić bilety na Baxtera Dury. A teraz, zanim się pożegnamy, to jeszcze ogłoszę, że Keleli utwór będziemy grać, jej najnowszy singiel. Już niedługo bardzo premiera płyty, więc będzie można posłuchać, czy się komuś podoba. Mówił dla was Janek z Cukru i też z nami jest prowadzący.
0: Oczywiście, żegnam się z wami. Kuba Sołtysik, to była audycja normalnie o tej porze, a my zostawiamy was z utworem wcześniej zapowiedzianym, czyli Kelela Point Blank.
1: Dzięki.

0: No dobra, młody. Gres już u klienta, to czego jeszcze nie mamy?
1: Zaprawy?
0: Dobrze, a jaka ma być zaprawa?
1: No, dobrej jakości.
0: A jaka?
1: No, niedroga.
0: I dokąd po nią pojedziemy?
1: Do Bricomana.
2: Dla fachowca to oczywiste. Bricoman to zawsze profesjonalna jakość i najlepsze ceny. Szukasz zaprawy do płytek większego formatu? Jedź do Bricomana po Atlas Mega S1 22,5 kg w cenie tylko 49,90. Bricoman. Zmieniamy ceny na dobre.
3: Agencja GoFest i Radio Campus zapraszają na Carbon Silesia Festival 19 i 20 czerwca. Zabrze. Wystąpią Who Made Who, Jan Blomqvist, Sofia Kurtesis, Axel Boman, Sally C, DJ Storm, Skalpel i wielu innych. Przenieś się do kopalni doznań i najlepszej muzyki elektronicznej. Więcej informacji na carbonfestival.pl.
4: Reklama. Akademickie Radio Campus.

Dobry, dzień dobry, dzień dobry. Jeszcze raz, dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry. Kasia Rodek, Środowy Alternator, zaczynamy. I to już jest propozycja numer 1. Za chwilę będzie propozycja numer 2 i wy, drogie drodzy, będziecie decydować. Jedneczka to Disclosure, White Noise. Jeżeli ktoś pierwszy raz słucha tego programu i może się zastanawia, jak będę decydować, będę decydowała. Zaraz wszystko opowiem. Jedyneczka Disclosure.

0: ważne decyzje, jak powiedziałam. Nie żartuję wcale, bo to wy, drogie drodzy, jesteście odpowiedzialni za to, co będzie się działo na antenie Radia Campus między 17 a 19. Tak się dzieje od poniedziałku do piątku. W alternatorze właśnie ta odpowiedzialność to kluczowe jest w tym programie, bo decydujecie, czy w całości ma polecieć propozycja numer 1, czy też propozycja numer 2. W tym momencie, na początek alternatora, zaczęliśmy od Disclosure, White Noise to jedyneczka, a Fatboy Slim z The Jokerem to propozycja numer 2. Decydujecie SMS-ując, WhatsAppując albo dzwoniąc, tak? To są trzy takie główne formy kontaktu z nami. Dzwonicie pod numer 22 827 7205. Możecie też SMS-owo i na WhatsAppie pod numerem 886-971-971 kontaktować się. Zabrakło mi orzeczenia w tym zdaniu, jak mi się wydaje. Drogie drodzy, jeżeli za szybko powiedziałam, to bardzo proszę sobie sprawdzić numery na stronie. Ja będę je będę powtarzała. 228-272-05. Halo, halo.
1: Cześć, to Rafał.
0: Cześć, Rafale. No, myślałam ostatnio o tobie. Przepraszam, że od razu się wtrącam. Tak? Bo pamiętasz, chyba 2 tygodnie temu mówiłeś o tych dużych drzewach przesadzanych w centrum i miałam okazję spotkać się z dendrologiem i zadałam pytanie, jak to robić, i wczoraj taki program poleciał.
1: Wiesz, co ci powiem, ale powiem ci szczerze, nie chcę cię straszyć, ale to nie ja mówiłem o dużych drzewach przesadzanych w centrum.
0: Jak to nie? To kto to mówił?
1: To nie byłem ja. Ja nie chcę cię straszyć, nie chcę, ale to na pewno nie byłem ja. Nie mówiłem o tym.
0: Jacie. To dlaczego pomyślałam, że to ty? No, sorry, to ja patrz, myślałam o tobie. Myślę sobie duże drzewa, myślę sobie Rafał.
1: Świetnie. No i w swoim życiu przesadziłem takie dwa dosyć duże drzewa kiedyś. Dwa duże klony, które prowadzę na takim stelażu jakby w formie płaskiego żywopłotu, więc kiedyś to nawet się tym interesowałem, tym zagadnieniem hobbystycznie, ale ostatnio w ogóle nie myślałem o przesadzaniu dużych drzew, więc na pewno nie mogłem to być ja. Teraz już myślę tylko o ich pielęgnacji.
0: No to sorry.
1: No, nic nie szkodzi, ale i tak nie jest ważna intencja, nie, ważna jest, nieważne, ale to, że mi cieszy, że mnie pomyślałaś.
0: Myślałam, tak, myślałam. Rafale, to co tam słychać?
1: No wracam z pracy, do domu, za chwilę długi weekend, więc cóż, może, a jeszcze następnym tygodniu urlop i wyprawa w Bieszczady, więc w ogóle same dobre rzeczy.
0: Ale fajnie. A czy to już będzie tak, to co, z tym weekendem, to takie 1,5 tygodnia ci się zbierze?
1: Nie, w niedzielę jedziemy w Bieszczady. Weekend będzie raczej jeszcze w domu.
0: Okej. Dobra. Dobrze. A powiedz mi, jedynka czy dwójka, Disclosure czy Fatboy Slim?
1: No, strasznie trudny wybór, ale dobra, no niech będzie Fatboy Slim przez starą znajomość. Jeszcze w ogóle piosenka też taka, no też właśnie wiekowa już nieco, więc niech będzie tak, jako starszy słuchacz.
0: Dobrze.
1: Ale... No, ta dwójeczka, niech będzie dwójeczka i już nie dyskutujmy dalej.
0: To tak robię. Dzięki bardzo. Buziaczki, pa, pa.
1: Dobra,
0: pa, pa, pa. No dobra, słuchajcie, to z kim ja gadałam o przesadzaniu drzew? 2 tygodnie temu. To się musiało wydarzyć. Ja nie wymyślam sobie takich rzeczy. Więc nie wiem. Dobra, może tutaj się czegoś dowiem. Halo, halo.
2: Cześć.
0: Cześć, kto się dodzwonił?
3: Zosia.
4: Magda.
5: Klaudiusz.
0: Wow, ale banda ekstra. Czy wy już do domu zjeżdżacie, czy jeszcze jakieś zajęcia po drodze?
3: Jedziemy na wakacje.
0: No to jest super. A daleko?
3: Tak.
5: A dokąd?
3: Nad jezioro.
0: No dobrze. Dobrze, patrzę sobie w głowie, moja mapa się rozłożyła, więc no życzę szerokości i pogody.
5: Bardzo
0: się. A to jakieś pojezierze, w którą stronę się wybieracie?
5: Na Kaszuby.
0: No, okej, okay. Pięknie,
5: konkretnie
0: pięknie tam. Okej, okay, no dobrze. Czy długi weekend, czy jeszcze dłużej?
5: Nie, niestety tylko długi weekend.
0: Ale i tak jest długi, nie ma co marudzić.
5: Nie ma co marudzić, pewnie.
0: To powiedzcie jeszcze, na co głosujecie? Czy Disclosure, czy Fatboy Slim?
3: Ja na jedynkę.
5: A co jest pod jedynką?
0: Disclosure.
5: Disclosure, czy... A nie, to ja na Fatboy Slim poproszę. Czyli jeden głos na Fatboy Slim.
3: I jeszcze na dwójkę.
5: Czyli dwa na dwójkę, jeden na jedynkę i?
2: Na dwójkę.
5: 3-1.
0: No dobrze, dobrze. Zapisuję.
5: A możemy kogoś pozdrowić?
0: Pewnie.
5: Chcecie kogoś pozdrowić, dziewczyny?
3: O.
5: Zobaczcie, kto nas chyba słucha.
3: Ja chcę pozdrowić wujka Marka i ciocię Kasię.
5: A ty, Zosia?
3: Ja Ale i Zosia.
5: No i pięknie.
0: Poszło.
2: Pozdrawiamy.
0: Pozdrawiamy wszyscy. Trzymajcie się i miłego wypoczynku.
5: Dzięki.
0: Pa, pa, pa. No dobra, drogie drodzy, co tu się dzieje? WhatsAppowo 886-971-971. Pozdrowienia z Kielc od Paulinki. Lecą, jest już Daniel. No i ktoś tu jest. Cóż to za ciekawy kierunkowy. Plus 1, 2, 2, 4. Dobrze, zaraz się tego dowiem, bo jestem zaintrygowana. SMS-owo można, ale mam tu jakieś wątpliwości, czy to wszystko się dzieje. Dzisiaj rano widzę, dziewczyny dostały po prostu miliony SMS-ów i chyba muszę zrestartować to wszystko. Uczona doświadczeniem szukania pomocy u zespołu technicznego. Najpierw trzeba zresetować. Tak też zaraz zrobię i głosowanie trwa. Disclosure, White Noise, to jest inneczka, Fatboy Slim, The Joker, propozycja numer 2. A wyszło tak, że decyduję ja o tym, co teraz poleci. Cały program to wy, oczywiście, takie są zasady. Ale teraz ja sobie coś wybrałam. I co mi zrobicie? Buziaczki i Iggy Pop zremiksowany przez Prodigy, Last for Life.

0: Alternator.
1: Przepraszam, ale chyba już rozumiem. Widziałeś Pretty Woman.
2: Szybkie starcie, starcie numer dwa. Pojedynek numer dwa. To jest propozycja numer jeden.
1: I chrupki w ogóle. Przepraszam, ale chyba już...
2: Z albumu Melange, Gest Julka, R. Mucha. Numer pod tytułem Chroma.
1: Podniosłabym ci pułap, ze dwie stówy ci brakuje. Mnie ogranicza wola, ty se poszedź na...
2: Znakomita płyta, Melange, serdecznie polecam. Gest Julka była moją rozmówczynią w piąteczek w magazynie muzycznym. I to jest propozycja numer jeden od niej, między innymi Chroma.

0: A to jest propozycja numer dwa, bardzo szybkie starcie. Dwójka artystów, która w niedużym odstępie czasowym od siebie wydała albumy i Plaw go ze swoim najnowszym albumem. To też jest świetna propozycja. Dwójeczka, nie wiem.
1: Czy chcę znać na pamięć każdą twoją dziarę, wiedzieć zawsze, gdzie i kiedy mam...
0: Plaw go, nie wiem, album rzeczy, które robimy zamiast. Na Plaw go, jako propozycję numer dwa, można głosować. A my szybciutko do zwycięzcy poprzedniego starcia przechodzimy. To Fatboy Slim, The Joker.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Ło, widzisz to, co ja?
2: A, nie widzisz. No to słuchaj, na pyszne.pl zgarniasz danie gratis. I to nie są omamy. Zamawiasz jedno, a drugie masz za darmo. Te pizza, Papa John's i wiele więcej.
3: Czy ktoś powiedział pyszne.pl?
4: Reklama.
5: 17.30, Mira Piłaszewicz.
6: Akademicki Radio Campus.
5: Ptasia grypa ponownie uderza w branżę drobiarską. Unia Europejska chce chronić producentów stali. A dziś wieczorem mecz Polska-Nigeria.
6: Wiadomości.
5: Polska branża drobiarska mierzy się z najpoważniejszą od lat grypą ptaków. Do wczoraj potwierdzono 143 ogniska tej choroby zakaźnej, które obejmują ponad 9 milionów ptaków. Tak wynika z danych głównego lekarza weterynarii.
7: Występują nam ogniska w obszarach, gdzie jest duże skupienie produkcji drobiarskiej, więc to, te straty oczywiście są duże ze względu na to, że po pierwsze sama likwidacja ognisk jest to proces bardzo kosztowny, również odszkodowania dla hodowców drobiu w przypadku wystąpienia ogniska, ale też cały łańcuch powiązań w produkcji drobiarskiej, to znaczy straty dla zakładów wynikające czy to z zakazów eksportu na określone rynki, czy braku możliwości wykorzystania surowca do eksportu, jeżeli pochodzi z obszarów objętych ograniczeniami.
5: Mówi Karolina Florek, zastępca głównego lekarza weterynarii. Polska jest największym producentem mięsa drobiowego w Unii Europejskiej, a niemal 60% krajowej produkcji trafia na eksport. Dziś wieczorem na Stadionie Narodowym reprezentacja Polski zagra mecz towarzyski z Nigerią. Kibice udający się na mecz mogą skorzystać z darmowej komunikacji miejskiej. Jak zapowiedziała rzeczniczka prasowa Kolei Mazowieckich, osoby posiadające bilet na mecz przez cały dzień mogą za darmo podróżować komunikacją miejską. Bezpłatny przejazd obejmuje obszar pierwszej strefy biletowej, pociągi Kolei Mazowieckich oraz środki warszawskiego transportu publicznego, czyli autobusy, tramwaje, metro oraz SKM-ki. Unia Europejska wprowadza niższe limity bezcłowego importu stali. Po przekroczeniu dopuszczalnego wolumenu stawka celna będzie wynosić nie 25%, ale 50%. Celem tego rozwiązania jest ochrona unijnego przemysłu stali, który zmaga się z wieloma trudnościami w związku z globalną nadwyżką podaży tego surowca. Nowe przepisy mogą wzmocnić również konkurencyjność polskiego sektora.
8: Widzimy napływ stali do Unii Europejskiej z takich krajów jak Indie czy Chiny. Natomiast bardzo ważnym jest, żeby tutaj przy tych mechanizmach pamiętać o ochronie europejskiego przemysłu. Natomiast te narzędzia też muszą być wprowadzane bardzo rozsądnie, dlatego żeby nie wylać dziecka z kąpielą, ponieważ są też takie przemysły, które już sygnalizują, że bez zmiany tych niektórych propozycji znowu może być spirala nakręcona w innych branżach.
5: Mówi Borys Budka, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Eurofair podkreślił, że nawet po tych zmianach Unia Europejska pozostanie jednym z najbardziej otwartych rynków na świecie. Z drugiej jednak strony

0: Nowe regulacje martwią odbiorców stali importowej, którzy obawiają się wzrostu cen surowca. Prezes Narodowego Banku Polskiego Adam Glapiński poinformował na konferencji, że Polska jest w dziesiątce państw o największych zasobach złota.
1: To jest historyczny moment. Jesteśmy w dziesiątce krajów na świecie, które mają największe zasoby złota. Nasze zasoby złota stabilizują polski pieniądz, polskie finanse, ale jednocześnie pełnią szczególną rolę, bo stabilizują polskie państwo. Jesteśmy państwem frontowym.
0: Z przedstawionej przez Adama Glapińskiego prezentacji wynika, że wyższe zasoby od Polski mają jedynie m.in. Chiny, Indie, Niemcy, Stany Zjednoczone czy Francja. Polska posiada obecnie ponad 613 ton złota, ale bank centralny dąży do tego, aby było go 700 ton. Adam Glapiński przekazał również zdanie Rady Polityki Pieniężnej na temat stóp procentowych. Według RPP ich obecny poziom jest odpowiednio wysoki, aby stabilizować inflację i nie ma żadnego powodu, by go zmieniać. Według prezesa NBP do podniesienia stóp skłaniałoby utrzymanie się ceny ropy znacząco powyżej 100 dolarów za baryłkę.
2: Tu Campus. 97,1 FM.

Wracamy do alternatora. Dzisiaj mecz Polska-Nigeria i pomyślałam sobie, że to jest numer, który mi się kojarzy z taką atmosferą. Chyba. Buraka Szum Systema, jedneczka, wuwuzela.

Afro Collective to propozycja numer 2. Gramy dalej, gramy dalej, dalej co tu jeszcze? Oczywiście Afro Jacks ma na myśli granie muzyczne, a nie w piłkę nożną. Tak mi się wydaje. Chociaż Afro Collective nagrali chyba dawno temu numer o któryś tam mistrzostwach czy euro. Dawno temu to było. Afro Collective, gramy dalej, dwójeczka. Tak jak się znam na piłce, tak właśnie ustawiłam parę. Jedyneczka Buraka Sound Systema, wubuzele, a dwójka to Gramy Dalej i Afro Collective. Drogie drodzy, to jest właśnie ten moment, kiedy to można dzwonić i SMS-owo też można głosować, ale, chyba nie powiedziałam o tym na samym początku programu. Nie wiem, czy kojarzycie, pamiętacie, zdajecie sobie z tego sprawę, że Radio Campus razem z Placem Zabaw już po raz drugi organizujemy Mistrzostwa Polski Papier, Kamień, Nożyce. I oczywiście nie wiem, czy pamiętacie, czy zdajecie sobie sprawę, że grałam z wami w Papier, Kamień, Nożyce w Alternatorze w zeszłym roku. I bardzo bym chciała dzisiaj też z wami pograć. Więc co trzeba zrobić? To jest pierwsze zadanie. Trzeba się dodzwonić na numer 228277205 i zagrać ze mną w Papier, Kamień, Nożyce. 13 czerwca w sobotę, nie tę, tylko kolejną, to wszystko się rozegra w Placu Zabaw właśnie. Kilka razy na antenie już o tym mówiliśmy, na pewno słyszeliście już spoty. W zeszłym roku wygrał Kuba Wieńcek i on został mistrzem Papier, Kamień, Nożyce. Pamiętam, że różni artyści startujący z dzikimi kartami mieli różne strategie. Wydaje mi się, że ten typ mes oszukiwał. Do sprawdzenia to wszystko jest. Możecie na naszych social mediach sobie to sprawdzić. Albo po prostu przyjść 13 czerwca do Placu Zabaw. Po południem startujemy, więc możecie rano tam sobie ogarnąć różne rzeczy i po południem późniejszym wpaść do nas. I uwaga, uwaga, uwaga. Chciałam to powiedzieć bardzo wyraźnie, żebyście usłyszeli. Można się jeszcze zgłaszać i wystartować, bo to jest tak, że potrzebujemy chyba setki ludzi, żeby zagrali w Papier, Kamień, Nożyce, a wielki finał z dzikimi kartami, to znaczy z ekipą zaprzyjaźnioną z nami, to już późniejsze godziny. Zaraz wszystko będę podawała godzinowo, ale drogie drodzy, ja wiem, że to może brzmi abstrakcyjnie, zagrajcie ze mną w Papier, Kamień, Nożyce. Wystarczy zadzwonić 228277205. Jeżeli się zastanawiacie, jak to się dzieje, żeby zagrać w Papier, Kamień, Nożyce na antenie Radia Campus w kampusie, no to już mówię. Najpierw trzeba się dodzwonić 228277205, a potem trzeba zagrać. I może podpowiem, że niezależnie czy wygracie, czy nie, będziecie zwycięzcami, bo mam dużo różnych rzeczy, to znaczy kubków. Dobra, za chwilę ogarniemy to, bo widzę tutaj, że muszę sobie zresetować jedną rzecz, więc myśki pyśki, drogie drodzy, za chwilę gramy w Papier, Kamień, Nożyce na antenie Radia Campus, a teraz zwyciężczyni poprzedniego starcia. Wy wciąż głosujecie, bo Buraka Sound Systema, jedyneczka, wuwuzela, a dwójeczka to Afro Collective, gramy dalej. A ktoż to wygrał poprzednie starcie, to polskie? Gestiulka, Rmucha, Kroma.

Kolejna para, kolejne starcie przed nami. FJZ to 30 cm w remiksie Simby. Fish, propozycja numer 1. Alternator. Łapię chwile ulotne jak ulotka. Ulotne chwile. Paktofonika, propozycja numer 2.

0: Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać w całości, to na dwójeczkę, na Paktofonikę i chwile ulotne można już głosować.
1: Uznają ją ludzie, z którymi gram, o tym wiem, z każdym dniem łapię chwile ulotne jak motyle. Stałe, koduję we fragmentach, bądź całe, zapamiętałem już ich...
0: Tak, to jest ten moment. Można dzwonić 228277205, można SMS-owo 886971971, można też WhatsAppowo 886971971. Halo, halo.
2: Haha, udało się znów, tu wycieczka na Kaszuby.
0: A, udało się...
2: Udało nam się wytoczyć z Warszawy.
0: No właśnie, bo to najtrudniejsze.
2: Z Warszawy. Tak jest. Także już zaraz nabierzemy tempa chyba.
0: No dobra. To tym razem na co głosujecie? Jedyneczka to Fish, dwójeczka to Paktofonika?
2: Tak, chwile ulotne.
3: Ja też.
2: O, to 4 głosy.
0: Pełna zgoda, ekstra. No dobra, słuchajcie, gram na antenie w papier, kamień, nożyce. Chcecie pograć?
2: Tak jest, chcemy.
0: Dobra, to zasady są takie. Ja powiem za chwilę 3-4 i wtedy równocześnie ja i chyba reprezentant waszej ekipy musi powiedzieć, czy papier, czy kamień, czy nożyce. Okej? Okay?
2: W sensie, my mamy zgadnąć...
0: Nie, to jest wirtualna gra.
2: Dobra.
0: Tak, no znamy... To już...
2: Dobra.
0: No właśnie, bo to już jest nasz druga rozmowa dzisiaj, więc znamy się, ufamy sobie, nie potrzebujemy tego wizji, prawda?
2: Nie. My będziemy sędziować tutaj.
0: Dobra, to z kim gram?
3: Zosia.
0: Dobra. Zosia, to ja powiem 3-4 i ty i ja mówimy albo papier, albo kamień, albo nożyce, okej?
3: Okej.
0: Gotowa?
3: Tak.
0: 3-4. Nożyce.
2: Jeszcze raz chyba musimy spróbować.
0: Dobra, to jeszcze raz. Zosia, uwaga, jeszcze raz. 3-4. Papier.
3: Kamień.
0: Czyli ja wygrałam, bo papier przykrywa kamień, ale nie martwcie się nic, ja zaraz wam puszczę SMS-a i zaproszę was po odbiór kubków, żeby nie było, że wszyscy są zawsze zwycięzcami. No, dorzucę naklejki, torbę, więc puszczę SMS-ka jakoś i napiszę wam co i jak.
2: Super, bardzo dziękujemy.
0: Dzięki szerokości, trzymajcie się, pa pa.
2: Pozdrawiamy.
0: Pa. No dobra, słuchajcie, tak się gra w papier, kamień, nożyce na 97.1 FM. Polecam, można dzwonić. Kolejne rundy za chwilę. W tym momencie głosujecie na Fisza, 30 cm ponad chodnikami w remiksie Simby, naszego kolegi redakcyjnego, albo na Paktofonikę i chwile ulotne, to jest propozycja numer 2. A zwycięzcy poprzedniego starcia to. To była ta para związana z meczem. Afro Collective, gramy dalej.

0: Duży zielony ogród, zabytkowa willa i smaki sezonu. Tu zaczyna się dzień. Koncerty, stand-upy, swingowe potańcówki. Tu wieczór nabiera charakteru. A w weekend? Od zachodu do wschodu słońca rozkręcamy parkiet z DJ-ami, którzy wiedzą, jak wykrzesać w Was energię do rana. Spędź z nami czas tak, jak lubisz. Dzik, Dom Zabawy i Kultury. Belwederska 44A, Warszawa.
1: Reklama.

0: Alternator.
1: Kolejne starcie przed nami. To jest Alternator na antenie Radia Campus do 19:00 i to wy wybieracie to, co my gramy. To jest propozycja numer 1, to Jamie XX. Kill Them. Jeżeli chcecie tego numeru posłuchać całości, to na 1 na Jamie'ego XX'a można głosować.

Jamie XX jako propozycja numer jeden. Zawsze jest propozycja numer dwa. Alternator. Freestylers. Fast Life. To jest propozycja numer dwa. Jeżeli tego numeru chcecie posłuchać całości, to na dwójeczkę na Freestylers można głosować.

0: Freestylers Fast Life jako propozycja numer 2. Jedynką w tym starciu jest Jamie XX. Można głosować na jedynkę, można głosować na dwójkę. Dzwonić można. 228277205. Halo, halo.
1: Cześć.
0: Cześć, cześć. Hej. Cóż to za wspaniała ekipa się dodzwoniła. Czy już do domu jedziecie?
1: Tak. Byliśmy na zakupach. Obkupić się, jak to zwykle bywa w długie weekendy. Wiadomo, że jest tylko jeden dzień, ale trzeba się obkupić tak, jakby nie było przez tydzień jedzenia.
2: A za chwilę wreszcie jest ten weekend!
0: Podzielam entuzjazm. Na który numer głosujecie? Od tego zacznijmy.
2: Jedynka!
3: Jedynka.
1: Tak jest. Trzy głosy na jedynkę.
0: Trzy głosy. Jamie XX. Okej. Okay. Ekipo droga, gracie ze mną w papier, kamień, nożyce?
1: O, tak. Mamy tu specjalistów.
0: Dobra. To kto będzie grał?
3: Ja mogę.
2: Ja też.
0: Dobra, to najpierw runda numer jeden. Z kim gramy jako z pierwszym?
3: Z Karolem.
0: Dobra. Karolu drogi, to ja będę mówiła 3-4 i po 3-4 mówimy papier, kamień albo nożyce, okej?
3: Okej.
0: Dobra. Gotowy?
3: Tak.
0: 3-4 kamień.
3: Nożyczki.
0: I kto wygrał?
3: Pani.
0: Tak? Okej, bo nożyce się kruszą na kamieniu, tak?
3: Tak.
0: Dobra, dobrze. No dobrze, ale i tak jesteś zwycięzcą, Karolu. Nic się nie martw, zaraz powiem co i jak z kubkami. Tylko czekam na rundę drugą. Kto ze mną gra w rundzie drugiej?
2: Ja!
3: Ola.
0: Ola, tak?
3: Tak.
0: Dobra, takie same zasady. Będę mówiła 3-4 i wtedy papier albo kamień albo nożyce, ok?
1: Musisz mówić, Olka.
0: Czy Ola jest gotowa?
2: Tak.
0: Dobra. Ja mówię 3-4 i mówimy, tak?
2: Tak.
0: 3-4 papier.
2: Nożyczkę.
0: Wygrałaś, Olu. Ekstra.
2: Yeah.
0: Brawo, brawo. Słuchajcie, no to robimy tak, że wyślę SMS-em informację, jak odebrać kubki. Zrobię wam taki fajny zestaw, kubki, torby i jakieś tam nasze gadżety. No i serdecznie was zapraszam. 13 czerwca, plac zabaw nad Wisłą, papier, kamień, nożyce, Mistrzostwa Polski. Robimy to jako kampus. Po południu to wszystko startuje, wielkie finały, też chyba koło 21, więc wpadajcie.
2: Wpadniemy na pewno. Przynajmniej nie będę spała.
0: Wszystko lepsze od spania.
2: Tak, bo nienawidzę spać.
0: Wiadomo. I na pewno nieraz to słyszałaś, że kiedyś będziesz chciała drzemki w pracy.
2: Nie.
0: Nie słyszałaś.
1: Zobaczymy
0: jeszcze. No dobra, drodzy moi, szerokości miłego popołudnia, puszczę SMS-ka ze szczegółami.
1: Dobra.
0: Dzięki, buziaczki. Miłego, pa, pa, pa. No dobra, kolejne odsłony papier, kamień, nożyce za chwilę. Teraz zwycięzcy poprzedniego starcia. 30 centymetrów Fisza zostało zremiksowane lata temu przez naszego kolegę redakcyjnego Simbę. I to właśnie zwycięzcy.

ciąga ponad miastem, miejskim brudem, ponad chwastem, ponad tym, co utrudniało się rozwijać. Stąpam moim wielkim czarnym butem, nie trzeba mnie omijać z daleka. 30 centymetrów ponad chodnikiem, moje czarne buty prowadzą mnie przed siebie. Idę śmiało, nie powstrzymasz mnie, nie zerkam za siebie. A ty kim jesteś, by oceniać mnie?

Kolejne starcie przed nami to Django. To jest Alternator na antenie Radia Campus. Wy, drogie drodzy, głosując, wybieracie, które z kawałków w całości poleci. To jest Django, Keep Moving, Keep Moving.

Jeżeli chcecie posłuchać tego numeru całości, można głosować. 22 827 7205, telefonicznie, tak tradycyjnie, żeby pogadać. Można SMS-owo, WhatsAppowo 886 971 971. Alternator. A to jest zespół Supergrass. Może trochę zapomniany ostatnio, ale oni też mają numer pod tytułem Moving. Nie Keep Moving, tylko po prostu Moving Supergrass.

0: to Supergrass Moving jako propozycja numer 2. Jeżeli chcecie, aby któryś z tych kawałków wybrzmiał w całości, to na jedynkę albo dwójkę można śmiało głosować. 228277205 to numer, pod który można dzwonić, żeby się dodzwonić. Można SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971. Halo, halo!
1: Halo, halo!
2: Dzień dobry!
0: Dzień dobry, cześć! Musisz ciszyć tę babę w radiu, żeby rozmawiać z babą przez telefon.
2: Zostałeś ciszą.
0: Ekstra. Jak masz na imię?
2: Teodor.
0: Cześć, Teodorze. Jak ci mija środa?
2: No, dobrze. Dobrze mija.
0: Już myślami przy weekendzie?
2: Tak, jestem bardzo ucieszony. Biorę sobie urlop taki na te kilka dni.
0: Żeby odpocząć, no, od tych wszystkich ludzi, którzy ciągle od ciebie czegoś chcą, nie?
2: Tak.
0: Rozumiem.
2: Męczące. Serio.
0: Teodorze, jedynka czy dwójka dla ciebie? W tym starciu to Jungle, Keep Moving, a dwójka to Supergrass i Moving.
2: Ja chyba poproszę jedynkę.
0: Dobrze, Jungle. A chcesz pograć ze mną w papier, kamień, nożyce?
2: Chodzi pani o ten finał nad Wisłą?
0: Wiesz co, bo ja tak sobie gram dzisiaj z słuchaczami, słuchaczkami, żeby no, zajawić to, że będzie się to wszystko działo nad Wisłą w Placu Zabaw 13 czerwca o 21 wielkie finały, a wcześniej na takie eliminacje. Ale możesz ze mną zagrać na antenie.
2: No dobrze, mogę zagrać.
0: Dobra, to ja przypomnę zasady. Ja mówię 3-4 i na 3-4 mówisz papier, kamień albo nożyce. Tak? Gotowy?
2: Dobrze.
0: Dobra, uwaga. 3-4 nożyce.
2: Kamień.
0: Wygrałeś!
2: Jej, wygrałem!
0: Teodorze, spiszę sobie za chwilę, jak pozwolisz, twój numer, puszczę SMS-a i dam znać, jak odebrać tak jakieś nasze gadżety. Dogadamy się, czy wpadniesz do nas, czy może właśnie nad Wisłę, do Placu Zabaw, bo tam też można sobie te gadżety odebrać. A planujesz wpaść do nas na Plac Zabaw?
2: No nie, raczej nie. Tak...
0: No rozumiem, no. Nie da się być wszędzie, zawsze.
2: Zepsuł mi się samochód i jadę metrem.
0: A, okej. Okay. Ale wiesz co, można dojechać metrem, to jest Centrum Nauki Kopernik.
2: Dobrze, zobaczymy.
0: Teodorze, zagłosowałeś? Tak, dobra, już mam twój głos. Dobra, dzięki bardzo, wysyłam SMS-a. Trzymaj się, pa, pa.
2: Pa.
0: No dobra, drogie drodzy, co robimy teraz? Patrzę, co tu się dzieje nam, coś się dzieje tutaj. WhatsAppowo, dzisiaj nie odbieram telefonów na WhatsAppie, przepraszam. 2 tygodnie temu mieliśmy tak, że można było na WhatsAppie się dodzwonić, teraz telefonicznie ten numer 228277205. Chyba kolejna odsłona papier, kamień, nożyce za chwilę. Zobaczę, jak to się ogarnę i wyrobię. W każdym razie wiem, co się wydarzy za chwilę. A jeżeli wy chcecie wiedzieć, co się wydarzy za kilka chwil, to możecie głosować. Jungle, Keep Moving, to jest propozycja numer 1. Supergrass i Moving, to jest propozycja numer 2. A waszymi głosami poprzednie starcie zwyciężył Jamie XX, Kill Them.

0: Radio Campus oraz Plac Zabaw zapraszają na Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. Weź udział w grze i zostań zwycięzcą. Rywalizacja bez spinki. Ekipa Campusa i same sztosy nad Wisłą. Mistrzostwa Polski w papier, kamień, nożyce. 13 czerwca Plac Zabaw nad Wisłą. Startujemy o 18:00. Wielki finał o 21:00. Wstęp wolny. Zgłoś się do gry lub wpadnij nad Wisłę i kibicuj. Chcesz wystartować? Zapisy www.radiocampus.fm/mistrzostwa.
1: Reklama.
2: 18:30, Mira Piłaszewicz.
3: Akademickie Radio Campus.
2: Ceny benzyny mają być stabilne do końca tygodnia. Aresztowany kapitan tankowca rosyjskiej floty cieni. 48 osób zginęło w atakach izraelskich w ciągu minionej doby.
3: Wiadomości.
2: Ceny paliw mają pozostać stabilne do końca przyszłego tygodnia, jak przewidują eksperci z serwisu epetrol.pl. Początek czerwca przyniósł obniżenie cen paliw. 95 i olej napędowy były wtedy najtańsze od czasu wprowadzenia rządowego pakietu ceny paliwa niżej. Analityczka rynku paliw Magdalena Robak przedstawiła maksymalne ceny, których możemy spodziewać się na stacjach.
4: I w związku z aktualnym obwieszczeniem potanieją benzyny. Benzyna 95-oktanowa będzie maksymalnie kosztować 5 zł i 94 grosze. 98-oktanowa 6 zł i 52 grosze. Natomiast nie zmieniła się maksymalna cena oleju napędowego, która w dalszym ciągu będzie wynosić 6 zł i 40 groszy.
2: Eksperci ostrzegają jednak, że ceny paliw mocno zależą od sytuacji na Bliskim Wschodzie. Jej zmiana grozi odwróceniem trendu w kolejnych dniach i powrotem podwyżek cen na stacjach paliw. Prokuratura we francuskim Breście poinformowała o aresztowaniu kapitana tankowca Tagor, należącego do rosyjskiej floty cieni. Kapitanowi, który jest obywatelem Rosji, grozi kara roku więzienia i 150 tysięcy euro grzywny. Dziś ambasada Rosji w Paryżu zażądała od MSZ Francji jego uwolnienia. Władze francuskie są w trakcie identyfikowania także armatora tankowca, któremu również grozi kara grzywny i konfiskata jednostki. Tagor jest objęty sankcjami USA, Unii Europejskiej. Jednostka używała w przeszłości bander Madagaskaru, Wysp Marszala i Panamy. W atakach izraelskich w Libanie w ciągu minionej doby zginęło 48 osób. Tak przekazał dziennik L'Orient Le Jour. Gazeta powoływała się na bilans resortu zdrowia Libanu. Ministerstwo Zdrowia cytowane przez dziennik podało, że od 2 marca, kiedy to konflikt między szyicką organizacją Hezbollah a Izraelem przerodził się w wojnę, zginęło 3,5 tysiąca osób, a 10,5 tysiąca zostało rannych. Mimo ogłoszonego w poniedziałek przez USA wstrzymania walk między Izraelem a wspieranym przez Iran Hezbollahem w Libanie, izraelska armia nadal prowadzi ostrzał na południu tego kraju. Długi weekend zapowiada się burzowy, jednak ma się utrzymać wyższa temperatura.
5: W czwartek, czyli Boże Ciało, zapowiada się bardzo ciepło. W wielu regionach temperatura osiągnie 23-26 stopni. Lokalnie te wartości mogą być jeszcze wyższe. Pierwsza część dnia powinna przynieść więcej słońca, spokojniejszą pogodę i wraz z nagrzewaniem się podłoża atmosfera ponownie stanie się niestabilna. Po południu i wieczorem miejscami rozwiną się burze. Największe ryzyko wystąpienia dotyczy południa, centrum i wschodu kraju i przy dużej zawartości wilgoci w atmosferze pojedyncze komórki burzowe mogą generować bardziej intensywne opady deszczu. Lokalnie również grad

0: i porwisty wiatr.
1: Mówi Agnieszka Prasek, synoptyczka IMGW. Na piątek także są prognozowane przelotne opady deszczu, a lokalnie możliwy również grad. Temperatura będzie nieco niższa, ponieważ wyniesie między 20 a 23 stopnie.
2: Tu Campus. 97,1 FM.

piłka broni się sama, nara. Dziękuję, dziękuję. Rymy wielokrotne jak dzięki. Pańce wykręcone jak dźwięki.

0: Lines. Alternator.
1: Rau przed chwilą, a my zmierzamy do ostatniej pary w dzisiejszym Alternatorze. Propozycja numer jeden to Underworld. No nie było dzisiaj. Czy będzie w całości? To zależy od Was. To jest propozycja numer jeden. Underworld, Born Sleepy.

Jeżeli chcecie posłuchać tego numeru w całości, na jedynkę można głosować. To Underworld. Jak głosować? 886-971-971. SMS-owo, WhatsAppowo dzwonić można pod numer 22-827-7205. Alternator. Dwójka też mocna. To Faithless. Insomnia.

0: Jeżeli chcecie posłuchać całości tego numeru, to na dwójkę można już głosować. To jest Faithless Insomnia. 228277205. Można dzwonić SMS-owo, WhatsAppowo 886-971-971. To Faithless jako propozycja numer 2. Jedynką jest Underworld. Można dzwonić. Halo, halo.
1: Cześć, dzień dobry.
0: Cześć, dzień dobry. Kto tam, kto tam?
1: Janek się kłania, witam serdecznie.
0: Witam Janku, co dobrego?
1: A właśnie jadę obserwować mecz A-klasy w warszawskiej grupie.
0: Na tak, Narodowym?
1: Tak, nie no, jadę właśnie, się przebijam przez korki. Nie jest to Narodowe, ale wydaje mi się, że emocje będą 300 razy lepsze niż na Narodowym.
0: Wiesz, ja się w ogóle nie znam, ale może tak się zdarzyć, że masz rację.
1: Też mi się tak wydaje, bo po meczu z Ukrainą to słyszałem, że nie zapowiada się zbyt ciekawe widowisko, więc mówię, jadę sobie pojechać na klasę, wypić sobie małe zimne piwko, zjeść sobie chipsa i pokontemplować nad sensem istnienia.
0: Janku, a powiedz, które to są drużyny?
1: Nie mogę powiedzieć, ponieważ jadę jako obserwator.
0: Okej, dobra.
1: Obserwujemy rywali, ponieważ walczymy o awans. Moja drużyna walczy o awans do okręgówki i jadę obserwować rywali.
0: Okej.
1: Także pozdrawiam drużynę, która wie, o co chodzi.
0: Dobrze, czyli jesteś tajnym agentem na służbie swojej
1: tak
0: drużyny.
1: Jest. Tak jest.
0: Co za odpowiedzialność, Janku?
1: No, ale wiesz, jakby łączy przyjemne z pożytecznym.
0: No wiadomo. No dobra, drogi mój, czy jedynka, czy dwójka, czy Underworld, czy Faithless?
1: Właśnie jak usłyszałem dwójeczkę, to mówię, nie no, muszę się dodzwonić do studia i zagłosować na dwójeczkę, a też mam prośbę, czy dałoby się tam gdzieś może wcisnąć ostatnim swędem jakiś numer taki molesty się żyje z płyty Skandal?
0: Wiesz co, postaram się, ale nie mogę obiecać, nie kojarzę, żebyśmy mieli pod ręką...
1: Ale
0: zaraz poszukam, wiesz, bo my mamy w bazie kilka tysięcy tych numerów. Wydaje mi się, że większość kojarzę, bo wiesz, tam wchodzi w grę cenzura i muszę zobaczyć.
1: Ja wiem. KH, IP i te inne.
0: Wszystkie słodziutkie słowa. Dobra, postaram się, nie obiecuję.
1: Super, dzięki śliczne.
0: Dzięki miłego. Dzięki, pa, pa. Słuchajcie, ja w ogóle nie zadałam dzisiaj bardzo ważnego pytania. A dokąd to na weekend? Czy wyjeżdżacie, czy zostajecie? Jakie plany? Ja kupiłam puszkę żółtej farby. I mam też zamiar wyremontować kawałek łazienki. Znaczy wyremontować. Pomalować kafelki i zaprząc do pracy współmałżonka, bo kupiłam piękną umywalkę z szafeczką. Kran już wcześniej nabyłam. Nawet przelew biały, znaczy ten... przelew to się chyba nazywa. Kupiłam. Wszystko gotowe, tylko trzeba mieć chęci. Halo, halo.
2: Halo, halo, dzień dobry.
0: Dzień dobry, cześć, jak masz na imię?
2: Cześć, Agnieszka i
0: Hela. Cześć, Agnieszko, cześć, Helu. Dokąd idziecie?
2: Jej, wracamy, słuchaj, po pracy i po szkole i po egzaminie karate do domu i nie wierzymy, że się dodzwoniłyśmy za pierwszym razem do kampusu.
0: No, to jest wasz dzień, dziewczyny.
2: Mega, no. Mega, nasz dzień, tak.
0: Super.
2: Wracamy do domku, zaczynamy długi weekend.
0: Super, a jak ten egzamin z karate, jakie karate?
3: No, mam szkole i no dobrze było i zdałam, więc się cieszę.
0: No to ekstra.
4: Żółty pas, trzecia belka.
3: Tak.
0: No to brawo, super. Ja kiedyś karate Shotokan trenowałam lata temu. Nie pamiętam, do którego momentu się dochlapałam, ale pamiętam beleczki. Trzeba było sobie przyszyć ręcznie. Znaczy ja tak robiłam wtedy.
4: Tak, dalej prasuje się, wiesz? Teraz się prasuje, ale to jest bardzo trudne i skomplikowane zadanie. Trzeba to bardzo umiejętnie zrobić, ale tak, dalej się robi to ręcznie.
0: Okej. No dobrze, to gratuluję, super. Powiedzcie, czy jedynka, czy dwójka dla was?
3: Dwójka.
4: No miałyśmy dylemat, ale tutaj jednogłośnie głosujemy na dwójeczkę.
0: Dobra. A jakie plany na długi weekend? Zostajecie, jedziecie?
4: Zostajemy, relaksujemy się, bo wyjeżdżamy w przyszłym tygodniu, robimy sobie długi weekend, więc teraz mamy długi weekend lokalnie w Warszawie, a za tydzień mamy wyjazdowy długi weekend dodatkowy.
0: No to super, no to ekstra. To najlepszego no. życzę i odpoczynku.
4: Super, dzięki, pa.
0: Buziaczki, pa, pa. To, drogie drodzy, dzwonić można, czekajcie, bo dzwoni mój prywatny telefon i myślę sobie, że go odbiorę, ale przecież nie mogę tak zrobić. Kasia, puk, puk, puk, główka, 228-277-205, halo, halo.
5: Cześć, Kasiu.
0: Cześć, mężu babci, co dobrego?
5: Co dobrego, wracam z pracy i od razu powiem, bo zapomnę, nie wyjeżdżamy nigdzie, gdyż lubimy z babcią Warszawę, jak są właśnie wakacje, ferie, długie weekendy, wtedy Warszawa nabiera, że tak powiem, rumieńców dla nas.
0: Wiem, o co chodzi. Trochę jest wolniej, trochę spokojniej i można pospacerować.
5: A prowadzimy taki styl życia, że możemy sobie pozwolić wyjeżdżać wtedy, jak reszta siedzi w Warszawie.
0: Jak oni pracują, wy odpoczywacie. Super.
5: Tak, dokładnie tak. Ekstra. Dostaję na dwójeczkę. Właśnie dojechałem pod sklep zrobić zakupy delikatne na grilla być może. No, jutro na działce.
0: Też tak się zastanawiam nad taką opcją. Jest to dobry pomysł.
5: Ale taki delikatny, taki pewnie będzie koszenie trawy i pewnie rybka na grillu tylko.
0: O, dobrze, ja jeszcze warzywka sobie dorzucę i też będzie smacznie.
5: No dokładnie tak, szczególnie, że babcia jest weganką, to też tak.
0: Chyba nawet pamiętam.
5: Ja nie jadłem mięsa ze 3 lata, ale pękłem.
0: No słuchaj.
5: Ale ograniczam, staram się jeść mało, no. Dobra, nie, bo tylko mało czasu jest, najlepszego, dwójeczka i trzymajcie się.
0: Dzięki, miłego, buziaczki, papa. No dobra, jeszcze dzwoni ktoś, halo, halo.
6: O, super, udało się.
0: Udało się, rzutę na taśmę, kto się dodzwonił?
6: Ha, cześć, Michał z tej strony, właśnie stoję w korku na wysokości kijowskiej, mówię, a dobra, dzwonimy, leciało Fateless, to trzeba zagłosować na dwójeczkę.
0: No dobrze, dobrze, Fateless dla ciebie. A jakie plany weekendowe?
6: A tym razem zostajemy, zresztą chyba tak jak poprzednicy, zostajemy w Warszawie, jakaś pogoda szykuje się całkiem fajna, więc też chyba jakiś delikatny grill, porządki ogrodowe, więc ogarnianko, trzeba w końcu posprzątać w ogrodzie.
0: No, mam jakieś podobne plany, chociaż mi się gdzieś tam zdarzyło troszkę już posprzątać, ale to jest taki never ending story po prostu. Ciągle coś się posprząta i trzeba znowu.
6: Tak, dokładnie. Jak coś posprzątasz, to się okazuje, że możesz lepiej posprzątać i wtedy się okazuje, że możesz znowu zrobić to. No i takie wieczne kółeczko.
0: No, tak się bawimy. Tak sobie wybraliśmy.
6: Zgadza się, ale na szczęście pogoda nam sprzyja, nie pada, więc też nie możemy mieć wymówek do roboty i ogarniamy, także będzie dobrze.
0: Ja wiesz, jakby była nawet słaba pogoda, to sobie też znajdę coś wewnątrz. Mam dużo zadań, naprawdę. Takie czekają na liście, nawet jakieś meble podobno, niezłożone.
6: Podobno inteligentni ludzie się nie nudzą, więc tak to spuentujmy.
0: Dobrze.
6: To pozdrowionka, co?
0: Pozdrowionka. Dzięki. Buziaczki, pa, pa. No dobra, jeszcze jeden telefon. Halo, halo.
7: Dzień dobry, witam. Adam z tej strony.
0: Cześć, Adamie. Co dobrego?
7: Co dobrego? Wszystko dobrze ogólnie rzecz biorąc. Co, po pracy. Córę odebrane, jedna od babci, druga z tańców. Tak sobie słucham i tak mogę to... O, właśnie, na dwójkę zagłosowało. Okay. Jakby co.
0: Dobra. Fateless.
7: Dokładnie tak.
0: No dobrze. Zostajecie, czy wyjeżdżacie?
7: Zostajemy, tak właśnie się to tak wpuentować, że ktoś musi pracować, by wolny mógł mieć ktoś.
0: To jesteś ty.
7: Tak, to, i tak, i to jestem ja, i to jest też moja małżonka, jakby co. Tak nam się trafiło, że pracujemy.
0: No dobrze, a jaka branża, jeżeli mogę dopytać?
7: Ja branża motoryzacyjna, małżonka branża pielęgniarska.
0: Bardzo potrzebne rzeczy. Przekazuję w imieniu słuchaczy pozdrowionka, że się nami opiekujecie. Motoryzacyjnie i pielęgniarsko.
7: I pielęgniarka, dokładnie tak, dokładnie tak.
0: Ekstra. Adamie, to co? Zapisałam. Dobrze. Najlepszego. Tak, buziaczki.
7: Pa, pa, pa. Dzięki i pozdrawiam, cześć.
0: Pa. No dobra, słuchajcie, myśki, pieśki, ja chcę program kończyć, bo zaraz suwak tu wpadnie, a telefonów jest dużo. Dobra, ale tu widzę, zagranica dzwoni, uwaga. Halo?
8: Dobry wieczór, pozdrawia Jacek z Venlo.
0: No właśnie widzę, że tutaj zagranica i mówię, ho, ho, ho, kto to dzwoni, o matko, międzynarodowe połączenie.
8: Ale to już drugi raz ktoś mi odebrał mój telefon, tylko dlatego, że jest plus 31, także czuję się naprawdę wzruszony.
0: No widzisz, to robi wrażenie, nie? Że wow, ktoś naprawdę gdzieś tak daleko od nas słucha.
8: Tak, tak, gram sobie w luteczki i pada niestety tutaj w Holandii. U nas niestety długiego weekendu nie ma, więc...
0: No co zrobić?
8: Na dwójeczkę. No trudno. Tak, ale niedługo urlop w Polsce, także 3 tygodnie, także nie mogę się doczekać.
0: No to ekstra.
8: Pełen pozytywnej energii.
0: Super. I w jakie rejony w Polsce celujesz?
8: Do Gdyni jadę, do domu.
0: Pięknie. No to super. Dobra, drogi mój, to miłego pracowanka póki co, a potem urlopu miłego.
8: Dziękuję bardzo, mam nadzieję, że się kiedyś usłyszymy.
0: Buziaczki, pa, pa, pa.
8: Cześć.
0: Dobra, słoneczka moje, ja naprawdę muszę już lecieć z programem. Django, keep moving, to jest zwycięzca poprzedniego starcia, bo jeszcze jeden zwycięzca przed nami, a suwak tu już wiecie. Zaraz mnie powie, że idź sobie, Kasia, szybciutko. Django.

0: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca.
1: Reklama. Alternator.
2: Kochani, zwycięzca leci już, to Fateless Insomnia. Żegnam się ja, Kasia Rodek, do usłyszenia jakoś niedługo i do zobaczenia 13 czerwca w ramach Mistrzostw Polski Papierkami i Nożyce. My, Radio Campus, tam będziemy. To wszystko wydarzy się w Placu Zabaw. Ogłosiliśmy dzisiaj dziką kartę. Proszę zerknąć na nasze social media. Powiem tylko, że Królowa na Biału będzie z nami. Buziaczki, pa!

0: On the Streets. Zaprasza Suwak.
1: Tak jest, zaprasza Suwak. Suwak już jest. Słyszałem, że wy jesteście rozgrzani, a my zaczynamy audycję On the Streets. Jest środa, jest godzina 19.01, sekund 43, nawet bym powiedział z taką dokładnością. I jeżeli ktoś nie wie, to dzisiaj jest właśnie Światowy Dzień Roweru. Ja na przykład przyjechałem na rowerze, mój gość wiem, że też przyjechał na rowerze i mam nadzieję, że wy również jeździcie na rowerze, a jeżeli roweru nie macie, to możecie kupić gdzieś rower. Chyba to jest takie proste rozwiązanie. Jutro z kolei mamy piękne święto, boskie ciałko, boskie ciało, znaczy się, wiadomo. I z tej okazji ja mam dla was dzisiaj kilka fajnych zaproszeń. Jeżeli jeszcze nie wiecie, co zrobić ze swoim wieczorem, a zapowiada się bardzo sympatyczny wieczór, bo ciepło i nie pada, więc można to wykorzystać. I ja oczywiście, jak zawsze, mam dla was kilka świetnych polecajek prosto z On The Streets. Jeżeli macie ochotę posłuchać sobie kumbi, to dziś kumbia na barce i tam wbitka za 0 zł, a wiadomo, że 0 zł to dobra cena i uczciwa cena, więc jeżeli macie ochotę na kumbię, to kumbia na barce dzisiaj jest dla was za 0 zł. Z kolei na barce Kaskada mój serdeczny przyjaciel Falcon One będzie tam rozgrzewał parkiet, to jest impreza Rap Channel i tam z kolei po godzinie 12 trzeba płacić, a przed 12 nie, więc widzimy się wszyscy najpóźniej 23.59 już na parkiecie. Lazy One, Falcon One, Bartokat, Lazy Boo i wiele, wiele innych dobrych DJ tam znajdziecie. A jeżeli macie ochotę na jakieś mocniejsze brzmienie, to Bełkot w wozowni z Truantem na czele tam was wita. Ja dzisiaj goszczę Sfańskiego. Zaraz w kolejnym wejściu już odpalimy naszą rozmowę, bo jest o czym rozmawiać. A jeszcze z takich szybkich ciekawostek to wam opowiem, że dziś miałem okazję uczyć jazdy na deskorolce humanoida. Dokładnie tak. Robot, który chciał nauczyć się na desce. Jeżeli ktoś uważa, że roboty nam zabiorą pracę, to skatey mogą być bezpieczne, bo to jeszcze naprawdę daleko. Daleka droga do tego, żeby taki humanoid robił triki, w ogóle żeby stał na desce i się odpychał. To jeszcze naprawdę, chociaż może gdzieś tam w głębi jakiś katakumb NASA, może już takie humanoidy są. No, ten, z którym ja miałem do czynienia, jeszcze triczków nie robi i myślę, że szybko nie zrobi, więc spokojnie. I co? I lecimy dalej z tą audycją. Shoutouty dla świętej pamięci Marka Johnsona i z tej okazji puszczę właśnie utwór, który mi się najbardziej kojarzy z tym skatem. Jest to utwór z Girl, Yeah Right. Świetna piosenka. No, mam nadzieję, że jak ktoś kojarzy ten przejazd, to sobie go dobrze wspomni, a my zaraz wracamy i rozpocznie się przepiękna rozmowa z moim serdecznym przyjacielem Pawłem Sfańskim.

0: Wracamy, kochani. Zanim jeszcze przejdę do rozmowy z moim gościem, shoutouty dla Gypsy, What's Up i dla wszystkich ziomali i ziomalek, które nas teraz słuchają. A moim gościem Paweł Swański. Dzień dobry.
1: Witam serdecznie, cześć.
0: Właśnie, Swański?
1: Swański.
0: Swański, po prostu. Tak. I gdzieś wyczytałem, że legenda tej ksywy wzięła się od twojego łabędzia, którego sobie rysowałeś na desce, ale też trochę przez to, że goście z zagranicy nie potrafili wypowiedzieć twojego nazwiska.
1: Tak, Kozłowski jest dość trudne do wymówienia. Ja wtedy mieszkałem w Niemczech tuż po maturze przez kilka lat i ja pamiętam, że ten łabędź mi się wziął z jakiejś takiej głupoty, bo jak byłem bardzo mały, nie wiem, miałem ze 3 lata, to jakoś tak wziąłem kredkę i walnąłem jakąś taką kurę czy coś w tym stylu. Mój wujek, który jest humanistą, zobaczył w tym pięknego łabędzia, nie wiem, czy tak było, ale gdzieś tam to odrysował i rzeczywiście podobne i zacząłem, i tak jakoś znalazłem ten rysunek, zrobiłem z tego szablon i zacząłem sobie odbijać to na desce. I moi koledzy właśnie zaczęli mnie nazywać Swanski, bo im się to kojarzyło z Kozłowski.
0: Okej.
1: Okay. Dla mnie spoko, szczególnie, że Kozłowskich jest sporo.
0: No jeszcze ciekawe, czemu nie rysowałeś koziołka?
1: No, no wiesz.
0: Ciężki, koziołek chyba cięższy od...
1: To wszystko się tak złożyło
0: od takiej kaczuszki,
1: tak
0: łabędzia, gąski.
1: Poza tym łabędzie są ostatecznie bardzo pięknymi ptakami.
0: True, prawda. To od razu zapytam, czy u ciebie pierwsza była deska, czy pierwsze były rysunki?
1: Absolutnie rysunki. To było tak, że no, narysowałem. Pamiętam takie pierwsze uczucie, jak zaczynasz myśleć, że coś robisz dobrze, jak wymyśliłem, jak narysować Himena, to znaczy będąc dzieciakiem tam 5-letnim, jak się rysuje, wiesz, bicki, czyli taka chmurka trochę, a potem wpadłem na pomysł, jak narysować babę z cyckami, czyli rysowałem dekot, a tutaj rysowałem takie dwie kreseczki takie w tym dekoldzie, które sugerowały, że tam pod tym wszystkim coś
0: tam się dzieje.
1: Tak. I pamiętam, że wtedy tak, kurczę, chyba jakby ta przyjemność, którą miałem z tego, że coś mi wyszło, zaowocowała tym, że zacząłem to kontynuować, no i tak jakoś do dzisiaj.
0: Kurczę, totalnie zazdroszczę, bo ja zawsze antytalent do rysunków, nawet próbowałem kiedyś graffiti, ale nie jest mi pisane malowanie, nie jest mi pisane pisanie. Rysowanie. Jeżeli ktoś nie spotkał się jeszcze z twórczością Swańskiego, choć coś czuję, że pewnie mało jest takich osób, które nas teraz słuchają, ale jeżeli ktoś taki jest, no to ja tak jeszcze w drodze tego początku powiem, że Paweł jest i grafikiem, i malarzem, rysownikiem, designerem, skatem. Jeszcze jakiś tytuł możemy dorzucić? Miłym, fajnym gościem.
1: Styka.
0: I myślę, że nie będziemy chyba tu przewijać od samego początku twoich perypetii i twoich przygód z rysowaniem, z malowaniem i z deskorolką, ale chciałbym tak przejść od razu może do takiego historycznego punktu, w którym odbyła się twoja pierwsza kolaboracja z jakimś zagraniczną firmą, jakieś zagraniczne kolabo. Pamiętasz, kiedy to miało miejsce?
1: Tak, to było... ja pierwszą grafikę zacząłem robić, jak był taki magazyn Dos Dedos w Warszawie i wtedy z Pawłem przybyłem, no i też paroma innymi osobami robiliśmy bardzo, myślę, jak na tamte czasy spektakularną formę layoutu w tym magazynie. Było to bardzo ciekawe doświadczenie i z tymi umiejętnościami wyjechałem po maturze za granicę siedziałem w Niemczech przez jakiś czas. No i tam spotkałem wielu kolegów, z którymi się przyjaźnię często do dzisiaj. Była taka firma Hessen Mob niemiecka, która dla mnie wtedy osobiście, już wtedy się fascynowałem grafiką i malarstwem i sztuką, bo mi się to zawsze łączyło z deskorolką w jakiś sposób bardzo istotnie. No to dla mnie ten Hessen Mob to był taki girl europejski, ponieważ dla nich Krzysi z Hessen Mob zapraszał do współpracy niewiarygodnych grafików. No Iwana Hickoxa, Dave'a Kinzeya, on sam zdobywał doświadczenie będąc będąc asystentem Spike'a Jonesa, więc znał tych ludzi wszystkich. No i zaprosił mnie do zrobienia deski w jego firmie. No i miał taką bardzo fajną serię, która się nazywa... Kurczę, nie pamiętam, jak się nazywała, ale chodziło o to, że to była seria desek z miastami i z każdym miastem była mapa spotów dołączona. I zaproponowało mi zrobienie deski z Warszawą.
0: Fajne.
1: I to była moja pierwsza deska i od razu strzał w katalogu obok Iwana Hickoxa i Dave'a Kinzeya. No to dla mnie to był...
0: Czyli od razu taka mocno rozpoznawalna
1: dopaminowe
0: pozycja.
1: Bardzo. Tak mówię, otworzyłem ten katalog i tak, kurczę, no.
0: Jest.
1: To jest coś, o czym... Bo już znałem wcześniej tych artystów. No potem było klisze, bo poznałem Jana Cleavera w skateparku i on poprosił, żebym zrobił jego promodel, a jak zrobiłem jego promodel, to zrobiłem od razu całą serię desek wtedy, kiedy klisze właściwie zaczęło reprezentować
0: to desko. To były już lata 2000?
1: To był 2001 rok, potem 2002. Klisze wtedy zaczęło reprezentować Europę na świecie. Tak.
0: Pamiętam,
1: wtedy ta Barcelona
0: mega
1: została odkryta.
0: Tak. Kalnuskę, do dziś pamiętam ten przejazd i te kawałeczki jego sztos, no, klisze, mega, mega fajna firma.
1: Dokładnie, potem było Listen i trochę innych firm już ze Stanów, no i to tak, wiesz, efekt kuli śnieżnej.
0: Właśnie, bo tych kolaboracji chyba trochę w twoim życiu było.
1: No ze 200 desek niedługo będzie.
0: Ile jeszcze raz?
1: Ze 200 desek będzie niedługo.
0: Nice, mam nadzieję, że będzie okazja, żeby gdzieś to obejrzeć.
1: No w zeszłym roku była na Wooden Canvas na wystawie.
0: No, tylko tam nie było chyba wszystkich.
1: Wiesz co, nie chciałem...
0: Ciężko chyba też...
1: Tam było 90.
0: Okej, no to powiedzmy taka połowa
1: kolekcji. To jest też tak, że na wystawie pokazujesz, wiesz, to co, z czego jesteś najbardziej zadowolony, więc...
0: A to poczekaj, czy jest jakaś taka kolaboracja, z której nie jesteś zadowolony?
1: Nie, to chodzi o to, że nie chcesz, wiesz, no nie chodzi o to, żeby zawalić ścianę, tylko żeby to ładnie wyglądało.
0: Taką topkę.
1: Tak. Może są jakieś rzeczy, które mógłbym zrobić lepiej. Albo jakiś niesmak pozostał po współpracy z jakąś firmą na przykład. To zdarza się zawsze. No przy tylu latach, to w zeszłym roku dlatego powstała wystawa Wooden Canvas, bo to było 25 lat, od kiedy zrobiłem pierwszą grafikę deskorolkową. I to była taka retrospektywa, która zaowocowała tym, że właściwie Wooden Canvas się rozwija jako projekt, który żyje i no myślę, że nie mogę jeszcze o wszystkim mówić tak oficjalnie, ale na pewno w formie wystawy będzie jeszcze się ukazywał na świecie i w Polsce, a rozwija się też w kierunku innych projektów pokazujących kulturę deskorolkową.
0: A czy pamiętasz swoje poznanie z Chico Brenesem? Bo dzisiaj będziemy troszkę o nich zaraz opowiadać, bo ja też jeszcze tak powiem naszym słuchaczom, że ostatnio jak z Pawłem się spotkaliśmy, to Paweł nagle wyciągnął z plecaka niesamowity zin, o którym właśnie dziś będziemy sobie troszkę gadać i ja jestem naprawdę pod wielkim wrażeniem, jaka tam jest zrobiona świetna robota. Więc pytanie, pamiętasz, jak się właśnie z Chico Brenesem poznaliście?
1: Wiesz co, dla mnie takim, ponieważ wychowałem się na tym, co cała ekipa Gerla robiła, zrobiła dla historii deskorolki, ponieważ to jest taka jedna... Deskorolka zawsze była połączona ze sztuką, natomiast to, co Krailtap i oni wszyscy zrobili, pokazując, jak bardzo bliska sztuce jest deskorolka, wychowałem się na tym. I jakieś 20 lat temu, czy... 17, no jakoś coś koło tego, poznałem się z chłopakami, zacząłem z nimi pracować, miałem bardzo, właściwie większą rzeczą dla mnie było to, że jak Guy Mariano wrócił do świata żywych po tym, jak nie udźwignął sławy i niestety poleciał niestety ze swoimi demonami za daleko, to wrócił w pięknym stylu, jak pamiętamy wszyscy i w dojrzałym wieku nagle wyjaśnił wszystko obecnością na nowych filmach.
0: To był mocny comeback.
1: Tak, no miałem okazję wtedy zrobić dla niego promodel i to była moja pierwsza deska w Gerlu, więc dla mnie to był wzruszający moment w karierze projektowania desek grafiki deskorolkowej. No potem już to ruszyło, robiłem jakieś współprace z Lakai, czyli też spod Parasola Gerla.
0: Chocolate
1: był niedawno, potem znowu zrobiłem specjalny projekt na 20-lecie Gerla, więc pomalowałem im skatepark, ten ich prywatny w siedzibie, potem drugi, więc zaprzyjaźniliśmy się trochę, zaprzyjaźniłem się z Andym Jenkinsem, który jest wieloletnim art directorem Gerla i ze Spike'em robił teledyski Beastie Boys na przykład, więc ta droga była taka, a w zeszłym roku, nie no, z półtora roku temu Chico poznałem tak po prostu chyba na otwarciu wystawy 20 lat Gerla 12 lat temu, no i znaliśmy się po prostu na cześć i on po odejściu z Chocolate założył Chico Sticks i dla niego bardzo nietypową deskę w kształcie tramwaju z San Francisco zrobił mój przyjaciel Jeremy Fish, w którym zresztą nawet miałem wystawę w Warszawie, to jest taka legenda San Francisco i on jest wspaniałym artystą. Deska jest kwadratowa w kształcie tych tramwajów i zaczęliśmy pisać ze sobą, że w sumie super kolaboracja, świetną zrobili robotę. Natomiast Chico mówi, no mam to szczęście w życiu, że miałem okazję poznać wielu fajnych artystów i gdzieś tam tak wyszło, że może, że w sumie twoja grafika też by fajnie wyglądała na mojej desce.
0: Dawaj, zróbmy coś razem.
1: Jestem pewien, że nie wiem, no i od słowa do słowa tak zaczęło się.
0: No tak, to zazwyczaj bywa, tym bardziej tak. Jeszcze jak jest fajna okazja do świętowania i taki fajny skate'owy spędzik, no to takie pomysły same się nakręcają
1: tak.
0: Później powstają fantastyczne rzeczy, więc ja myślę, że czas na pierwszy utwór z twojej playlisty, to jest Cannibal OX. Powiem szczerze, że nie wiem, co to jest za numer, zaraz się dowiem.
1: Włączajcie odbiorników.
0: Dokładnie, nie regulujcie, nie przyciszajcie, wracamy za sekundę.

0: Glad. And we're back. Wracamy. Dobry kawałeczek od Pawła Swańskiego, który jest moim gościem. I wcześniej rozmawialiśmy o tej kolaboracji między właśnie Pawłem a Chico Brenesem, bo wy wspólnie stworzyliście zina. Zin, który przedstawia legendarne spoty w San Francisco. To powiedz, może jak w ogóle doszło do tego, że stwierdziliście, żeby coś takiego powstało, taki twór między właśnie tobą a Chico Brenesem?
1: Wiesz co, mieliśmy tak, że tak jak, nie wiem, czy to poza anteną powiedziałem, czy jeszcze przy ostatnim wejściu, że w sumie znaliśmy się trochę bardziej na cześć i zgadaliśmy się przy okazji tego, jak z Jeremym zrobił kolaborację. Zaczęliśmy rozmawiać coraz więcej i miałem taką refleksję w rozmowie z nim, że kurde, stary, w sumie mimo tego, że już gdzieś tam oswajam się z tym, że to jest moja praca i że znam ludzi z Europy, znam ludzi ze Stanów i tak dalej i wielu z nich stało się moimi kolegami, niektórzy nawet przyjaciółmi, a są to ludzie, na pracy których albo na tym, co robili, wychowywałem się w 90., no to wciąż jest to dla mnie duże zaskoczenie często, no bo jednak mimo wszystko, nie wiem, wracam z Arsenału po tym, jak jestem, nie wiesz, na jakiejś szybkiej desce z Kostim i dzwoni do mnie Chico Brenes, nie? I to jest dość absurdalne.
0: Absurdalna akcja. Poczekaj, bo Chico dzwoni teraz. What's up, Chico?
1: No, i to wie, jak to brzmi, prawda? I to jest tak, że no...
0: Fajnie, też bym chciał sobie
1: wspaniale,
0: z Chico pogadać.
1: Dokładnie. A potem się okazuje, że Chico jest zupełnie zwykłym kolesiem, wiadomo, no, wszyscy jesteśmy normalnymi
0: tak
1: ludźmi.
0: Tak jest, normalne chłopaki.
1: Dokładnie, nie odwaliła mu w ogóle ani szajba, ani nic takiego. A on z kolei, i zaczęliśmy o tym rozmawiać w ogóle, o deskorolce, o tym jak właśnie, o tych wszystkich takich rzeczach, które są dla nas oczywiste, że jesteśmy taką jedną wielką, jakimś takim plemieniem międzynarodowym i w sumie rozmawiam z nimi tak, kurde stary, przecież my się właściwie nie znamy, wiesz o co chodzi. I zaczęliśmy rozmawiać o tym, jak rzeczy, które oni robili, na przykład to, że Chico mi opowiadał o tym, że oni siedzieli na Embarcadero, i to był ich taki playground i w sumie zaczęli sobie zdawać sprawę, że definiują skateboarding taki na całym świecie, jak ludzie zaczęli przychodzić i Embarcadero było obsadzone dookoła i ludzie zaczęli patrzeć, co oni robią. No ale też, jak jesteś w tej swojej, mrówka nie wie, jak wielki jest świat, nie? Wiesz, no, dla nas to są legendy, a Chico mi opowiadał, że się zrzucali z Gregiem Karolem i starszym bratem Majka na benzynę, żeby pojechać do miasta na spoty i jak nie było miejsca, to nie wiem, Chico zostawał i musiał autobusem jechać, jakieś takie rzeczy, wiesz, to są jakieś takie historie. I zacząłem mu opowiadać, że ta percepcja zza oceanu, młodego dzieciaka, miałem 13 lat, jak zacząłem obserwować, wiesz, Girl powstał w 93, potem pierwszy film, chyba jeden z pierwszych filmów to Mouse, który widziałem na kasecie, czy już nie pamiętam, który był pierwszy, bo to wtedy było wszystko tak podawane pocztą pantoflową. W każdym razie obserwowaliśmy te miejscówki, China Banks, Embarcadero, Pier 7 i tak dalej i w sumie to były jeszcze czasy, kiedy nie leciałem jeszcze raz samolotem nawet. Mm-hmm. Jeździłem, wiesz, na Słowację, czy do Niemiec z rodzicami na wakacje, ewentualnie po Polsce. A już czułem się, jakbym podróżował, jakbym znał to.
0: Dzięki tym filmom, dzięki takim obcowaniu w ogóle z tą kulturą.
1: Dzięki zdartej kasecie. No bo w sumie, zobacz, no, wytłumacz komuś spoza deskorolki, czym jest film deskorolkowy, nie?
0: Tak, tak, tak. To nie jest prosty temat, bo...
1: No, o co tu chodzi
0: tak, tak, tak. No
1: co,
0: no, chłopaki jeżdżą, po prostu robią triki, ale tak. Tam coś gadacie? No nie, właśnie. Mogą być jakieś wstawki w takim tak. Filmie, ale generalnie no to

0: Zaprojektowałem dwie deski inspirowane San Francisco. Chico powiedział, że super, robimy. Ja tak właśnie z tych rozmów wynikło, dobra, zróbmy coś więcej.
1: To że jest, nie tylko deski, tylko tak, jeszcze tylko deski, coś dodatkowego.
0: Nie, cokolwiek, kurczę, wiesz. Łączy nas sporo, bo nie wiem, ekipę z FTC znam już też jakiś czas, bo nie wiem, 15 lat temu malowałem w FTC na żywo. I Kenta, który założył FTC, też znam dość dobrze. Chico i Mike Carroll pochodzą z jakby byli w teamie FTC wtedy, jak to się wszystko zaczynało, więc mieliśmy trochę wspólnych takich może jakby linków różnych. Mm-hmm. No i zaczęliśmy o tym rozmawiać. Myślę, że kurczę, zawsze chciałem, znaczy zawsze, no dłuższego czasu chciałem zrobić zin i wpadło to hasło It's All In Your Head, bo nie chodziło o samo San Francisco, tylko o to, czym jest deskorolka i o tym takim surrealistycznym podejściu do tego, czym ona jest, że jest ekspresją, ale to wszystko są takie dziwne rzeczy, że to wszystko, wiesz, no ty jesteś wysportowany, ja gdzieś tam, jak na mój wiek, też w miarę, są ludzie grubi, chudzi, super fit, mniej fit, a i tak wszyscy w głowie największą walkę robią w skateparku czy na spocie, więc wymyśliliśmy sobie, że coś zrobimy, ja przyszedłem z koncepcją, dobrze, to zrobię zin i It's All In Your Head, czy chcesz pierwszą rzecz, pierwszą część zrobić ze mną i zrobimy to o San Francisco. I trochę, i głównie jest o San Francisco, głównie jest o spotach, tam są wspomnienia Chico z różnych miejsc, z China Banks, z Huby, z Pier 7 i tak dalej, ale też jest o mgle, która jest charakterystyczna i przychodzi nagle.
1: Pokrywa całe miasto.
0: Dokładnie, ale też jest o lękach, o tym, jak deskorolka się też jest też w jakiś sposób taką alegorią życia codziennego, gdzie właściwie gdyby było tak płasko, to by było nudno, a przeszkody sprawiają, że ten film jest ciekawy. Film pod tytułem Życie. Zrobiło się zbyt poetycko, ale,
1: nice,
0: ale udało
1: ładnie,
0: się.
1: Ładnie,
0: jest,
1: ładnie. Czyli co, mamy zina, mamy dwie deski.
0: I wszystko wydarzyło się w FTC. Dla mnie to było super, bo była mini wystawa oryginalnych prac, które pojawiły się jako ilustracje w tym zinie w FTC i malowałem na żywo. Więc no... taka jedna z kolebek deskorolki, którą znamy dzisiaj, no bo wiadomo, że nie wszystko wydarzyło się na Embarcadero i w połączeniu z teamem FTC w tamtych latach, albo było więcej tych zarzewi tej deskorolki, którą znamy dzisiaj, ale no jedno z większych na pewno bycie tam i takie podsumowanie tych czasów deskorolkowych, które sprawiły, że jestem tym, kim jestem w sumie i też miały ogromny wpływ na to, jakim jestem człowiekiem i artystą również, bo mega mnie to ukształtowało, dopiero niedawno sobie to zdałem z tego sprawę, było dla mnie dużym wydarzeniem i bardzo też takim wzruszającym, emocjonalnym.
1: Czy deski i zin będą dostępne w Polsce, czy to jest niestety tylko lokalnie w San Francisco do zdobycia?
0: Pracujemy nad tym, żeby ktoś...
1: Ludzie już działają.
0: No, Chico próbuje, myślimy o tym, żeby to w jakimś skate shopie się pojawiło. Jeśli ktoś by chciał mieć zin, to niech to mnie pisze na Instagramie, bo przywiozłem jeszcze... Zinów było tylko 200 sztuk. Mam jeszcze kilkanaście podpisanych przeze mnie i przez Chico i kilkanaście takich niepodpisanych. Więc jeśli ktoś by chciał taki zin sobie kupić, to może do mnie napisać, a deski musi zamówić prosto z Chico Sticks.
1: No właśnie, może akurat ktoś przebywa aktualnie w San Francisco i mógłby podjechać do FTC, zgarnąć parę deseczek i nam tu przywieźć. Jeżeli ktoś tak jest, to oczywiście śmiało polecamy, przyjmiemy każdą ilość i zobaczymy, może w niedalekiej przyszłości pojawi się w jakimś lokalnym naszym skate shopie.
0: Byłoby super.
1: Taka fajna kolaboracja. To co? To ja myślę, że teraz odpalimy kolejny utwór z twojej playlisty. To jest Non Shall Pass.
0: Aesop Rock, nie mylić z Aesop Rockiem.
1: Dokładnie.
0: I teledysk,
1: tak.
0: Polecam teledysk do tego kawałka, bo robił go Jeremy Fish właśnie.
1: To po audycji możecie sobie odpalić. A my do was wracamy za sekundkę.

I'm trying to help.

I'm trying to help.

0: Wracamy. Paweł Swański cały czas moim gościem, czyli rozumiem, że zin w niewielkiej ilości jest dostępny u ciebie, można do ciebie się po niego zgłosić, ale trzeba się śpieszyć, bo ten zin schodzi szybciej niż świeże bułeczki w piekarni o 7 rano.
1: Wiadomo, a jest unikalna możliwość otrzymania go z bagażnika.
0: Słuchajcie, ja go mam, oglądałem i naprawdę polecam. Jeżeli ktoś jest w San Francisco, to polecam, żeby odwiedził FTC i tam można nabyć deski, które powstały właśnie w tej kolaboracji z Chico Sticks Skate Shop. Ale ja też, Paweł, wiem, że to ostatnie twoje podróże były równie owocne w ciekawe projekty. Na jesieni Vincent Alvarez. To może opowiedz nam o tym, co tam się w tej jesieni w Stanach wydarzyło.
1: Tak, no tak jak mówiłem ci, że zawsze jak już ruszam się w tamtym kierunku, to zawsze staram się upchnąć jak najwięcej rzeczy, o których gdzieś tam intencjonalnie rozmawiałem z kimś.
0: Kalendarz wypchany co do minuty.
1: Tak, no bo wiesz, jak
0: szósta już pobudka, pierwsza w nocy spać.
1: No wiesz co, to jest tak, że kurczę, teraz jak byłem tam, oczywiście pojechałem sobie samochodem do San Francisco i z powrotem z Los Angeles, więc to jakieś tam chyba z 900 kilometrów tą razem mogło być, albo z 1000, ale razem z 2400 kilometrów w dwa tygodnie, bo jak gdzieś jedziesz się z kimś spotkać w Los Angeles, to jest półtorej godziny w jedną stronę.
0: No tak, tak to jakbyś, nie jest jak z
1: tak jakbyś do Łodzi jeździł codziennie do pracy.
0: No jest kawałek, tak.
1: Więc generalnie lubię sobie tak zaplanować tam czas i w zeszłym roku mieliśmy taki projekt, który zrobiliśmy z Vincentem Alvarezem, zaprojektowałem dla niego taką mini kolekcję z różnych logistycznych powodów, głównie przez niestety cła Trumpa, bo deski są robione w Stanach, przynajmniej większa część, natomiast niestety nie dotarła reszta rzeczy, które zaprojektowałem, no ale deska jest najważniejsza ostatecznie w skateboardowej tak, firmie. I no jak zwykle wymyślaliśmy coś wokół tego, a Vincent, oprócz tego, że mamy wspólną pasję, on jest Meksykaninem, a ja kocham jedzenie, i oprócz azjatyckiego jedzenia, które jest mistrzowskie, no to meksykańskie jest wspaniałe, więc my się tam zawsze prześcigamy w tym, co ja znalazłem w Los Angeles meksykańskiego i co on, oczywiście będąc lokalesem, tam zna. No i zakolegowaliśmy się. On znany jest z tego, że robi swoje DIY spoty. Mhm. I postanowiliśmy, że wokół tego, że jest premiera naszej deski, którą ja zaprojektowałem, zrobimy coś na jego spocie. Zaprowadził mnie pierwszego dnia, jak przyjechałem, do jakichś tuneli, które brzmiały jak z Terminatora przy tych ditches, takich klasycznych rzekach w Los Angeles. Szliśmy takimi tunelami pod autostradą, no gdzie oczywiście niestety, jak wiadomo, jest ten kryzys bezdomności też dość spory w USA. I no wśród namiotów i wózków i wszystkiego. Dotarliśmy na tą miejscówkę, która kończy się, jest na końcu tunelu i nie wiem, pewnie kojarzysz, są takie betonowe
0: blokady takie policyjne.
1: Tak, do których jest dolany
0: beton, żeby można było sobie wjechać.
1: Tak, dokładnie.
0: Można z tego zrobić taki kłoterek, powiedzmy.
1: Tak. I zrobiliśmy tam dodatkową przeszkodę, że jeszcze na ścianach zrobiliśmy takie kłotery, na których ja zrobiłem mural. I wokół tego zrobiliśmy wideo promujące naszą deskę. Śmieszne, bo akurat jak pierwszego dnia, jak przyszliśmy, to był jakiś dodge taki mocno
0: amerykański,
1: ogromny, tam bez kół, bez foteli i tak dalej, bo okazało się, że tam jest
0: taki w ogóle zrabowany.
1: No bo to jest miejscówka, na którą się przyjeżdża z furą, żeby ją rozebrać po tym, jak ją tam
0: dziupla tak zwana
1: dziupla, no tylko chyba u nas to jest w warsztacie się dzieje.
0: W każdym razie
1: ten samochód był jakiś taki spalony do połowy i tak dalej, więc było to takie mocno rootsowe, że tak powiem.
0: Taki taki trashowy klimacik.
1: Tak, mocno. Tak, ale fajnie tam jest, bo bezdomni nikt nic ze nas nie miał, niektórzy nawet jakby wykazywali umiejętnością jazdy na dyskolorce, no jakby każdemu może się noga powinąć,
0: tak,
1: niestety.
0: Tak,
1: no w każdym razie zrobiliśmy tam, jest z tego materiał taki szerszy mini wywiad ze mną na Art Dump z tej serii Dump Talk i zrobiliśmy to. Przy okazji oczywiście właśnie idąc tą drogą pakowania różnych rzeczy, miałem taką wstępną koncepcję pomalowania skateparku na Channel Street.
0: Też taki duży DIY park to jest.
1: To jest taki ogromny DIY.
0: Jakbyśmy mieli porównać do na przykład DIY po Wiśle.
1: No nie mamy się czego wstydzić.
0: Alright.
1: Nie mamy się czego wstydzić.
0: Mamy tylko teraz, możemy się powstydzić, że go rozwalili.
1: Tak, tak, ale...
0: Przy okazji remontu tego mostu
1: poniatowskiego,
0: niestety. Nie udało tam się dogadać.
1: Tam mi Andy Harris, który to budował z całą ekipą, opowiadał mi, że tam, ponieważ oni pracują w stoczni i w porcie obok, że to jest świetne miejsce, żeby się bronić, że tam jest tyle betonu i tyle żelastwa, że ciężko by było to rozmontować. Ogólnie. Natomiast tam jest więcej tych misek, tych bowli. To jest tak, jakbyś trochę to zmultiplikował tego bowla. Natomiast na pewno ekipa, która zrobiła Shaber Bowla, to no, nie miałaby się czego powstydzić absolutnie. No i tam zrobiłem mural w dwóch miskach. Taki przechodzący jeden w drugi. Przy tej okazji jest też z tego film na moim Instagramie i taki krótki wywiad. No i oczywiście było kilka innych okazji, żeby poszaleć, bo zawsze jak jestem na miejscu, no to trochę taką mam też, zwykle mieszkam u Andy'ego Jenkinsa, więc jadę z nim sobie rano do Gerla, jak on jedzie do pracy. Pomogłem mu przy kilku projektach zrobiłem jakieś deski przy okazji i padł taki pomysł, że skoro tak szybko nam idzie z wszystkim, to czy może jeszcze wepchniemy w to wszystko, może...
0: Zostało trochę farby, tak?
1: Zostało trochę, coś w tym stylu.
0: Nie ma co wylewać, tak, to dokładnie. Może byś coś machnął jeszcze w parczku.
1: W skrócie dokładnie tak.
0: Mniej więcej tak to
1: wygląda. Żeby kontynuować tradycję, bo... też z 15 czy 16 lat temu zrobiłem mural w starej siedzibie, też w Torrens, tylko oni przenieśli się do innego budynku, a zawsze mają w magazynie swój prywatny skatepark. I tamten mural już był w jakiś sposób ikoniczny, bo był na wielu nagrywkach stamtąd, bo tam wiele osób, Day One, no właściwie większość teamu też, Chocolate i Girl, bardzo dużo osób tam przychodziło po prostu pojeździć. No a teraz w nowej siedzibie, również w Torrens, był skatepark, ale nie było muralu, więc po prostu
0: trzeba było coś tam maznąć. A masz na mapce na przykład pozaznaczane spoty i miejsca, na których można obejrzeć twoje prace?
1: Na świecie?
0: Powiedzmy w Stanach. No bo chyba całkiem sporo tam pozostawiłeś po sobie swojej twórczości.
1: Nie, nie zrobiłem tego, ale muszę to zrobić, bo są takie mapki.
0: Myślę, że to było
1: street artowo-graficiarskie, wiesz?
0: Śladem Sfańskiego na przykład, że tam nie Road 66, tylko lecisz właśnie tak do Stanów i odhaczasz sobie punkty, w których byłeś, można coś wygrać. No wiesz, można by zastanowić nad taką miejską grą.
1: Można by zrobić taką rowerową wycieczkę z przewodnikiem, jakimś takim strasznie nudnym starym dzianem.
0: Słuchajcie, jeżeli ktoś by chciał z przewodnikiem Sfańskim wybrać się na podróż rowerową po Stanach, to można pisać śmiało i do mnie, i do Pawła. Może podpiszemy, a może nie. Patrzę na zegarek, ale mamy jeszcze trochę czasu, ale jeszcze chciałem porozmawiać z tobą o przyszłych projektach, więc myślę, że to jest dobry moment, żeby odpalić kolejny utwór z twojej playlisty. Tym razem to jest Show Me The Way.
1: Dilated Peoples.
0: Dokładnie tak, więc... Jak zawsze, wy nie regulujcie swoich odbiorników, nigdzie nie uciekajcie, a my zaraz wracamy, żeby dowiedzieć się, co w przyszłości planuje Paweł Sfański.

0: Jak to moja babcia mawiała, w dobrym towarzystwie szybko czas mija, więc niestety my też zbliżamy się powolutku do końca tej audycji. Pamiętajcie, że wszystkie te audycje są później do odsłuchania na kampusie, w podcastach, więc ja was serdecznie do tego zachęcam, jeżeli ktoś na przykład dopiero teraz odpalił radio. A póki jeszcze mam tu Pawła, no to muszę, kochany, się ciebie zapytać, dopytać, jakie plany na najbliższe dni, miesiące, lata, co się szykuje w twoim kalendarzu?
1: Żeby może nie przedłużać i za dużo nie rozwijać wątków, bo mamy ich wiele, to możemy skupmy się na czerwcu.
0: Dobra, czyli teraz, aktualnie.
1: Tak, dwie bardzo fajne rzeczy. 13 czerwca zapraszam na zgody do SK Store'u, sklep koszykarza. Tam powstał taki bardzo ciekawy projekt, który miesza sztukę z designem i przede wszystkim zawsze bardzo fascynowały mnie emocje, które łączą się, nie wiem, z muzyką, ze sportem. Tego nie ma w sztuce tak łatwo do osiągnięcia. I nie wiem, zatrościłem, nie wiem, moim kumplom jak Wojtek Sokół, że wychodzi na scenę i ma kilka tysięcy serc, po prostu, które biją tym samym rytmem, wiesz, o co chodzi. Nawet nie chodzi o ego, chociaż to też jest na pewno zajebiste, ale wiesz, idą jedną falą i zawsze lubię właśnie poeksperymentować z tego typu rzeczami, więc zrobiłem wystawę, która jest inspirowana deskorolką, a przede wszystkim, znaczy i koszykówką. Ja jestem z deskorolki.
0: Deska i kosz,
1: tak, dokładnie. I
0: ciekawe połączenie.
1: I właśnie, bo jest wspólny mianownik, który zobaczycie na miejscu, więc są obiekty, które są inspirowane tymi dwoma dyscyplinami. Oprócz tego kolekcja ubrań, którą zaprojektowałem, bo też zajmuję się designem i to jest 13 czerwca, zapraszam o 19.
0: Sklep koszykarza na zgody, tam chyba to jest zgody 1, coś.
1: Jakoś tak. Wszystko, myślę, wszystko będzie można zobaczyć na moim Instagramie na pewno, bo bardzo wszystko staram się skrupulatnie komunikować. I druga ważna rzecz, 20 czerwca zapraszam przed zachętę.
0: Tam... Czyli dzień przed dniem deskorolki.
1: Dla mnie jest każdy dzień dniem deskorolki.
0: Dobre, sprawdzałem cię. 20 czerwiec zachęta.
1: Ale trzeba pamiętać, 20 czerwiec zachęta, tam będę realizował w ramach pikniku sąsiedzkiego i dnia otwartego takiego zachęty, taki projekt The Wolf, w ramach którego eksperymentuję społecznie nad taką pracą w grupie, gdzie każdy indywidualnie tworzy część muralu ze mną, okay, który na koniec ja zamykam swoim konturem i tym, żeby mural powstał gotowy i był gotowym, pełnym dziełem sztuki. Natomiast ludzie, którzy nie są przygotowani profesjonalnie do pracy,
0: także tworzą... patrzysz na mnie?
1: No bo zapraszam ciebie i innych.
0: No tylko ja tu jestem.
1: Tylko ty tu jesteś, ale myślę, że mógłbyś spróbować.
0: Spróbuję swoich sił. Chociaż tak jak mówiłem, no antytalencie do malowania, ale coś tam może maznę.
1: Przez kwestię zajawki.
0: I praktyki.
1: No to też. Więc 20 pod zachętą bardzo chętnie się z wami zobaczę, bo to będzie na pewno ciekawy proces do obejrzenia na żywo.
0: To jeszcze na sam koniec chciałem tylko tak podpytać. Oczywiście jak nie chcesz zdradzać szczegółów, to możesz powiedzieć pomidor, ale czy planujesz stworzenie takiego zina, tak jak teraz powstał, o San Francisco? Może o jakimś innym ciekawym, bliskim sercu ci mieście?
1: Absolutnie, tak. To było podchwytliwe pytanie i tak, będzie taki zin o Warszawie i myślę, że już niedługo. It's All in Your Head, czyli ten zin, który ma taki tytuł, będzie się ukazywał na różne tematy związane z ekspresją i związane z ulicą i z deskorolką również. W najbliższym czasie ukaże się o Warszawie. I to nice. Chyba już zupełnie niedługo.
0: Nice, no to czekamy. Ja będę was oczywiście informował. To była audycja On The Streets z moim gościem Paweł Sfański. Dzięki, Paweł, że wpadłeś.
1: Bardzo dziękuję.
0: A wam, kochani, życzę dobrego, długiego weekendu. Tylko pamiętajcie, nie róbcie za dużo głupot. Yo!
1: Do zobaczenia.

0: We ain't had no Indian trouble here in years until you come along, you dang fool.
1: Kiedy zabawki i technologia trafiają do jednego świata, rozpoczyna się nowa historia zabawy. Przenieś się do strefy inspirowanej filmem Disneya i Pixara Toy Story 5 w Westfield Mokotów. Czekamy na Ciebie do 6 czerwca. Reklama. Autopromocja.
2: Imię ojca.
3: Kazimierz.
2: Nie no, twoje imię.
3: A, dobra. Rafał. Imię syna.
2: Nie mam. Pamiętasz?
3: Albo jeszcze nie wiem. Zapraszamy na naszą muzyczną audycję Imię Ojca i Syna.
2: W każdą niedzielę o godzinie 20 w Radiu Campus.
3: Tymek Bryndal.
2: Rafał Bryndal.
1: Autopromocja. KKK Campus. Campus. Z Fuksem. Zaprasza Szymon Fuks.
4: Dobry wieczór, wybiła właśnie godzina 20. To jest audycja z Fuksem w Radiu Campus. Ja nazywam się Szymon Fuks, a dzisiejszym gościem przez najbliższą godzinę będzie Dawid Tyszkowski.
5: Siema.
4: Siemanko, siemanko, bardzo dziękuję, że znalazłeś czas i wpadłeś tutaj do mnie na ciekawą, mam nadzieję, że rozmowę.
5: Również dzięki za zaproszenie.
4: Ale zaczynamy od pytania, które zawsze zadaję moim gościom. Masz w życiu Fuksa?
5: To chyba nie jest tak, że ma się go albo nie ma. Myślę, że bywa tak, że przez chwilę mam i na pewno miałem w kontekście mojej kariery, jak zaczynałem, to moje pierwsze utwory się wybiły jakoś tak bardzo spontanicznie i niezaplanowanie, więc na pewno trochę go dostałem w życiu.
4: Też twój album się nazywa Mam Szczęście, więc...
5: A, racja.
4: Tutaj trochę
5: kurde,
4: jest...
5: To chyba hipokryzja, no to mam. Mam Fuksa.
4: Chciałem zadać to pytanie później, ale jak już tutaj pojawia się temat twojego albumu, który wyszedł w zeszłym roku, kiedy ostatni raz powiedziałeś sam do siebie, że mam szczęście?
5: No na pewno bardzo dawno temu, bo jednak ten tytuł w kontekście albumu jest trochę przewrotny. Pamiętam, że jak go wymyślałem, to trochę nie byłem przekonany do niego do samego końca, bo bałem się, że z tego może wyjść jakieś taki banał, no, że płyta jest smutna, nazywam ją Mam Szczęście, wow, jaki kontrast, niesamowity. Ale no, w każdym razie to Mam Szczęście jest przewrotne i raczej takie życzeniowe, że chciałbym tak mieć, chciałbym mieć szczęście w życiu i być szczęśliwym jakoś przez dłuższy czas nieprzerwany, no ale jest to cały czas jakaś gonitwa, jakaś bójka.
4: U ciebie te tytuły są bardzo, bardzo ciekawe. Oczywiście zapamiętasz je po prostu po dłuższym czasie i zostają po prostu w pamięci. Jak u ciebie w ogóle wygląda ten proces twórczy tytułu? Czy ty, mając już jakiś materiał na epkę czy na cały album, dopiero potem myślisz o tym tytule? Czy najpierw masz ten tytuł i potem tworzysz utwory do niego?
5: Jeśli chodzi o tytuł albumu, epki, o objęcie jakiegoś szerszego materiału, to raczej powstaje on na końcu, już po napisaniu większości utworów. Zazwyczaj tak to działa, że jak mam tak powiedzmy połowę materiału, to zaczynam myśleć o tym, jaka fraza spaja te wszystkie piosenki i łapie jakiegoś ducha materiału, więc raczej jest to końcówka procesu.
4: Dobrze, to teraz posłuchamy pierwszy utwór dzisiejszej audycji. On pochodzi z twojej ostatniej epki, która wyszła w lutym i jej tytuł też jest fantastyczny. Chciałbym umrzeć z miłości. Oczywiście nawiązanie do utworu Mysłowic. No i co? Posłuchamy utwór. Jest to utwór Raj.

0: To był utwór pod tytułem Raj, pochodzący z pierwszej części, jak już zaznaczyłeś kilka razy, z albumu Chciałbym umrzeć z miłości. W którym momencie pojawił się pomysł, że ten album będzie podzielony na dwie części?
1: To wyszło dosyć spontanicznie, bo po napisaniu ostatniego albumu Mam szczęście miałem takie poczucie, że potrzebuję przerwy od pisania albumów i czułem, że tak mnie to jakoś wydrenowało emocjonalnie, napisanie tych wszystkich piosenek. No mam szczęście, że chciałem na chwilę się jakoś odciąć od tego i właśnie nie myśleć o jakimś szerokim koncepcie albumowym, tylko po prostu pójść za tym, co w danym momencie czuję i wydawać sobie piosenki. Epka też wydawała mi się właśnie taką wdzięczną formą do tego. I później wydawnictwo zaproponowało, żeby zrobić drugą część. I mi się ten pomysł podobał, bo bardzo chciałem zacząć pracować nad nowym materiałem z moim zespołem, z którym gram na żywo. Bo ta praca studyjna u mnie była zawsze jakoś tak podzielona, że jeden skład grał na żywo, jeden skład pisał piosenki w studiu ze mną. I właśnie pierwsza część epki została napisana z ludźmi, z którymi tworzyłem poprzedni album, z Kamilem Paterem, z Kubą Staruszkiewiczem. Później doszedł do nas jeszcze Wawrzyk Topa, czyli właśnie zespół, z którym robiłem płytę Mam szczęście, a kolejna epka powstała z moim składem, z którym występowałem do tej pory tylko koncertowo. I spodobał mi się koncept ugryzienia tego tematu miłości, cierpienia w miłości z perspektywy dwóch różnych zespołowych charakterów. I czuję, że to był fajny eksperyment, że to się udało, że mój zespół też się jakoś aktywował.
0: Tak, no wracam do tej twojej epki dosłownie co tydzień, bo to jest coś cudownego. I właśnie podczas pierwszy raz, jak tą płytę odsłuchałem w lutym, to miałem takie wrażenie, że to jest taki manifest wobec tego, co jest w tym momencie popularne. Że ty tak naprawdę stworzyłeś tą płytę tak, jak się w tym momencie nie tworzy płyt. I tak samo było z wydaniem fizycznym, które otrzymałem od twojej wytwórni i bardzo dziękuję, że wydaliście po prostu paczkę, w której były 4 kasety i tak naprawdę to był jakby to była ta całość tego albumu. I skąd w ogóle pomysł na taki pomysł wydania tego albumu w formie kaset? I czy to było połączone właśnie z tym manifestem, o którym wspomniałem na początku pytania?
1: No, chcę myśleć, że tak jest, że to jest jakiś bunt, bo ten bunt we mnie jest na co dzień i ja bardzo nie godzę się na to, jak dzisiaj traktuje się muzykę, jak artyści podchodzą. Artyści, no tak generalizuję, ale niestety mam taki obraz w głowie, że dzisiaj sztuka jest jakoś bardzo spłycona i więcej mamy w branży przedsiębiorców niż artystów. I ja chcę być tym, który pokazuje, że da się cały czas robić to jakby w dużym poszanowaniu procesu i poszanowaniu też właśnie wydania fizycznego, konceptu albumu, że ja chcę cały czas podkreślać tę tradycyjność i duszę w tym wszystkim, bo dla mnie to jest ważne. No i właśnie kasety też, tak jak mówisz, były pochodną tego myślenia, że jednak chcę, żeby ktoś, kto decyduje się posłuchać mojego albumu, wiedział, że musi być, że musi sobie wyznaczyć na to jakiś czas, że musi na to poświęcić jakieś skupienie, energię, że to wymaga zaangażowania, bo ja też jako słuchacz tak lubię odbierać muzykę i chcę, żeby ludzie tak słuchali mojej muzyki.
0: Na co dzień masz swojego Walkmana?
1: Nie, aż tak to nie, ale jak byłem dzieckiem, to miałem i tak się zaczęła moja przygoda z muzyką od tej strony słuchacza właśnie, że słuchałem wydań fizycznych, czy to na Walkmanie, na CD, winyli nie mieliśmy, ale właśnie w takiej formie słuchałem dużo i dzisiaj też to lubię. Lubię dotknąć albumu fizycznego.
0: Ostatnio ktoś mi podesłał zdjęcie i bardzo pozdrawiam tą osobę, że słucha mojej audycji na Walkmanie.
1: Wow, jak?
0: No są fale, jest, da się przez antenę, tak mi się wydaje.
1: Już nie pamiętam, złapać,
0: bo jest, chyba to był Panasonic, tak jak mnie pamięć nie myli. Mhm. I ja byłem po prostu w szoku, bo akurat jestem osobą, która zbiera winyle, też mam swoją wieżę gdzieś w domu, mam te analogiczne rzeczy, CD-ki w ogóle, ale kaset tak naprawdę nie mam towarzysza do kaset, chociaż posiadam właśnie...
1: Ja w samochodzie słuchałem dużo kaset.
0: No, kasety też cudowna sprawa. Ja mam właśnie, my jesteśmy podobne roczniki, więc ja mam dużo flashbacków, jak byłem młodym dzieckiem i pamiętam, że podbierałem mojemu tacie gdzieś tam kasety i próbowałem się nimi bawić. Ja pamiętam, że zniszczyłem kilka.
1: Ja również.
0: Bo nie wiedziałem, jak to działa. Więc to jest bardzo ciekawe. A sam kolekcjonujesz winyle w tym momencie, czy raczej nie?
1: No, zbieram. Nie mam dzisiaj sprzętu, żeby to odtwarzać. Na razie tak zbieram na przyszłość. No tak. Kolekcjonuję. Lubię po prostu docenić też artystę, którego lubię i kupić, wesprzeć go tym zakupem.
0: To jest coś cudownego. Dobrze, to czas na kolejny twój utwór. Jest to twój najnowszy singiel pod tytułem Kości.

0: To był utwór Kości, który wyszedł w kwietniu i zapowiada właśnie drugą część twojego albumu Chciałbym umrzeć z miłości. Wiesz może, kiedy możemy się spodziewać tego albumu? Już w całości?
1: Wiem, że przed nami jeszcze jeden singiel, który wyjdzie jakoś w czerwcu i na początku lipca będzie już cały album dostępny na winylu, który właśnie dzisiaj składaliśmy, więc będzie właśnie w takiej formie, jak tutaj opowiadamy, do posłuchania.
0: A będą skity?
1: Będą, tak. Cały album jest oskitowany z każdej strony.
0: Nie, to jest super. Ja się tak cieszę naprawdę, że powoli to wraca gdzieś w rapie, właśnie ta forma skitów, bo przez jakieś 5 lat bardzo mało u nas w Polsce głównie gdzieś tam artystów w ogóle zapomniało o tej formie, a właśnie widzę, że tutaj kurczę nagle pojawiło się w polskiej muzyce alternatywnej, której ty reprezentujesz i to jest super, bo według mnie w takich albumach jak twój, jak twoja cała dyskografia, gdzie ta intymność jest najważniejsza tak naprawdę,
1: to
0: nadaje w ogóle innego wymiaru.
1: Tak. My cały czas próbujemy skracać nasze formy, skracać piosenki, skracać albumy, żeby to było jak najprostsze w podaniu, a ja czuję właśnie, że zaraz wartością może być skrajnie druga strona i lubię po prostu wymagać od słuchacza tego czasu. Lubię mu pokazać od początku, że słuchaj, tego albumu to ty musisz sobie wieczorem posłuchać, jak będziesz miał chwilę czasu, a teraz w pracy to nie bardzo.
0: Tak.
1: No i te skity są częścią tego.
0: Właśnie ostatnio też się spotkałem z, już wspomnieliśmy przed chwilą tutaj Taco Hemingwaya, ale na jego ostatnim albumie również są te akty takie, gdzie są różne sample i wycinki z rozgłośni radiowych, też są jakichś programów z lat 60. i tam akt pierwszy, on się nazywa chyba Warsowie, to on naprawdę się dobrze przyjął na TikToku i ludzie nagrywali normalnie filmiki do skitu. I kurczę, to też może być jakieś drugie życie, że tak naprawdę ktoś nie traktuje tego jako utwór, tylko traktuje to jako taki soundtrack do danej czynności. Czy do czegoś, więc to też jest bardzo ciekawe.
1: Fajnie.
0: Dobrze, już wspomnieliśmy tutaj epkę, drugą epkę. Za chwilę też będzie projekt z Błażejem Królem. U ciebie się naprawdę dużo dzieje. I mam takie pytanko, czy to jest twój najbardziej intensywny rok w życiu pod względem kariery muzycznej i w ogóle procesu twórczego?
1: Na pewno pod względem ilości materiału, jaki wypuszczam i tworzę, to na pewno jest to najbardziej intensywne, bo robiłem tak naprawdę dwie płyty jednocześnie, bo z Błażejem album... No, powiedziałeś projekt, właśnie tam krzyczą na mnie, jak ktoś mówi projekt, żebym poprawiał, że jednak to jest zespół.
0: Zespół, dobrze.
1: Jest to zespół, tak. I tworzyliśmy ten album właśnie jednocześnie w tym samym czasie, kiedy tworzyłem moją epkę, pierwszą i drugą część, więc było to bardzo intensywne. No, ale jednocześnie całe to moje podejście... jest trochę antybiznesowe ostatecznie i takie idealistyczne i nie przekłada się to właśnie na jakieś wyprzedane koncerty, na ilość tam współprac, no wiadomo, pod tym względem to nie idzie, ale no to są świadome wybory, nie? I po prostu czuję, że
0: jeszcze przyjdzie na to czas.
1: Tak, że droga, którą wybieram, wymaga po prostu konsekwencji i trochę więcej czasu, żeby zbudować sobie tego słuchacza, który ze mną zostanie na dłużej i będzie chciał kupować bilety i tak dalej. Na razie się tym nie przejmuję.
0: Byłem na twoim styczniowym koncercie w Stodole. I wydaje mi się, że tam było bardzo dużo ludzi i też był fantastyczny koncert z gośćmi i w ogóle, więc wydaje mi się, że taka forma właśnie tutaj stodoły, gdzie są krzesła i w ogóle, to jest coś chyba idealnie pasującego do twojej twórczości w tym momencie.
1: Tak, i tak.
0: No, mało tak. osób może sobie pozwolić w tym momencie oczywiście. Na wyprzedanie gdzieś stodoły.
1: Ja też jej nie wyprzedałem.
0: Ale tam było dużo ludzi.
1: Było dużo ludzi, nie wyprzedałem jej, ale też oczywiście nie chcę brzmieć, jakbym narzekał na tą sytuację, bo nie narzekam. No właśnie mówię, że to są moje wybory i zdaję sobie sprawę z ich konsekwencji i to jest dla mnie okej. Po prostu mówiąc o tej ilości koncertów, mam z tyłu głowy to, że ja bardzo lubię grać koncerty i chciałbym grać ich jak najwięcej w każdym sezonie, nie? Bo kocham granie w zespole i myślę, że w tym jest też moja jakaś największa siła, że ja dzisiaj tworzę z myślą o tym, że to będzie grane na żywo. I kiedy tych okazji nie jest tak dużo, jakbym chciał, to czasami brakuje mi tego poczucia satysfakcji, że jak już wypuszczam materiał, to dzisiaj nie czekam na dzień premiery, tylko czekam na dzień koncertu, aż ten materiał zacznie żyć na żywo.
0: A z której twojej tak zwanej ery najbardziej lubisz grać utwory, które najbardziej nadają się według ciebie do koncertów?
1: No, czuję, że płyta Mam Szczęście. To były moje ulubione koncerty na razie. Też to był jakiś moment przełomowy dla mnie artystycznie, bo zacząłem właśnie wtedy pracować z instrumentalistami, z muzykami, którzy kochają muzykę na żywo, którzy całe życie grają w zespołach. Wtedy też poczułem trochę, jak to jest pracować z kimś, kto myśli na jazzowo w piosenkach i jak to się potrafi pięknie łączyć z muzyką, powiedzmy, popowo-rockowo-alternatywną. Więc płyta Mam Szczęście dla mnie jest takim najbardziej żywym materiałem na żywo, na koncertach. No i tak, to bym wybrał.
0: Też mi się wydaje, że tą płytą gdzieś znalazłeś ten złoty środek, który niektórzy artyści po 10-15 latach na scenie dopiero znajdują, a ty tak naprawdę po 3 latach na scenie znalazłeś ten złoty środek.
1: No, myślę, że jeszcze dużo szukania przede mną. Chcę tak myśleć. Cały czas chcę szukać jeszcze bliżej złotego środka.
0: Dobrze, to wspomnieliśmy płytę Mam Szczęście, więc przed wami utwór Chciałbym z tobą stworzyć dom. Thank you.

0: No, to jest pytanie, które dosyć często mi towarzyszy w zasadzie, bo tak jak mówiłem wcześniej, po napisaniu albumu Mam Szczęście, byłem bardzo taki wyczerpany emocjonalnie. I sam czułem taką potrzebę trochę odbicia się i poszukania jakiegoś innego źródła. Jeszcze go nie znalazłem, ale chciałbym umieć pisać bardziej obserwacyjnie, jakoś o świecie, o ludziach. To nie jest żadna, kurde, konkretna odpowiedź, ale tak mam, że czuję, że dużo tego we mnie jest, dużo we mnie się rodzi tego buntu, o którym wspomnieliśmy, wobec tego, jak dzisiaj wygląda traktowanie sztuki, artystów, jak artyści sami traktują swoją sztukę. To wiele rzeczy mi się w tym nie podoba i czuję, że chciałbym mieć na to jakiś wpływ. I jako artysta mogę mieć na to wpływ. Mogę wypowiadać to zdanie głośno poprzez swoje teksty, ale jeszcze nie potrafię znaleźć na to sposobu. Ale chyba to było coś w tym kierunku.
1: A trenujesz takie pisanie? Takiego obserwatora bardziej?
0: No właśnie rzadko. No pewnie to jest też... Dobrze zaobserwowałeś, że to... Tego mi brakuje w tym, że ja swoje teksty traktuję tak bardzo osobiście, emocjonalnie, no że ciężko ćwiczyć emocje, nie? Można ćwiczyć interpretację tych emocji, oczywiście, i mam wrażenie, że to robię na co dzień, ale nie tylko w postaci tekstowej. No, to interpretowanie, umiejętność interpretowania swoich emocji, myślę, że też opiera się na odbieraniu sztuki ogólnie jakoś szerzej, na oglądaniu filmów, na czytaniu książek, to wszystko jest o emocjach dla mnie i pomaga mi w interpretowaniu ich ostatecznie. No ale właśnie brakuje mi jeszcze chyba takiej odwagi i właśnie warsztatu bardziej wycelowanego właśnie w obserwację świata.
1: To myślę, że to na pewno przyjdzie w pewnym momencie.
0: Tak, też dojrzałości. To myślę, że to też jest to, że jeszcze nie jestem na tyle pewny siebie, żeby coś takiego tworzyć. To na pewno przyjdzie.
1: A jak się uczy dojrzałości? Będąc już dojrzałym.
0: No właśnie, chyba się nie uczy. To chyba po prostu przychodzi z doświadczeniem życia. Jakkolwiek górnolotnie by to nie brzmiało, to chyba tak jest.
1: Powolutku przechodzimy do mojej ulubionej części mojej audycji, czyli o tym, czego słucha dany autor. I tutaj już wspomniałeś właśnie o tych wszystkich rzeczach pozamuzycznych, ale jeszcze tak skupiając się stricte na muzyce, to wydaje ci się, że więcej utworów, których ty słuchasz na co dzień, to właśnie są utwory, w których głównie liczy się emocja? Czy to jest jakieś opisywanie świata?
0: To jest ciekawe.
1: I wytykanie błędów. Bo jakbym ja na przykład miał wskazać, to chyba ta druga opcja.
0: Tak?
1: No,
0: bo ty słuchasz dużo hip-hopu, rapu, nie?
1: Też,
0: i tam tego jest dużo.
1: Też, ale też w tej alternatywie niektórej też fajne są obserwacje. I jakby... Nie wiem, mam coś takiego, że emocje są super, ale one są na odpowiedni czas, tak? Przed chwilą wspomniałeś, że twoja płyta tak naprawdę potrzebowałaby jakiejś instrukcji od ciebie, że po prostu ta płyta idealnie nadaje się na przykład na 21 w poniedziałek.
0: No tak.
1: I spędzasz z nią godzinę, odpalasz jakieś światełka fajne, tutaj świeczki, spędzasz ten, nie wiem, czas sam ze sobą, czy tam ze swoją dziewczyną, czy z chłopakiem i słuchasz tej płyty.
0: Tak, i w związku z tym jest też tak w teorii dosyć niski repeat value tak zwany takiej płyty, nie? Że ona tyle od ciebie wymaga, że jednak podchodzisz do niej raz na jakiś czas. Ja też tak...
1: A to jest piękno w muzyce,
0: tak,
1: które umiera powolutku,
0: niestety. Ja też tak myślę i mam tak z utworami, które robią na mnie... wielkie wrażenie, że nie słucham ich często, nie? Że piosenki, które zrobiły na mnie największe wrażenie, posłuchałem kilka razy w życiu tak naprawdę, bo wracam do nich i tyle ważą, że nie jestem w stanie sobie tego puszczać, jadąc rowerem przez miasto w południe, nie? Ale pytanie było jakie ostatecznie? A czy więcej obserwacyjnych, czy emocjonalnych? No, nie wiem, czego jest więcej. Myślę, że jednego i drugiego jest dużo.

0: Bo jednak tej obserwacji świata i trochę oceny społeczeństwa, rzeczywistości nauczyłem się słuchając Radiohead, tam tego jest bardzo dużo. I to mi się tam bardzo podoba, że oni potrafią taki komunikat zawrzeć jednocześnie, zachowując cały czas ogromny ciężar taki emocjonalny tego wszystkiego, że to nie jest puste, tylko nadal to jest wrażliwe w tej obserwacji. I ja tego nie potrafię dzisiaj połączyć, że właśnie obserwacji i wrażliwości. No więc jest sporo tej obserwacji. Ostatnio też próbuję się wkręcić bardziej w rap i w hip-hop, bo mam taki koncept z tyłu głowy, że zawsze, po prostu dzisiaj bardzo, bardzo lubię trip-hop i kocham tą muzykę i czuję, że mógłbym chcieć spróbować gdzieś kiedyś pójść w tym kierunku. I pomyślałem sobie ostatnio, że żeby robić fajny, ciekawy trip-hop, to chyba muszę sięgnąć do jakichś korzeni i się wkręcić najpierw w hip-hop, bo jednak jakoś tak to pewnie wyewoluowało. No pewnie, nie wiem tego. Tak z historii muzyki, tak sobie na chłopski rozum przetłumaczyłem, że pewnie tak było. Więc zaczynam się wkręcać trochę w hip-hop i tam tej obserwacji jest oczywiście bardzo dużo i mam nadzieję, że może to mi jakoś też otworzy drogę tekstową.
1: Pierwszy raz masz takie podejście i taką próbę romansu z hip-hopem? Czy już wcześniej próbowałeś?
0: Hip-hop był zawsze wokół mnie, bo wychowałem się w takim środowisku, gdzie on po prostu żył na moim blokowisku. I to jest jedna... No to są jedne z pierwszych piosenek, jakie w życiu gdzieś tam słuchałem, polski rap na osiedlu. I cała ta kultura też żyła wokół mnie. Miałem kumpli i graficiarzy i tancerzy. Więc to istniało i zawsze czułem, że mi się to podoba, ale jednocześnie, że jakoś mój charakter nie do końca do tego pasuje. A dzisiaj czuję, że to się zmienia w związku trochę z tym buntem, który zaczynam czuć. Że to jest taki pierwiastek, który mógłbym poprowadzić i wykorzystać właśnie w kierunku takim bardziej trip-hopowym ostatecznie.
1: Z gościnkami to tak naprawdę najbliżej rapu gdzieś był Kuba Skorupa, naprawdę. Też super obserwator tekstowy.
0: Tak, to prawda, Kuba jest świetny.
1: To czemu nie było fitu Dawid Tyszkowski x jakiś raper? Miałeś jakieś propozycje, czy...
0: Tak.
1: Czy się bałeś po prostu, że to jeszcze nie jest ten moment?
0: Ja po prostu chyba nie jestem jakimś wielkim fanem dzisiaj polskiego rapu, takiego współczesnego.
1: Takiego bardziej mainstreamowego.
0: Tak. I wiem, że w undergroundzie dzieje się dużo ciekawych rzeczy i obiły mi się one o uszy, ale też do mnie ostatecznie nie trafiają. Czuję, że mnie ciągnie do jakiegoś oldschoolu w hip-hopie. Ostatnio słucham sobie dużo MF Dooma. Jestem wielkim fanem Maca Millera. Wiem, że to nie jest aż taki hip-hop, coś pomiędzy czasami jazzem a hip-hopem.
1: Ale jest ze świata rapu, jest uznawany jako raper, więc tutaj...
0: Więc jestem wielkim fanem takiej muzyki i stąd też pewnie Kuba, bo Kuba też jest gdzieś bliżej tego niż tego, co się dzieje dzisiaj w mainstreamie rapowym. Więc nie ma kogoś takiego dzisiaj w rapie, kto mnie jakoś przekonuje bardzo, że widzę połączenie naszych wrażliwości artystycznie. Że jednak czuję, że tą przestrzeń hip-hopową dla siebie muszę sobie stworzyć sam. No wiadomo, że ja nie chcę rapować, nie? Ale też miałem na epce właśnie pierwszej utwór Bari, gdzie tam myślałem o tym hip-hopie, że chciałem, żeby to było takie bardziej trochę... w emocji hip-hopowe. Tam jest jakaś taka próba melorecytacji, czy nie nazwę tego rapem, ale podoba mi się ta forma. No.
1: Ta forma jest super, bo widać, że coraz więcej właśnie osób trochę z twojego świata sięga. Bo, nie wiem, takie pierwsze teraz moje skojarzenie to na przykład jest Kajtek Wolas i jego rzeczy, które robi, które ja bym nigdy Kajtka gdzieś nie nazwał raperem tak naprawdę. On też się nie nazywa raperem, ale te rzeczy, które tworzy, gdzieś balansują gdzieś na tych granicy rapu, tutaj też jazz rapu, on też ma inspiracje pochodzące gdzieś tam z UK, więc fajnie, że te światy się nam tak łączą. Też Fish według mnie jest super
0: Fish. Jakbym miał powiedzieć właśnie o kimś, kto współcześnie do mnie przemawia, to Fish na pewno byłby bardzo wysoko.
1: I to, jak on się starzeje, to jest dla mnie coś cudownego, bo teraz kolejna płyta też będzie bardziej rapowana. Numer Duchy, jak mnie to pamięć nie myli, też jest super, jest powrotem gdzieś do tych rapowych rzeczy. Tak. Więc tak naprawdę jest trochę tych inspiracji, tylko trzeba po prostu usiąść, mieć dobrego, nie wiem, takiego kolegę, który ci podrzuci te numery, bo tak naprawdę te gdzieś te rzeczy takie niezależne mają się bardzo dobrze w tym momencie na polskiej scenie.
0: Tak. Ja też nie chcę udawać, że jestem raperem. Nie jestem i nie zamierzam rapować. Ja wiem, że nie jestem w tym dobry. Dlatego myślę o tym trip-hopie, że tego mi... Też widzę, że w Polsce tego nie ma za bardzo. No. Mamy... No gdzieś Daria ze Śląska czasem się ociera o takie rzeczy, ale czuję, że nie ma kogoś, kto tak pójdzie w to na pełnej po prostu, że to jest trip-hop inspirowany klasycznym, kurde, trip-hopem, nie? I że ja ewidentnie się... Mam podstawy do tego, żeby to robić. Nie ma kogoś takiego, tak czuję. A jak jest, to niech krzyczy głośniej, bo nie słyszę tego.
1: Ja trzymam mocno kciuki za ten eksperyment. Mam nadzieję, że się uda. I teraz czas na kolejny utwór. Będzie to utwór Pusto, do którego wracam bardzo, bardzo często. Przed wami Dawid Tyszkowski i Pusto.

0: To był utwór Pusto i rozmawialiśmy wcześniej o właśnie tych wszystkich twoich jakichś romansach z żywymi instrumentami, ale tak naprawdę my się poznaliśmy gdzieś na początku roku dzięki projektowi Hoshi i też w tym roku wystąpiłeś kilka razy z Kubą Więckiem i do tego też za kilka tak naprawdę dni z Miłoszem.
1: Tak.
0: Co ci daje w ogóle spotkanie z żywymi instrumentami? Z w ogóle występowaniem na takich arenach właśnie, czy to z Hoshi, czy to z Miłoszem, czy to jest po prostu z frajdy, że ty kochasz muzykę, czy jako artysta potrzebujesz takiego urozmaicenia na koniec dnia?
1: Myślę, że to jest dzisiaj jakiś główny filar w ogóle mojej drogi artystycznej. Ja kocham koncerty, mimo że często bardzo mnie stresują i też tak bardzo dzisiaj je doceniam właśnie przez to, że zaczynając swoją drogę ich nienawidziłem wręcz. I bardzo mnie stresowały moje pierwsze występy, pierwsza trasa. I czułem za każdym razem, że chcę po prostu uciec z tej sceny, że tak nie byłem pewien, czy to jest fajne w ogóle, czy mi się to podoba, czy nie, czy ja lubię gadać z tymi ludźmi, czy nie lubię, czy ja powinienem tam opowiadać żarty, czy nie opowiadać. Dużo miałem pytań, a bardzo mało odpowiedzi. No i w pewnym momencie okazało się, że właśnie musiałem po prostu poczuć tę muzykę i myśleć o niej właśnie mając z tyłu głowy koncert, już tworząc te piosenki w studiu. I kiedy zacząłem pracę z Kamilem Paterem i Kubą Staruszkiewiczem nad płytą Mam Szczęście, to wtedy do mnie jakoś dotarło i jak zobaczyłem w nich po prostu ogromną pasję do grania na żywo, to wtedy mi to jakoś odpaliło i dzisiaj z każdego takiego spotkania dużo czerpię i tak jak mówię się o koncertach z Hoshi, z Kubą Więckiem i z ekipą, to tam też czułem bardzo, że na przykład to, o czym mówiliśmy przed chwilą, ten cały hip-hop, trip-hop, że to może być coś dla mnie, bo ja uwielbiam ten klimat koncertowy. Też bardzo mi się podoba to, co oni robią i czułem, że mogę się w tym wtedy też sprawdzić. Z kolei z Miłoszem, no to są niesamowite koncerty. Teraz już dużo niesamowitych wspomnień z grania tych koncertów, bo to się zaczęło zaraz po moim debiucie. Miłosz zadzwonił, zaprosił mnie na trasę pieśni współczesnych, gdzie przez jakiś rok śpiewałem z nimi piosenkę w zastępstwie Zaralfa Kamińskiego. No i ten utwór zagrałem na męskim graniu na Bemowie, gdzie było jakieś dziesiątki tysięcy ludzi z tym wielkim 70-osobowym chórem zespołu Śląsk za plecami, śpiewając tak duży, emocjonalny numer, który ostatecznie też pojawił się w tej wersji na płycie męskiego grania. No to są to ogromne emocje dla mnie i piękne wspomnienia, więc zawsze będę wdzięczny Miłoszowi za to. Później nagraliśmy też mój utwór na drugi tom pieśni współczesnych. No i przed nami kolejne takie wspomnienie. Ja już o tym tak myślę, że to już czuję, że to będzie dla mnie wspomnienie wystąpić z Miłoszem w ramach antologii pieśni współczesnych na arenie w Katowicach. To myślę, że to będzie piękne.
0: To już za tak naprawdę 3 tygodnie, więc ja mam nadzieję, że się pojawię, bo to jest coś cudownego. Tak. Ja bardzo właśnie zawsze jestem zły na siebie, że nie byłem na waszym chyba pierwszym występie w Kawatinie w Bielsku Białej, moim rodzinnym mieście.
1: A, no tak.
0: I z tego też jest fantastyczne nagranie na Spotify'u, na streamingach, tak. I często do tego wracam. Już tutaj wspominamy gdzieś polskich artystów. Ty, pamiętam, że miałeś taki moment chyba, że mało słuchałeś polskiej muzyki. Też dzisiaj to kilka razy wybrzmiało. I poprosiłem cię o kilka utworów. I chciałem się ciebie zapytać, trudno było ci wskazać te 3 utwory z polskiej dyskografii?
1: Trudno, bo też zapytałeś o te, których ostatnio najczęściej słucham, coś takiego.
0: Tak, tak, tak.
1: No to ostatnio nie słucham
0: polskiej muzyki.
1: Nie słucham polskiej muzyki i...
0: Czyli dalej jesteś obrażony gdzieś na ten świat?
1: No ja Właśnie wiem, że tak to może wyglądać z zewnątrz. No, nie jestem obrażony. No, ja, kiedyś byłem ogromnym fanem polskiej muzyki i w takim czasie, kiedy mój mózg zaczynał coraz bardziej świadomie wybierać to, czego słucha, a czego nie, no to, to na pewno polska muzyka mnie wtedy wychowała. Taka polska alternatywa mainstreamowa, powiedzmy. Bardzo dużo tego słuchałem. Ale później, kiedy okazało się, że ja trochę wchodzę do tego świata i poznaję tych wszystkich ludzi i zaczynam też widzieć, jak to wygląda, jak ta muzyka czasem powstaje, jakie podejście artyści mają właśnie do tworzenia muzyki w Polsce. No, to jakkolwiek ogólnie to wszystko nie brzmi, co ja tu mówię, bo jednak nie jestem na tyle odważny, żeby rzucać tutaj jakimiś nazwiskami, to gdzieś się zrodziłem do tego, na pewno. Też ze strony takiej właśnie branżowej, menedżerskiej. Pamiętam kiedyś taki wywiad śmieszny, że sobie to przypomniałem. Kiedyś rozmawiałem z Piotrkiem Stelmachem w Radiu 357 i on mnie zapytał chyba, czego ja chcę od tej kariery, coś takiego. I ja powiedziałem, że chciałbym być częścią tej branży. I to było jakoś na samym początku. I Piotrek się tak zaskoczył i powiedział, że nie, Dawid, że nie chcesz być tą częścią. Ja mówię, nie, ja chcę, nie? A dzisiaj mam właśnie totalnie do mnie to już wszystko doszło, że absolutnie nie chcę i no właśnie czuję, że jednak, że polska muzyka się dzisiaj kręci w kółko, że trochę nie idziemy w tym mainstreamie alternatywno-popowym w żadnym kierunku. I jak porównuję sobie to, co dzisiaj wychodzi w polskim mainstreamie, do tego, co się dzieje za granicą w mainstreamie, gdzie najwięksi artyści na świecie zaczynają współpracować z wielkimi talentami z podziemia, nie? Dua Lipa robi album z Tame Impalą, Justin Bieber bierze McGee, Dijona, Rosalie robi album, kurde, operowy, nie? To są wielkie, odważne ruchy i w Polsce nawet nie próbujemy tam zaglądać, nie? Więc trochę czuję, że nie mam tutaj czym się inspirować, czego szukać.
0: Z takich fajnych ruchów to na pewno jest projekt Lovra, Rosalie i 2K88.
1: Tak. Nie słuchałem tego jeszcze, tak, widziałem tylko zapowiedź.
0: Jest pierwszy singiel, wyszedł chyba tydzień temu i płyta albo epka będzie gdzieś tam w najbliższych tygodniach, więc to jest gdzieś taki, tylko też to nie jest projekt gdzieś mainstreamowy na koniec dnia.
1: No właśnie, bo poza mainstreamem mamy takie rzeczy, wiem, że mamy takie rzeczy. Są artyści, którzy poszukują, nie? Jak mówisz o 2K88, no to płyta Brodki chociażby, Sadza jest genialna, świetna. Jest tam czym się inspirować, nie?
0: Jesteś takim dowodem na to, co ty wspomniałeś, że ten mainstreamowy artysta sięga po to, co jest dobre w podziemiu, bo tam mamy Tomfę, mamy Zdechłego Osę, Syny dokładnie jako Przemka, do tego też tam chyba Shafter, Kolsi są.
1: Tak. Więc tam jest czego brać, nie?
0: Z kawał dobrego albumu.
1: Tak, ale no, Kasia Linz chociażby też myślę, że jest taką artystką, która się nie boi odważnych ruchów, więc to się dzieje. Ja też nie chcę właśnie brzmieć tak, że w Polsce się nic nie dzieje, bo się dzieje, ale na koniec dnia mam po prostu takie poczucie, że cały czas mi brakuje tutaj takiej odwagi i ja chcę szukać szerzej.
0: Dobrze, to teraz czas na utwór, który wskazałeś i będzie to twój dobry kolega z zespołu Błażej Król i utwór Przyjdę, sztuczna krew.

0: To był Błażej Król. Niestety nam została ostatnia minutka, więc na zakończenie jedna rzecz, którą nauczył cię Błażej podczas waszej współpracy i tworzenia.
1: Zabawy muzyką, taneczności w muzyce, a jednocześnie zachowania wrażliwości.
0: Ja już się nie mogę doczekać Ewy Koc. Co to będzie za projekt? Bardzo, bardzo, bardzo czekam.
1: Zespół,
0: dokładnie. Jezus, przepraszam. A w ogóle z ciekawostek, dosłownie tutaj w studiu ponad pół roku temu Błażej Król zapowiedział.
1: Zlikował wszystko.
0: Na mojej audycji, dokładnie.
1: Nieproszony.
0: Nieproszony, nawet nie pytałem. Ale dziękujemy, Błażej. Mam nadzieję, że jak wyjdzie cała płyta, to tutaj do mnie przyjdziecie na audycję.
1: Bardzo
0: porozmawiamy już o Ewie Koc. Ze mną dzisiaj był Dawid Tyszkowski. Ja ci życzę po prostu tej odwagi. Wydaje mi się, że to była super rozmowa i mam nadzieję, że ci się podobało.
1: Bardzo, dziękuję bardzo.
0: I do usłyszenia już za tydzień. Dobrej nocy. To była audycja z Fuksem, Szymona Fuks. Dobranoc. Akademicki Radio Campus.

0: Trialog.
1: Dobry wieczór, witam w Trialogu, mówi do Państwa Szymon Weiss. Chciałbym dzisiaj zagrać prawie że w całości album takiego duetu szwedzkiego, który się nazywa Sonkite. To jest duet Stefana Mullerta i Markusa Henriksena. Stefana Mullerta na pewno rozpoznajecie, albo wierzę, że rozpoznajecie z Minilog, tak jest. I album o tyle dałby radę być prezentowany w całości, gdyby po prostu nie trwał 75 minut. Także odsortowałem dwa moim zdaniem najsłabsze kawałki z tego albumu, po to, aby ta zawartość na dziś trwała 60 minut. Natomiast czemu ja go w ogóle prezentuję w całości? Dlatego, że miałem przedwczoraj bodaj rozmowę na temat Goa Transu i festiwali transowych, które grają moim zdaniem bardzo ordynarny rodzaj muzyki. Mimo że tak szlachetne konotacje ma ten taki trend. W każdym razie żal mi tak naprawdę, że tak duża materia, tak duże pole do popisu marnuje się po to, aby tylko grać bardzo zawężony i bardzo oklepaną konwencję. No, polegającą z grubsza na tym, że w tempie 135 BPM uderza się taki ordynarny bęben basowy, tak jakby żywcem z maszyny z lat 90. i szesnastkowo, zagęszczone w szesnastkach, jakieś takie ostinato basowe, które potem przeplatane jest czymś na kształt bardzo prostej progresji akordów. I to jest świetne, jeżeli ktoś po prostu przyjmuje jakiś znieczulacz, ale tak naprawdę poza tym jest to muzyka, maksymalnie muzyka tła. Natomiast Sonkite to jest duet, który właśnie w tym takim w tej niszy Goa Trans pokazuje, że ten gatunek można obronić. Bez dalszych komentarzy zaczynamy album utworem Kontakt.

0: To było bardzo kojące. Dziękuję serdecznie za wysłuchanie wraz ze mną utworu albumu Prisma Soundkite z 2014 roku. No, moim zdaniem to jest ich najlepszy album. Soundkite to jest ten duet. Słuchaliście Trialogu. Mówił do Państwa Szymon Weiss. Mam nadzieję, że słyszymy się za tydzień. Zwłaszcza, że będę mieć jeszcze parę ogłoszeń parafialnych dotyczących lokalnych kościołów. O!
1: Radio Campus. Same sztosy.
2: Blend. Zaprasza Paulina Bioch.

Dobry wieczór. Gramy kolejny blend przy mikrofonie Paulina Bioch i przez najbliższą godzinę wspólnie będziemy słuchać muzyki, którą dla Was wybrałam. Dzisiejsza tracklista składa się przede wszystkim z nowości, bo ostatni tydzień był w nie bardzo obfity, nie da się tego ukryć, po prostu trzeba je grać, dlatego ten wybór był dla mnie dość oczywisty. Ale oczywiście magia radia nie wpływa, że ten czas na antenie nam się rozciągnie i zacznie się dowolnie uelastyczniać, dlatego mój wybór jest subiektywny i ograniczony do kilku albumów. Na pierwszy ogień, jak już mogliście się zorientować, Inferno, album od Boards of Canada, podzielił krytyków i pomyślałam, że przyjrzymy się tym różnym ocenom, żebyście mogli sami wyrobić sobie własne zdanie. Poza tym najnowszy album od grupy Błoto, Atmosfera, który nieźle namieszał, zapraszając do współpracy Iona D. Będą też utwory z krążka Portrety 3 od You Know Me Records, który miał swoją premierę w ostatnią niedzielę, na którym artyści i artystki wszyscy jednogłośnie udowodnili, że potrafią liczyć do trzech, o czym myślę, że będziecie mogli się przekonać. Hydrogen, Helium, Lithium, Leviathan od Boards of Canada, tak jak wspominałam. Dla mnie ten album zaczyna się właśnie od tego utworu i przyznam, że te pierwsze dwa absolutnie nie zatrzymały mojej uwagi, dość szybko je przeoczyłam. Myślę, że dobrze podkreślić, że Boards of Canada kojarzone z melancholią i nostalgią, hauntologią, czyli taką ideą, że teraźniejszość nawiedza duch przeszłości albo jakieś niespełnione wizje przeszłości. Od lat budowali swoją muzykę z sampli starych programów edukacyjnych, telewizji publicznej czy archiwalnych nagrań, wydobywając jednocześnie dziwność, jakiś taki dziwny niepokój. To była premiera, na którą czekaliśmy 13 lat. Przekonamy się jeszcze dwoma kawałkami, czy podzieleni krytycy mają rację co do swoich wątpliwości. Teraz Patrycja Wybrańczyk, drugi utwór. Nosi tytuł The Last One, ale oczywiście nie będzie ostatni, bo to jest praktycznie początek kompilacji poświęconej polskim perkusistom. Bardzo proste założenie tego albumu. Artyści, artystki zapraszani do współpracy totalnie, dowolnie komponują utwór, podpisują się swoim nazwiskiem. Styl muzyczny nie ma żadnego znaczenia. The Last One od Patrycji Wybrańczyk. To będzie bardzo ciekawa kompozycja, w której myślę, że to, co jest najważniejsze, to, że Patrycja nie myśli jak perkusistka, ale kompozytorka, która przede wszystkim kieruje się formą i nastrojem. Posłuchajmy.

The last one. Patrycja Wybrańczyk. Teraz przed nami kolejny album i zrobimy sobie do niego wstęp, bo zaczął się on we wrześniu 2025 roku. Grupa Błoto postanowiła zniknąć w bukaresztańskich zaułkach dzielnicy Floreska. I tak się zaczyna początek tej opowieści. Posłuchamy sobie bardzo rytmicznego utworu Swawola. I nie ukrywam, że wybrałam go też z uwagi na to, że spodobało mi się bardzo to słowo. Słowo Swawola. Trzeba przyznać, że Błoto od początku wymykało się bardzo prostym definicją jazzu. I artyści tym razem postanowili zerwać w ogóle z tym gatunkiem i stworzyć album na gliszczach jazzu. Do współpracy, tak jak wspominałam, zaproszony Ion D. Album to jest opowieść, która składa się z dwóch aktów. Myślę, że też warto wspomnieć o tym, że mamy obecne napięcia i zjawiska późnego kapitalizmu, stąd tytuły takie jak Władza, Wyzysk czy System i zderzenie z pragnieniem poszukiwania wolności, tytuły Komfort, Ekstaza czy Pojednanie. Przed nami teraz Swawola.

Słuchajcie blendu. To była Swawola od grupy Błoto. A teraz wracamy do Birds of Canada. Będzie to utwór, który może być jednym z najbardziej niepokojących momentów na całej płycie. Wspominałam o 13 latach czekania na ten krążek. Myślę, że dobrze też wspomnieć o mistycznej kampanii promocyjnej, która mogła też wpłynąć na to, jak ogromne były oczekiwania fanów. Bo doczytałam w różnych źródłach, że na streamach album był udostępniony zaledwie kilka dni przed oficjalną premierą i można było go usłyszeć maksymalnie 3 razy, bo później ten stream się blokował. Zapowiedź, robocza nazwa tego utworu Tape 05. Przed nami teraz będzie Father and Son. Krytycy chwalą go za dramaturgię, odważne wykorzystanie sampli i atmosferę psychodelicznego słuchawiska. Być może jeden z najbardziej ryzykownych i najciekawszych utworów z tego krążka. Przeciwnicy z kolei doszukują się, że ten kolaż sampli jest przekombinowany i ociera się o kpinę. Father and Son.

0: any physical being. I think that's wonderful. Well, he's 7.
1: Zabieram was teraz do tanecznego piekła, ponieważ All Reason Departs został tak określony i zaintrygowała mnie ta nazwa. Utwór, w którym rozum może ustępować miejsca ideologii, fanatyzmowi i zbiorowej paranoi. Uważa się, że jest to utwór, jakby, który wspaniale następuje po tym pięknie, które oferuje nam Deep Time. Jeden z najbardziej smutnych momentów tej płyty. To będzie ostatni utwór, który dzisiaj zaprezentuję wam w audycji. Z jednej strony Inferno uważa się za godnego następcę Gio Gaddi czy Music Has the Right to Children. Nawet określa się, że zespołowi udało się odzyskać tą swoją hauntologiczną wrażliwość. Z drugiej strony zarzuca się, że pod tymi monumentalnymi ideami kryje się zaskakująco mało muzyki. No i niektórzy, nawet ci, myślę, najbardziej złośliwi, twierdzą, że ci, którzy zachwycają się płytą, zachwycają się nią wyłącznie dlatego, że czekali na nią 13 lat. Ja zostawiam wam w zasadzie otwarte pytania, żebyście mogli sobie na nie sami odpowiedzieć i wyrobić własną opinię. Słuchamy All Reason Departs.

nosotros.

najbardziej eklektycznego. Obok żywej perkusji pojawiają się automaty perkusyjne, house, dub, afrobeat, czy nawet inspiracje rumuńskim Manele. Błoto było gośćmi audycji Blend chyba jakoś miesiąc temu, więc po więcej szczegółów dotyczących tego albumu odsyłam Was do podcastu, w którym gościli wszyscy artyści. Korupcja, błoto i IND.

0: Czemu, a czemu?
1: A czemu gdzieś tam pojechałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu coś zobaczyć chciałem?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu ja coś muszę robić?
0: Czemu, a czemu?
1: A czemu wszystko mnie obchodzi?

nie zapowiedziałam wcześniej, zapowiadam teraz. Przed chwilą usłyszeliśmy współgłosy wspólnie z Marcelem Balińskim. Jest to projekt nagrodzony Fryderykiem w 2025 roku i już wiemy, że we wrześniu ukaże się album. Piękny projekt, bardzo na niego czekam. Teraz wracamy do portretów. W zasadzie taki drugi optymistyczny akcent obok współgłosów. Portret od Jana Pieniążka, w którym Jan Pieniążek udowadnia, że perkusista nie musi opowiadać historii za pomocą siły uderzenia.

Kolejna propozycja z tym razem z albumu The Endless Dance. Jest to wspólna płyta kompozytorki Hanny Peel i perkusistki Bye Bye Wang. Opiera się na 24 terminach słonecznych chińskiego kalendarza. To będzie najbardziej energetyczny utwór na tym albumie. Rytm marimby, perkusji, skojarzenia z futurystycznym obrazem współczesnej Japonii. Mantis versus Horse.

Hannah Peel oraz Bye Bye Wang w dzisiejszym blendzie. A teraz przedstawiciele młodej sceny folkowej. Jestem prawie pewna, że w folku w blendzie jeszcze nie grałam. Tercet Imperial usłyszymy. Traktują tradycję bardzo swobodnie, o czym za chwilę się przekonacie, bo oberek spotyka tutaj syntezatory, elektronikę, estetykę gier 8-bitowych, no i jest w tym wszystkim też popowa melodyjność. Sami swoją muzykę opisują jako pełną przewrotnych oberków, odniesień do lat 80. i różnych odcieni miłości. Podobnie jak Jacek Prościński i Piotr Gwadera, których możecie znaleźć na albumie Portrety 3, który prezentowałam niedawno. Tercet Imperial udowadniają, że trójkowy puls oberka nadal może być źródłem bardzo nowoczesnej muzyki.

Zbliżamy się do końca audycji i na pożegnanie usłyszymy Poetic Fallacy, który będzie jednocześnie zapowiedzią zbliżającego się festiwalu Ephemera, o którym też już wam wspominałam kilka tygodni temu. Festiwal startuje 8 czerwca. Koncert otwiera się w Operze Narodowej. Poetic Fallacy jest projektem współtworzonym przez producenta 2K88, Biankę Scout, Lauren Dafus oraz Rejnego Millera. Słuchaliście Blendu, przy mikrofonie Paulina Bioch. Słyszymy się za 2 tygodnie. Do usłyszenia. Dobranoc.

0: Radio Campus.
1: Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu nie. Nie wiem czemu, nie wiem czemu.

0: 97.1 FM.
1: Gun finger, this are the gun finger.